Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Czas najwyższy na wiadomości w radiu. Zohaczę w punktualnie o 6. Zapraszam.
1: Rząd zmieni zasady wysyłania tzw. alertów RCB. To efekt wczorajszego upadku rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie. Mieszkańcy usłyszeli sygnały ostrzegawcze, ale nie otrzymali wiadomości SMS. Jak tłumaczy wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, procedura została uruchomiona, jednak zagrożenie minęło, zanim komunikaty mogły dotrzeć do odbiorców.
2: To nie jest taka technologia, jak przesyłamy sobie wiadomości do naszych znajomych, gdzie to jest jedna wiadomość. To są dziesiątki tysięcy wiadomości, w związku z czym ta technologia, która nie jest najnowszą technologią, bo jest z nami już od kilkudziesięciu lat, wymaga trochę czasu, wymaga kilku minut.
1: W przyszłości alerty mają być wysyłane także po odwołaniu zagrożenia, tak aby mieszkańcy wiedzieli, że sytuacja jest już bezpieczna.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: W Łódzkim Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki trwa walka o życie 7-letniego chłopca, który topił się w parku wodnym. Jego stan lekarze określają jako skrajnie ciężki. Prokuratura zapowiada eksperyment procesowy, który ma pomóc ustalić, czy ratownicy mogli wcześniej zauważyć dziecko znajdujące się pod wodą, mówi Paweł Jasiak z Łódzkiej Prokuratury Okręgowej.
4: W wodzie zostanie umieszczony specjalny fantom, natomiast funkcjonariusze policji udadzą się na stanowiska ratownicze i będą obserwować, z jakiej pozycji kto mógł zobaczyć, że do tego całego zdarzenia doszło.
1: Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że chłopiec przez kilka minut był pod wodą, zanim został zauważony przez jednego z pływających tam mężczyzn. Od nowego roku szkolnego uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych na terenie placu. Prezydent podpisał nowelizację prawa oświatowego. Zakaz obejmie lekcje, przerwy i zajęcia organizowane poza szkołą, na przykład lekcje wychowania fizycznego. Od tej zasady będą wyjątki m.in. wtedy, gdy nauczyciel uzna, że telefon jest potrzebny podczas zajęć, w nagłej sytuacji lub ze względów zdrowotnych. W Warszawie rozpoczęła się zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego i Rady Warszawy. Inicjatorzy zarzucają władzom m.in. błędy w polityce mieszkaniowej, problemy z nadzorem nad miejskimi instytucjami i skupienie się na polityce krajowej kosztem spraw lokalnych, mówi jeden z inicjatorów zbierania podpisów pod referendum, Maciej Wilk.
5: Referendum!
6: Wspomnijmy oczywiście warszawski rynek mieszkaniowy. Wszyscy tutaj na tym cierpimy. Ceny mieszkań po 20 parę tysięcy złotych za metr kwadratowy. Nie ma uregulowanego kwestii najmu krótkoterminowego w ogóle. Centrum miasta pustoszeje, zamieniane jest na jedno wielkie Airbnb, a ludzie są wypychani na suburbia. I taki ostateczny jeszcze zarzut, jaki kieruje w stronę już personalnie pana prezydenta Trzaskowskiego, to jest to, że mieliśmy przez ostatnie 8 lat miasto bez gospodarza.
1: Podpisy będą zbierane do końca września. Jeśli ich liczba okaże się wystarczająca, referendum mogłoby się odbyć w grudniu. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-1 w ćwierćfinale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią w rozgrywkach tytułów, w sobotnim półfinale zmierzą się ze Słowenią. Drugą parę półfinałową stworzą Japonia i USA.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: No moi drodzy, 20 stopni mamy w tym momencie w Sochaczewie na termometrach, ale temperatura będzie wyższa, będzie wysoka, że naprawdę będzie można w plenerze chyba na słońcu sadzone robić, dosłownie i w przenośni. Będą się jaja gotować. Do tego wszystkiego, moi drodzy, perspektywa upałów na horyzoncie kilkudniowa. Dzisiaj maksymalnie 36 stopni, ale być może popołudnie z chmurami, natomiast będą i 35 na początku przyszłego tygodnia. Weekend na poziomie 25-27 stopni. Jutrzejszy dzień z szansą nawet na przelotne burze i te opady wracające będą tak mniej więcej alerty wyskakiwać co 2-3-4 dni. Tak będzie też we wtorek i na koniec przyszłego tygodnia, ale cały czas temperatury powyżej 20 stopni. W tym wypadku dzisiejszego dnia i początku przyszłego tygodnia nawet do 35-36 stopni. Będzie gorąco, ale co najważniejsze, lato chyba nam wróci tak pogodowo. Co do chmur, nie wiem w jakim stopniu zakryją nam i uniemożliwią korzystanie ze słońca, ale ale to słońce na pewno co jakiś czas będzie się pojawiać. I to są dobre informacje.
3: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 6 minut minęło od godziny 6. Wy słuchacie Radia Sochaczew, a ja witam was na tych letnich, gorących falach. 31 lipca, w piątek dokładnie. Ignacy, Helena, Adam, Iga, Jan, Emilian i Lubomir dziś obchodzą imieniny. Mamy Dzień Administratora, Dzień Skarbowości, ale przede wszystkim porozmawiamy sobie o przyjemnościach, które można robić we dwoje. Gdzie można się wybrać, jak można fajnie randkować w okolicy i nie tylko w Radiu Sochaczew, takie rekomendacje. A do tego wszystkiego przypominam. Piątek, piąteczek, piątunio, latko, ciepło, piękny klimat, najlepsza muzyka, czyli jednym słowem recepta dla tych, którzy w pracy i odliczają, i dla tych, którzy na urlopie i nie odliczają.
5: 94,9 FM. Dzień dobry, lato.
0: No to co tutaj wjeżdża nam jak as z rękawa? Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Za moment Grzegorz Chyży. Będzie też Oli Moers w Radiu Sochaczew i Rizzle Kicks.

Grzegorz Chyżyk, wstaje, 14 minut minęło od 6. Witam tych, którzy dołączają do grona słuchaczy Radia Sochaczew właśnie w piątkowy poranek. Za moment Oli Murs, Rizzle Kicks, Heart Skips a Beat, JJ Steel, no i oczywiście kalendarium w Radiu Sochaczew, czyli kilka wydarzeń związanych z 31 dniem lipca. Będą ciekawostki, warto zostać z nami.

0: 20 minut równiutko minęło od 6 na falach Radia Sochaczew, teraz kalendarium oczywiście. W Polsce dzisiaj mamy Dzień Skarbowości. Dzień ten niestety nie jest dniem wolnym od pracy, a szkoda, bo polega na integracji tych wszystkich urzędników skarbowych i urzędów, które się tym zajmują. Także wiecie, jak skarbówka się bawi, to by się przydało, żeby jednak był to dzień wolny od pracy, po co mają się inni denerwować, prawda? Moi drodzy, co jeszcze ważnego? 1431 rok, dokładnie 31 lipca, podczas wojny Polski ze zbuntowanym wielkim księciem litewskim Świdrygiełą doszło do potyczki pod Kobiałkami po Gołouckę. Na stoczenie walki jednak z wojskami królewskimi Świdrygiełło się nie zdecydował. 1853 rok, podczas pilnej operacji nocnej w szpitalu miejskim we Lwowie po raz pierwszy zastosowano w praktyce skonstruowane przez Ignacego Łukasiewicza lampy naftowe. W 1932 w Gdyni po raz pierwszy obchodzono Święto Morza, a w 1944 dowódca Armii Krajowej generał Tadeusz Bur-Komorowski wydał rozkaz rozpoczęcia 1 sierpnia Powstania Warszawskiego. W 1932 roku podczas Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles Janusz Kusociński zdobył złoty medal w biegu na 10 tysięcy metrów.
1: Radio Sokarzew. Reklama.
2: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
3: Dzień dobry, lato!
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Moi drodzy, przychodzą takie momenty w życiu człowieka, także o poranku, że trzeba porozmawiać o rzeczach ważnych, a jedną z takich ważnych rzeczy jest oczywiście jedzenie. A jak jedzenie, to różnego rodzaju swojskie konkursy. Jeżeli zastanawiacie się, na jakiej płaszczyźnie kulinarnej w tym roku odbędzie się rywalizacja w naszej okolicy, to już za moment odpowiedź w Radiu Słuchacze, zwłaszcza, że sezon wakacyjny, wakacyjno-dożynkowy i letni to w ogóle jest pole manewru różnego rodzaju festiwali, nie tylko muzycznych, ale i kulinarnych, a także wśród nich brylują przecież koła gospodyń wiejskich. No to będzie pretekst do wspólnej zabawy z nutą rywalizacji, no i oczywiście ze smakiem, moi drodzy, podejdziemy do tematu. Szczegóły za moment w Radiu Słuchacze. W 29 minut dzieli nas od godziny 7. Maria Magdalena, czyli Sandra, Bledka, Tańcz, to wszystko jeszcze przed wami w Radiu Słuchacze w ciągu najbliższych minut.
1: Radio Sochaczew. Radio Sochaczew.
0: I ja nie chcę nic mówić, wiem, że jest wcześniej, ale czy to będzie smalczyk, czy to będą pierogi, czy jakieś inne pyszności, czasami po prostu człowieka głód dopada, więc nic, tylko chyba będzie trzeba śniadanie zjeść. O, i wybrnąć.

0: 22 minuty pozostały do godziny 7. Wysłuchacie Radia Sochaczew, moi drodzy, podczas dożynek powiatowych, na które was już teraz serdecznie zapraszamy. Odbędą się one w Matyldowie w gminie Rybno, dokładnie 13 września tego roku oczywiście. Podczas tych dożynek powiatowych zostanie rozstrzygnięta trzecia edycja powiatowego konkursu na najlepszy dżem ze świni, czyli swojski smalec. To doskonała okazja, by zaprezentować swoje kulinarne umiejętności, promować regionalne receptury i zawalczyć o atrakcyjne nagrody. To informacja z głównej strony portalu tusochaczew.pl. No i tutaj znajdziecie też wytyczne, jaka musi być ilość tego smalczyku, gdzie go dostarczyć, w jakich godzinach, tak żeby jury mogło się zajadać, zachwycić, a później ogłosić zwycięzców na scenie. Bardzo fajny konkurs. Naprawdę nie ma co kisić swoich umiejętności w domu. Trzeba pokazać się światu i smalec może być świetnym tego przykładem, by rozwijać swoje talenty kulinarne. Organizatorami konkursu są Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, Koło Gospodyń Wiejskich Babeczki z Rybna, a partnerem wydarzenia jest Rada Powiatowa Mazowieckiej Izby Rolniczej. Bardzo fajna impreza nam się szykuje, a wy możecie dopracowywać swoje receptury smalczykowe i startować w konkursie.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
6: Psst! To do ciebie, spawaczu, tynkarzu, grabarzu. Inżynierze?
7: Magazynierze!
8: Protektor i Sara Workwear zapraszają na otwarcie nowego salonu BHP. Już 4 sierpnia, Sochaczew, ulica Warszawska 2. Protektor, ubieramy także torreadorów.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew. Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko specjalista-specjalistka do spraw finansowo-księgowych. CV oraz list motywacyjny prosimy o przesłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby spółki mieszczącej się przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Szczegóły oferty pracy dostępne są na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
1: Dzień dobry, lato!
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Radio Sochacze. 94,9. Jeszcze więcej muzyki na lato.
1: Po godzinie 7 porozmawiamy sobie także o nowościach muzycznych i o bardzo ciekawych formach promocji utworów. Tak, żeby zachęcać, żeby nieco intrygować fanów i polscy artyści, jak Dawid Podsiadło i PZ ostatnio przodują w tej kwestii. Co wymyślili, opowiem wam właśnie po pełnej godzinie, bo 9 minut nam zostało do godziny 7 do wiadomości w Radiu Sochacze. Sean Baker będzie, Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, Tilaf już teraz na 94,9. W ten oto muzyczny sposób kłaniam się wam i witam w ten piąteczkowy poranek.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochacze. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
3: Dzień dobry, lato!
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
7: Jest siódma w Radiu Sochaczew. Mamy wiadomości.
8: Letnia senioriada w Sochaczewie to już tradycja. Przed nami kolejne koncerty i potańcówki. Od tego zaczynamy. Najbliższą niedzielę, piąty dzień Młodego Strażaka w Nowej Suchej. Będą nowości. W tym serwisie będzie także o 58-letnim dealerze z Sochaczewa, który trafił w ręce policji. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Letnia senioriada w Sochaczewie. To cykl koncertów i potańcówek w parkach miejskich skierowany przede wszystkim do seniorów, ale nie tylko. Ratusz zaprasza do udziału. Tak koncerty, jak potańcówki są ogólnodostępne i bezpłatne. Kolejne już w sierpniu.
9: 2 sierpnia odbędzie się drugi koncert, również w Chodakowie, w wykonaniu pani Patrycji Zywert-Szybki, która przedstawi swój program pod tytułem Będzie weselej. A już teraz możemy zaprosić również na potańcówki. Odbywać się będą w parku imienia Garbolewskiego od godziny 18. Odbędą się 7 sierpnia. Tutaj będziemy bawili się z zespołem Progres oraz 15 sierpnia z zespołem Muzycy Ulicy.
8: Zapraszał Jakub Okraska z Urzędu Miasta. Przed nami piąty dzień Młodego Strażaka w Nowej Suchej. Już niedzielę, 2 sierpnia, teren Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Suchej ponownie stanie się miejscem spotkania i zabawy młodych miłośników pożarnictwa. Cała impreza rozpocznie się o 14:00. Nie zabraknie nowości, wśród nich prelekcji Służby Ochrony Kolei.
10: W zeszłym roku, mówiąc w Kroniu, padłem taki pomysł, żeby Dzień Młodego Strażaka powiązać jeszcze z partnerami kolejowymi. W 24 roku, 26 listopada, był taki potężny wypadek na przyjeździe kolejowym Nowej Suchej, gdzie pociąg PKP Intercity zderzył się z ciężarówką. Ciężarówka wjechała przez, opuścił się szlaban, doszło do olbrzymiej tragedii. Na szczęście nikt nie zginął i połączyliśmy siły. Prosiłem o wsparcie Służby Ochrony Kolei, Urząd Transportu Kolejowego. Oni przyjeżdżają do nas z prelekcją, z kampanią Kolejowe ABC. Policja, Wojsko Polskie, Straż Pożarna, Państwowa Ochotnicza, wspólna akcja skoordynowana w celu profilaktyki bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych.
8: Mówił prezes OSP Nowa Sucha Robert Gajda.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Dealer z Sochaczewa w rękach policji został zatrzymany, gdy jechał samochodem w paprotni. W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 83 gramy mefedronu, prawie 30 gramów amfetaminy oraz kilkanaście gramów marihuany. Zabezpieczono również telefon komórkowy, notatnik oraz wagę elektroniczną. Decyzją sądu 58-latek został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.
11: Prokuratorzy zakończyli pracę w miejscu, w którym spadła rosyjska rakieta. Lej, który powstał na ziemi we wsi Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie, został zasypany, a teren przekazany właścicielowi. Nie ma żadnych powodów sądzić, by celem była Polska, zapewnił premier Donald Tusk, który przyjechał na miejsce. Wiadomo, że był to rosyjski pocisk manewrujący CH-101. Wojskowe systemy zadziałały prawidłowo, twierdzi szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz.
12: My obserwowaliśmy ponad 20 pocisków zbliżających się czy manewrujących w okolicach granicy z Polską. Każda taka sytuacja powoduje, że polepsza się zdolność reagowania. Widzę prawidłowo.
7: 2 stopnie u nas. Dzisiaj maksymalnie będzie ich 36, ale w popołudnie pojawią się chmury, więc może one troszeczkę odgrodzą te wysokie temperatury od nas. Natomiast w dłuższej perspektywie będziemy mieć pochmurny weekend na poziomie 25-27 stopni z możliwymi burzami i do 29-30 stopni nawet na początku przyszłego tygodnia, a może nawet jeszcze trochę cieplej będzie.
13: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
13: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep InterTWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: Dzień dobry, lato!
7: 94,9 FM. No to otwieramy godzinę 7 hitem grupy Headway Live. Za moment Komodo. Właśnie tak przy piątku wam gramy. 6 minut po 7 to Radio Sochaczew w hicie dnia za moment Sanach.

0: Minut minęło od siódmej. Sanach, w hicie dnia w radiu Sochaczew ze swoim szampanem. I taka ciekawostka. Pewnie wiecie, że Sanach to Zuzanna Irena Grabowska z domu Jurczak, a swój pseudonim wymyśliła skracając angielską wersję swojego pierwszego imienia, czyli Susanna, na Sanach. Warto też wiedzieć, że zanim zyskała szeroką popularność, występowała pod pseudonimem Irene u nas jako Sanach. Sanach w hicie dnia z szampanem.
1: Hit dnia. Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

21 minut minęło od godziny 7. Chris Ria w Radiu Sochaczew z Julią, a my z nowościami muzycznymi, moi drodzy. Jak promuje się dzisiaj swoje nowości? Jak zachęcić ludzi i zaciekawić do tego, by śledzili poczynania artystów względem udostępniania nowych kawałków? Co zrobił Dawid Podsiadło, co robi PZ? O tym w Radiu Sochaczew za moment.

0: Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
1: W każdy piątek o godzinie 9.15.
0: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego. Autopromocja.
2: Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Gdy

0: Soboty dwa kefiry plus jeden za grosz. Miksuj jak chcesz. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie trzech. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W delikatesach Centrum.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
4: Dzień dobry, lato!
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
8: Reklama.

28 minut do godziny 8. Moi drodzy, artyści mają takie płodne okresy w kalendarzu właśnie w okolicach wakacji i jesienią. Wtedy to sporo nowości pojawia się na playlistach i w serwisach streamingowych. Natomiast wielu artystów też prześciga się w kreatywności względem zajawiania swoich numerów. Tak też uczynił Dawid Podsiadło. Dokładnie w okolicach kwietnia z 9 na 10 w tym roku utwór jest Druga 5. Puszczany był w jednej ze stacji radiowych między właśnie godziną drugą z minutami, o drugiej tam 5, drugiej 4, tak żeby trafić właśnie z tym kawałkiem. I pojawiał się fragment tego utworu, który potem mogliśmy wszyscy wysłuchać. PZ poszedł o krok dalej i w ostatnim czasie podał numer telefonu, pod którym był dostępny, może nie on bezpośrednio, ale w każdym razie odbierał telefon i można było usłyszeć fragment utworu Bez nas nie zaczną. Taką nowość wypuszczał i promował w ten sposób. Dzwoniliśmy, faktycznie był nowy numer, a co do obecności w radiu słuchaczy, to pożyjemy, zobaczymy. Ale najważniejsze jest to, że tych pomysłów jest sporo i artyści naprawdę mają pole manewru do tego, by zainteresować swoich słuchaczy. I chyba im to nieźle wychodzi.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
3: A na drogach dość spokojnie. Najwięcej aut tradycyjnie na Warszawskiej wzdłuż Alei 600-lecia. Tak wygląda centrum miasta. Piłsudskiego może nieco więcej samochodów też na tych odcinkach, no i na towarowej. W pozostałych miejscach drogi drożdżą, obwodnica także przejezdna. Sporo aut na odcinku 92 między Sochaczewem a Warszawą. 580 tutaj luz bluz. Nieco wolniej pojedziecie przez Leszno i przez Stare Babice. A dwójka i dojazdy do stolicy węzeł Konotopa też wyglądają bardzo dobrze. Wylotówki w kierunku północnym, czyli 50 w kierunku Wyszogrodu, 577 do Sannik. Te wszystkie odcinki wyglądają świetnie, także nic, tylko podróżować albo siedzieć w domu i odpoczywać. Nie wiem, którą opcję wybieracie, albo którą opcję musicie realizować. W każdym razie życzę spokoju na drogach. A jeżeli coś by się działo, dzwońcie pod 46 863 22 22 i informujcie.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
4: Radio Sochaczew. Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8.

0: Dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13. Autopromocja.
4: Reklama.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: Ach, to niska cena.
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
13: Psst, to do ciebie, spawaczu, tynkarzu, grabarzu, inżynierze,
14: magazynierze!
13: Protektor i Sara Workwear zapraszają na otwarcie nowego salonu BHP. Już 4 sierpnia, Sochaczew, ulica Warszawska 2. Protektor, ubieramy także torreadorów.
0: Dzień dobry, lato!
2: Sponsorem programu jest Pentatuen PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuen PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama. O!

8 minut do godziny 8, moi drodzy, za moment w wiadomościach lokalnych będziemy mieć świetne informacje dla wszystkich miłośników rowerowych wycieczek i wyjazdów. Zresztą po godzinie 8 też będę Was zapraszał na pewien znany i lubiany rajd rowerowy. Wiadomości lokalne w wykonaniu Oskara Tomczyka za momencik. Oczywiście będą też informacje z kraju i ze świata. Będzie też Calvin Harris w radiu Soho.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewski. Konary 10, gmina Brochów.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Skrzydełka z kurczaka 5,99 za kilogram. Karkówka wieprzowa 20,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 1 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
6: Burmistrz miasta Sochaczew Daniel Janiak oraz Sochaczewskie Centrum Kultury zapraszają z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w sobotę 1 sierpnia o 18 na wyjątkowy koncert zespołu Patria. Sochaczew śpiewa w hołdzie powstańcom. Amfiteatr w Sochaczewie. Wstęp wolny. Wspólnie stwórzmy ten niezwykły, pełen dumy i wzruszeń wieczór. Pokażmy, że Sochaczew pamięta.
1: Dzień dobry, lato!
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
9: Punktualnie o 8 w Radiu Sochaczew w wiadomości.
10: Pożar auta w Młodzieszynku to kolejne tego typu zdarzenie w powiecie sochaczewskim w tym tygodniu. Droga rowerowa w gminie Brochów ma wykonawcę. Ogłoszono wyniki postępowania przetargowego. W tym serwisie także gmina Iłów i audiencja u króla. Oskar Tomczyk, zapraszam. To kolejny pożar samochodów w powiecie sochaczewskim. Wczoraj wieczorem około godziny 20 służby ratunkowe zostały zadysponowane do miejscowości Młodzieszynek w gminie Młodzieszyn. Na miejsce skierowano zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej KPPSP w Sochaczewie, a także druhów z OSP Młodzieszyn i OSP Witkowice. W działaniach uczestniczyła również policja. Strażacy przystąpili do akcji gaśniczej, zabezpieczając miejsce zdarzenia i likwidując zagrożenie. To już kolejny pożar samochodów w ostatnich dniach na terenie powiatu sochaczewskiego. Kilka dni temu strażacy interweniowali przy pożarze auta zaparkowanego pod wiaduktem przy PKP.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: Już wiemy, kto zrealizuje budowę długo wyczekiwanej ścieżki rowerowej na terenie gminy Brochów. Postępowanie przetargowe wygrała firma Drogbet Marcin Głuchowski z Sochaczewa, która inwestycję wykona za ponad 13 400 000 zł. Przypomnijmy, na terenie jakich miejscowości ścieżka powstanie?
11: Budowa ścieżki rowerowej od Tułowic, Janowa przez Janów, Brochów, Kolonie Brochów, Malanowo. Od Tułowic do, można powiedzieć, do projektowanego ronda w Malanowie. Ten projekt tutaj ścieżki rowerowej jest oparty na formule zaprojektuj, wybuduj.
10: Mówił wójt gminy Brochów Piotr Szymański. W ramach inwestycji wykonawca będzie odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę, budowę ścieżek rowerowych oraz przeprowadzenie procedur związanych z dopuszczeniem nowej infrastruktury do użytkowania. Zgodnie z zapisami umowy wszystkie prace mają zakończyć się do 28 grudnia tego roku.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: A przedstawiciele gminy Iłów byli na audiencji u króla. Stanęli u boku Aleksandra Jagiellończyka, symbolicznie pod jego pomnikiem w Mielniku. Samorządowcy wraz z grupą motocyklową Ajoła rozmawiali z włodarzem tej gminy. Dlaczego wycieczka odbyła się akurat do tej miejscowości?
12: Było to spotkanie zorganizowane z tamtejszym włodarzem, panem Marcinem Urbańskim. Mieliśmy tutaj możliwość wymiany doświadczeń, konstruktywnych uwag, ponieważ Mielnik, tak samo jak Iłów, utracił kiedyś prawa miejskie i o odzyskanie tych praw się stara. Są, że tak powiem, o krok do przodu. Oni już złożyli wniosek i czekają na jego rozpatrzenie. Są już po konsultacjach społecznych. To wszystko jeszcze jest przed nami, także była to, myślę, że dla nas bardzo cenne spotkanie. Mogliśmy zobaczyć, jak żyją, jak funkcjonują.
10: Mówiła sekretarz gminy Iłów Anita Kłażewska. Przedstawiciele Iłowa przekonują, że w kontekście starań o nadanie praw miejskich Iłowowi było to dla nich cenne doświadczenie.
13: Rakieta, która naruszyła wczoraj polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie, była rosyjską rakietą CH-101, która może przenosić nawet głowice jądrowe, poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Jak dodał, nie wiadomo jeszcze, czy rakieta była wymierzona w Polskę intencjonalnie. Wczoraj rano pocisk spadł w okolicy wsi Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim, około 100 km od polskiej granicy. Do zdarzenia doszło podczas kolejnego zmasowanego nalotu Rosji na Ukrainę. Wybuch był potężny, powstał krater o średnicy około 10 metrów i głębokości 5 metrów. Prokuratorzy wczoraj wieczorem zakończyli pracę na miejscu, ale i został zasypany.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Mieszkańcy mówili o zaskoczeniu.
14: To jest takie na pewno dla wielu ludzi niepokojące i wprowadzające w taki stan lękowy.
15: Zatrzęsło się w domu.
16: To dla mnie szok dla człowieka takiego.
17: I w którym momencie pan się dowiedział, że to być może jakiś wybuch właśnie związany z wojną w Ukrainie?
16: Wiadoma sprawa, że to z kosmosu nie przyleciało.
13: Premier zapowiada zmianę procedury wysyłania alertów z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Po tej wczorajszej sytuacji SMS-y mają być wysyłane nie tylko, gdy zbliża się zagrożenie, ale także po jego odwołaniu.
18: SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
13: Wczoraj syreny alarmowe brzmiały tak krótko, że do mieszkańców nie dotarły SMS-y z alertem.
19: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: 25 stopni już w Sochaczewie. Mamy, maksymalnie będzie ich dzisiaj 36, ale chmury mogą sprawić, że ta temperatura odczuwalna będzie trochę niższa. Wiatr do 15 km na godzinę, 27 stopni jutro i szansa na burze przelotne. 25 stopni w niedzielę z chmurami, no i z chmurami początek przyszłego tygodnia, także możliwe przelotne burze w okolicach wtorku. Temperatury nawet na poziomie 35 stopni, więc gorący przyszły tydzień też nam się szykuje.
19: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: 94,9 FM. Dzień dobry, lato.
9: Gramy. 6 minut minęło od godziny 8 w Radiu Sochaczew R.U.M. Za moment Wiktor Waligura i przypominam, dziś 31 lipca Ignacy, Helena, Adam i Iga świętują imieniny.

0: 13 minut minęło od godziny 8. Słyszeliście w wiadomościach lokalnych, że będzie więcej ścieżek rowerowych. Będą nowe trasy na terenie naszego powiatu i to jest świetna informacja dla miłośników dwóch kółek. Ale mam też informacje związane z tym, że będzie można porywalizować także na mniejszym obszarze, a dokładniej w strefie aktywności nad Bzurą, w Sochaczewskiej strefie aktywności. To wszystko 8 sierpnia od godziny 10, czyli trzecie zawody rowerkowe dla tych młodszych miłośników jazdy na rowerze. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie zaprasza na właśnie trzecie zawody rowerkowe dla dzieci Rowerku Jedź. To wszystko 8 sierpnia. Zapisy na stronach Mosiru, ale także informacje o zapisach znajdziecie na tusochaczew.pl w zakładce Sport. Fajna impreza plenerowa, wakacyjna w związku z aktywnością tych najmłodszych. I podejściem, odpowiednim podejściem do dwóch, czasami może do trzech albo czterech kółek. Najważniejsze by było bezpiecznie, a nad bezpieczeństwem także czuwają organizatorzy. Więc widzimy się na pewno 8 sierpnia w Sochaczewskiej Strefie Aktywności. Tam trzecie zawody rowerkowe.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.
0: Rick Astley, Ava Max na horyzoncie, a po 9 nieco naszego sportu lokalnego w Radiu Sochaczew.

0: Radio Sokaczew.
1: A my przenosimy się do gminy Teresin, moi drodzy. 20 minut minęło od godziny 8. Bardzo dziwny pies błąka się po ulicach Teresina. Około godziny 7 widziany był na ulicy Teresińskiej. Może ktoś poszukuje. Taki dziwny pies z ogonem, wymionami i rogami, który sobie spaceruje. A na poważnie to krowa, która przemierza ulicę gminy Teresin. Ostatnio widziana także na stadionie gminnym, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Być może Teresiński Ośrodek Kultury zapowiada w ten sposób imprezę Kotlet, która powraca do gminy. Być może to po prostu czyjeś roztargnienie, a być może to jest najbardziej żądna przygód podróżnicza krowa świata, która może zostanie jakąś maskotką gminy. Kto wie? W każdym razie, jeżeli ktoś z was przypadkiem zgubił krowę, to na jednym z for internetowych gminy Teresin trwa żywa dyskusja związana z tym, do kogóż ona może należeć. W każdym razie, proszę nie trąbić, proszę nie płoszyć, można wymyślić imię, dokarmiać i informować wszem wobec, że krowa poszukuje właściciela albo właściciel poszukuje krowy, bo krowa nie jest ewidentnie zainteresowana powrotem do domu.
0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Psst, to do ciebie, spawaczu, tynkarzu, grabarzu. Inżynierze?
6: Magazynierze!
5: Protektor i Sara Workwear zapraszają na otwarcie nowego salonu BHP. Już 4 sierpnia, Sochaczew, ulica Warszawska 2. Protektor. Ubieramy także torreadorów.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Super okazje dla ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
0: Dzień dobry, lato!
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: 29 minut do godziny 9. Dobre informacje mam dla wszystkich kibiców sochaczewskiego sportu. Nowe możliwości, albo właściwie płynność w rozwoju. Gwarancja kolejnych startów i sukcesów sportowej młodzieży w Sochaczewie w jednej dyscyplinie. O tym na razie nie powiem w której, natomiast powiem wam o tym wszystkim po 9 w serwisie sportowym. Ale bardzo ciekawy projekt będzie realizowany właśnie w Sochaczewie w związku z nawiązaniem współpracy albo kolejnej współpracy przez jeden z podmiotów. O tym i nie tylko w serwisie sportowym. Jeżeli zastanawiacie się, czego prędzej się doczekamy w ocenie naszego burmistrza Daniela Janiaka, czy nowej hali sportowej, czy basenu, hipotetycznie oczywiście, bo to się wiąże z pozyskaniem wielkich środków, to o tym także sobie porozmawiamy. Na to pytanie odpowie sam burmistrz Sochaczewa Daniel Janiak. Bądźcie z nami!
1: Radio Sochaczew.

0: Radio Sochaczew. Radio Sochaczew.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
4: Godzina mija, a jeżeli chodzi o ruch w Sochaczewie, to nie za wiele się zmienia. Raczej sytuacja dobra, w korkach nie powinniście postać, ale nieco więcej czasu możecie spędzić wzdłuż Alei 600-lecia i na Warszawskiej. Tutaj na światłach trzeba swoje odstać, a poza tym ruch odbywa się płynnie, może nieco wolniej przejazd przez most. Wylotówki drożne, 50-ką dojeżdżacie do A2, 50-ką także wyjeżdżacie z Sochaczewa w kierunku Wyszogrodu. Jeżeli chodzi o 92 i 580, to tutaj na prostych odcinkach ruch odbywa się płynnie, nieco wolniej wygląda przejazd przez miasta. I tak też jest wszędzie w naszej okolicy. Jeżeli planujecie jakieś wakacyjne wypady, to już powinno być na drogach troszeczkę spokojniej z każdą godziną. No i piątek czuć na drogach, więc niech tak będzie jak najdłużej. Spokojnych podróży Wam życzę.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
5: Autopromocja.
6: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Sochaczew obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszak. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
7: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszak. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
5: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek sobiany, klew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
8: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
9: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
10: Lidl. To się opłaca.
0: Dzień dobry, lato.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: 10 minut do 9 w Radiu Sochaczew Hunter. Za moment propozycja fajna, muzyczna od zespołu Bratanki, co można robić w kinie. Na przykład w Lublinie, ale i w Sochaczewie podejrzewam, że też. I jeszcze jedna sprawa, czyli jak fajniej spędzać czas w wakacje i tutaj z pomocą przychodzicie nam wy, drodzy słuchacze.
1: Park Garboleskich. No nie często chodzę, ale jest bardzo ładnie, sympatycznie, przyjemnie, cicho. Poza Sochaczewem Koszylówka. Bardziej domatorka i ogródek. Co mam w ogródku? Hortensje, róże, drzewka owocowe, czereśnie, warzywniak, ogórki, pomidorki, fasolkę, którą już jadłam. Także wszystkiego po trochu.
2: Ostatnim czasem nasze bulwary oraz muszla, która nabrała charakteru światowego wręcz. Powiem, jako stała bywalczyni gdzieś tam podróży po Europie i po świecie, więc na plus polecałabym. Oraz Żelazowa Wola.
3: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.
0: Sami widzicie, konkretne propozycje na fajnie spędzony czas, nawet tutaj w naszej okolicy. 9 minut do godziny 9, Bratanki, potem Fun Factory i o godzinie 9 wiadomości lokalne i sport lokalny w Radiu Sochaczew.

0: Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Skrzydełka z kurczaka 5,99 za kilogram. Karkówka wieprzowa 20,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 1 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
1: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
2: Lepsze Mazowsze?
3: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
2: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
3: czekają na twój głos.
2: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
3: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
2: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
3: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
4: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
5: Dzień dobry, lato!
1: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
8: Reklama.
9: A już teraz o 9:00 punktualnie w Radiu Sochacze w wiadomości.
10: Policjanci z Młodzieszynia kontrolują dzikie kąpieliska. W tym serwisie szczegóły tej akcji na motorówce. Bez niego nie ma w WSC festiwalu. Ponownie odwiedzi Sochaczew i rozgrzeje publiczność. Miasto odsłania kolejne karty. Już najbliższy weekend będzie można obejrzeć widowisko Iskry Niepodległej. Oskar Tomczyk, zapraszam. Policjanci z posterunku policji w Młodzieszynie pełnili służbę na rzece. Funkcjonariusze, wykorzystując łódź motorową, kontrolowali miejsca mogące służyć jako dzikie kąpieliska. Działania były również ukierunkowane na zapobieganie kłusownictwu oraz innym naruszeniom prawa. W okresie wakacyjnym policjanci zwracają szczególną uwagę na bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą. Podczas służby funkcjonariusze kontrolowali brzeg Wisły oraz miejsca, w których mogą przebywać osoby korzystające z kąpieli poza wyznaczonymi i strzeżonymi kąpieliskami. Sprawdzali również, czy w rejonie rzeki nie dochodzi do zachowań mogących stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia. Funkcjonariusze przy tej okazji przypominają, żeby do kąpieli wybierać wyłącznie miejsca wyznaczone i strzeżone przez ratowników. Nie należy wchodzić do wody po spożyciu alkoholu, przeceniać swoich umiejętności, ani pozostawiać dzieci bez opieki. Korzystając z łodzi, kajaka lub innego sprzętu pływającego, należy zawsze zakładać kamizelkę ratunkową.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Bez niego nie ma w WSC festiwalu. Znowu rozgrzeje sochaczewską publiczność. Organizatorzy odkrywają kolejne karty. Do grona artystów, którzy wystąpią podczas tegorocznej edycji wydarzenia, dołącza dobrze znany sochaczewskiej publiczności DJ Dziekan. Jego występ zaplanowano na piątek 21 sierpnia. Na razie organizatorzy nie podali jeszcze godziny, o której pojawi się na scenie. Harmonogram koncertów ma zostać opublikowany w późniejszym terminie.
5: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: Z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w najbliższy weekend na bulwarach nad Bzurą w Sochaczewie pojawi się specjalna multimedialna naczepa. Chętni będą tu mogli zobaczyć widowisko pod hasłem Iskry Niepodległej.
11: To taki nowoczesny projekt edukacyjny Instytutu Adama Mickiewicza, współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prezentujący sylwetki wybitnych Polek i Polaków, którzy dzięki swoim osiągnięciom w nauce, kulturze, sporcie, podróżnictwie czy działalności społecznej zmienili świat i stali się inspiracją dla kolejnych pokoleń. Widowisko prezentowane jest w specjalnej mobilnej naczepie ekspozycyjnej, a pokazy odbywają się co 30 minut i są całkowicie bezpłatne.
10: Mówiła Julia Kuligowska z Urzędu Miasta. Przypominamy, że główne obchody rocznicy będą miały miejsce na Placu Kościuszki od godziny 17:00.
5: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
12: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
9: Bartek Staniaszek, czas na sport. Na gorące dni odrobina wody dla ochłody. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie serdecznie zaprasza na wodny plac zabaw mieszczący się przy pływalni Orka. Wodny plac zabaw czynny jest codziennie od 10 do 20. Sochaczewska pływalnia miejska ma już 25 lat. Swoje lata ma także hala przy Kusocińskiego. Czy doczekamy się kompleksowej modernizacji tych obiektów, a może czas na nowe projekty? Mówi Daniel Janiak.
13: Jeżeli chodzi o sport, to bezapelacyjnie hala widowiskowo-sportowa. Taką, żebyśmy nie mieli się czego wstydzić, ale żeby była domem każdego stowarzyszenia, żeby to był dom sportu walki, ale też dyscyplin drużynowych, ale bardziej też patrzę o takie wynajmy komercyjne, na których samorząd mógłby zarabiać, Miejski Ośrodek Sportu mógłby zarabiać.
9: Burmistrz miasta Sochaczew, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie oraz UKS Mosir Basket Sochaczew zapraszają na kolejną edycję turnieju koszykówki 2x2 Duo Basket ku pamięci bohaterów Powstania Warszawskiego. Te zawody jutro i w niedzielę od 9 w hali przy Kusocińskiego 2. Rywalizacja w kategoriach Open, kobiet i do lat 15. W sierpniu na Wzgórze Zamkowe w Sochaczewie powróci lubiany projekt Lato z Zumbą. Zajęcia tradycyjnie poprowadzi instruktor Ewa Osińska. Wstęp wolny dla każdego. Nie trzeba mieć doświadczenia. Zajęcia odbywać się będą 6, 13 i 20 sierpnia. Wszystkie od godziny 19. Burmistrz miasta Sochaczew i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie zapraszają na drugą edycję Wyścigu Trzech Torów. Rodzinne zawody samochodów zdalnie sterowanych to świetna okazja do wspólnej zabawy i sportowej rywalizacji. Wyścigi w niedzielę 16 sierpnia o 10 na terenie obiektów sportowych przy Warszawskiej 80. Zapisy i regulamin na stronach MOSIR. Z dumą informujemy, że Orlen Orkan Sochaczew podpisał umowę z Fundacją Lotto imienia Haliny Konopackiej na realizację programu Klub Pro realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Do Klubu Pro należą najlepsze polskie kluby sportowe szkolące młodzież, osiągające najwyższe wyniki sportowe w kraju. Dzięki współpracy z programem nasza Akademia Rugby Orlen Orkan Sochaczew może dalej płynnie się rozwijać. Czytamy w komunikacie.
5: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
12: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
4: 94,9 FM. Dzień dobry, lato.
9: Bananarama na początek, 6 minut po 9. Za moment sprawdzimy, co słychać na Mazowszu, bo oczywiście to stały punkt naszego programu. Będzie Dawid Podsiadło i będą goście w studiu Radia Sochaczew. W piątek, piąteczek, piątunio, gorący zresztą i z najlepszą muzyką.

0: Dzień dobry, lato! Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
1: Europejska Agencja Kosmiczna powstanie na Mazowszu. Zaprosimy na żniwa do sierpca, a na koniec sprawdzimy, jakie atrakcje czekają uczestników kolejnego Mazopikniku. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: W Warszawie powstanie Centrum Technologiczne Europejskiej Agencji Kosmicznej. O wybraniu właśnie Warszawy i Mazowsza na siedzibę centrum zdecydowała bliskość instytucji państwowych oraz już istniejące zaplecze technologiczne i infrastrukturalne regionu, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
2: Mazowsze jest naprawdę bardzo dużym już dzisiaj hubem, jeżeli chodzi o instytucje naukowo-badawcze, ale też firmy. Rozwijają się bardzo dynamicznie. Ten potencjał jest bardzo duży. Można powiedzieć, że połowa firm, polskich firm zajmujących się technologiami kosmicznymi, znajduje się na Mazowszu.
1: Dla Mazowsza ta decyzja oznacza silny impuls dla rozwoju i dalszych inwestycji, podkreśla marszałek Struzik.
2: Umieszczenie tutaj Centrum Technologicznego Europejskiej Agencji Kosmicznej, która będzie się zajmowała głównie wyzwaniami w obszarze bezpieczeństwa, obronności, to jest też nadzieja na dalszy rozwój i sektora, no ale też rozwój otoczenia. No i to też jest dobre miejsce dla pracowników, którzy będą pochodzili z tej Europy.
1: Europejska Agencja Kosmiczna odpowiada za koordynację europejskich działań dotyczących badań i wykorzystania przestrzeni kosmicznej oraz wspiera rozwój sektora kosmicznego.
0: Zielone Mazowsze.
1: Pieniądze z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza pomogą w realizacji zielonych projektów w gminie Grodzisk Mazowiecki. Nowe parki czy pasy zieleni posłużą nie tylko rekreacji mieszkańców, ale pozwolą również przygotować region do walki ze skutkami zmian klimatu. O znaczeniu tych inwestycji mówił wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk.
3: To bardzo ważne, dlatego że brakuje nam tej zieleni. Jesteśmy bardzo mocno zabetonowani, jeżeli chodzi o chodniki, ulice, place. I to cenne, że powstaną tereny zielone, gdzie ta ziemia będzie mogła oddychać, gdzie chłonąć ewentualne opady deszczu.
1: O szczegółach projektów mówiła Katarzyna Marcinkowska, zastępca burmistrza gminy Grodzisk Mazowiecki.
4: Jest to park, który jest objęty ochroną konserwatorską. Będziemy realizować ciągi piesze, ale ekologiczne, przepuszczalne dla wody. Będziemy również dbać o zieleń, odtwarzać zieleń dworską.
1: Zielone inwestycje powstaną także m.in. w Żukowie i Książenicach.
0: Warto wiedzieć.
1: Mazowsze stawia na sport, który inspiruje kolejne pokolenia. Już od 2 do 9 sierpnia kozerki obok Grodziska Mazowieckiego ponownie staną się areną międzynarodowej rywalizacji tenisowej. Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa. Po raz pierwszy odbędzie się pod nazwą Mazowia Open ATP Challenger. To ważne wydarzenie dla regionu, mówi marszałek Adam Struzik.
2: Tenis jest dzisiaj bardzo popularną dyscypliną sportu, znaną na całym świecie, obserwaną przez miliony widzów i traktujemy przystąpienie w formie głównego partnera do tego turnieju jako element promocji naszego województwa. Traktujemy to też jako element promocji turystycznej.
1: Przez pierwsze dni zmagań, czyli do 6 sierpnia włącznie, wstęp na trybunę główną będzie bezpłatny. Partnerem tytularnym wydarzenia jest samorząd województwa mazowieckiego.
0: Co w naszym regionie?
1: Sierpień to tradycyjnie miesiąc żniw i zbiorów. Nie inaczej jest na Mazowszu, choć dziś wyglądają one zupełnie inaczej niż jeszcze 100 lat temu. Dawne praktyki nie zostały zapomniane. Żniwa w tradycyjnym wydaniu będą mogli Państwo zobaczyć już 2 sierpnia w skansenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Do odwiedzenia placówki zachęca Justyna Cieszyńska.
5: Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie Żniwa w Skansenie 2 sierpnia w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Tego dnia przeniesiemy się w świat dawnych żniw i letnich prac gospodarskich. W godzinach 10-18 będzie można zobaczyć tradycyjne koszenie zboża sierpem i kosą, pracę żniwiarki konnej oraz mocarni warmianki.
1: Na odwiedzających ponadto czekają pokazy tradycyjnego rzemiosła, warsztaty, kiermasze, rękodzieła i produkty regionalne oraz występy zespołów ludowych. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10 i potrwa do godziny 18.
0: Gdzie na weekend?
1: Mazopiknik powraca do regionu radomskiego. Wydarzenie odbędzie się w sobotę w Orońsku. Na ten dzień przygotowano wiele atrakcji, bezpłatne badania lekarskie, degustacje regionalnych potraw czy warsztaty taneczne. Do przyjścia na Mazopiknik zachęca Izabela Stelmańska, zastępca Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.
6: Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. 1 sierpnia spotykamy się na Mazopikniku w Orońsku. Gwiazdą wieczoru będzie Blanka.
1: Mazopiknik odbędzie się w sobotę, 1 sierpnia, na terenie kompleksu sportowego GKS Oronka przy ulicy Branta 43.
0: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
7: Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Kruś Garden, Kuznocin 80A, telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
4: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
5: Koszenie bez wysiłku? To możliwe. Nowoczesne roboty koszące, profesjonalny serwis elektronarzędzi i kosiarek oraz autoryzowany dealer Stihl. Wszystko znajdziesz w SSW Wojtechnik. Stawiamy na jakość, której nie kupisz w markecie. Sochaczew, Kopernika 1.
6: Alior Bank w Sochaczewie zmienił lokalizację. Znajdziesz nas przy ulicy Żeromskiego 5. Nowy adres, ten sam zespół. Odwiedź nas i poznaj aktualną ofertę Alior Banku.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. A polski cukier biały kryształ 1 kg. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
10: Dzień dobry, lato!
11: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
14: A w naszym studiu Magdalena Franaszek-Niewiadomska, dyrektor Sochaczewskiego Centrum Kultury. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: I prowadzący zespół Patria w tymże Sochaczewskim Centrum Kultury, Arkadiusz Mamcarz.
16: Witamy Państwa serdecznie.
14: Ja również. Zaczynamy od wydarzenia, które już za chwilę i pierwsze w kolejności, a mianowicie SCK, czyli Sochaczewskie Centrum Kultury, wpisuje się w obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i z tej okazji już nie pierwszy raz organizujecie specjalny koncert w amfiteatrze. Proszę o szczegóły.
15: Tak, kolejny koncert z Arkiem tu przed programem, przed wejściem na antenę, tak, do radia rozmawialiśmy, że to już jest trzeci koncert właśnie związany z Powstaniem Warszawskim i jest nam bardzo miło z tego powodu, że został ten koncert tak dobrze przyjęty zarówno przez władze miasta, jak i publiczność, bo sporo osób przychodzi na ten koncert, więc cieszymy się z tego powodu. 1 sierpnia po uroczystościach oficjalnych, które odbędą się na Placu Kościuszki od godziny oczywiście 17:00, zapraszamy do amfiteatru, tuż po tych uroczystościach, myślę, że będzie to godzina 18:15, na koncert, który wykona dla Państwa mundurowy zespół wokalno-instrumentalny Patria pod kierownictwem Arkadiusza Mamcarza. Oczywiście z repertuarem powstańczym. W tym roku troszeczkę wprowadzamy nowoczesności i udogodnień. Co roku drukowaliśmy śpiewniki, ale w tym roku mamy dzięki panu burmistrzowi zabezpieczony telebim, na którym będą wyświetlane teksty, więc wszyscy Państwo, którzy pojawią się tego dnia w amfiteatrze, będą mogli śpiewać piosenki powstańcze.
14: Bo taka też od początku przyświeca idea troszeczkę temu koncertowi, że właśnie między innymi dystrybuując te śpiewniki, chcecie włączać publiczność do śpiewania powstańczych piosenek.
15: Zdajemy sobie sprawę, że te piosenki są piękne i przede wszystkim znane publiczności i chętnie śpiewane, więc chcemy zachęcić Państwa do tego, żeby śpiewać.
14: A co usłyszymy? O wyjaśnienie poproszę pana Arkadiusza Mamcarza.
16: Tak jak pani dyrektor wspomniała, będą w tym roku znane utwory Powstania Warszawskiego. Chcemy, żeby po prostu większość publiczności, która będzie po naszej drugiej stronie sceny, razem z nami wspólnie śpiewała. Będą to utwory pod tytułem Warszawianka, Serce w plecaku, Warszawskie dzieci, Zośka, Godzina W. Naprawdę będą to utwory takie bardziej już znane, gdzie melodia została zasłyszana z mediów, bądź w radiu, bądź w telewizji. To jest już tyle lat, to są piękne piosenki, w tych piosenkach zawarta jest praktycznie cała historia Powstania Warszawskiego. Jeden chociażby z utworów O Barbaro, który został napisany przez Kamila Baczyńskiego, gdzie on za kilka dni ginie w Powstaniu Warszawskim, a natomiast za miesiąc, ponad miesiąc ginie jego żona. Więc to takie są historyczne sprawy, tak samo jak utwór pod tytułem Hej chłopcy, bagnet na broń. Pani Krysi Krachalskiej, młoda dziewczyna, która siedząc w piwnicy napisała ten utwór i wychodząc na drugi dzień, walcząc w Powstaniu Warszawskim, zginęła. A historia pisze już sama scenariusz, utwór pozostaje i śpiewamy go do dziś.
14: I żyje do dziś. Wy już macie, jesteście przygotowani do koncertu, wy macie już, że tak powiem, na sztywno opanowane te piosenki, czy są jeszcze próby?
16: Są przygody też podczas prób, ale przygotowania idą pełną parą, więc mam nadzieję, że wszystko się opowiedzie, wszystko będzie ładnie, perfekcyjnie dopracowane. Na pewno wezmą udział dzieci nasze tutaj z Patrii, a jeszcze jak już jestem przy mikrofonie, mogę nadmienić, że są pomysły już na przyszły rok, żeby też wzięli udział z nami w koncercie z Patrią seniorzy, żebyśmy po prostu połączyli pokolenia, dzieci, młodzież, starsi i jeszcze starsi.
14: Rozumiem. No to zapraszamy. Po uroczystościach, czyli mniej więcej o której godzinie?
15: Mniej więcej koło 18:15, ale zapewniamy Państwa, że dopóki uroczystości się nie zakończą na Placu Kościuszki, my nie rozpoczniemy koncertu. Będziemy na Państwa czekać.
14: Dobrze. I przechodzimy do drugiego koncertu, który również w sierpniu, dokładnie 16 sierpnia, to zupełnie nowa propozycja nowego festiwalu, ale także w amfiteatrze.
15: Tak, to będzie nowy festiwal muzyki chrześcijańskiej, Laudate Dominum. W tym roku zaprosiliśmy do współpracy chór i orkiestrę zespołu Miriam i Przyjaciele. Jest to zespół, który zawiązał się w 2004 roku. Pasjonaci, miłośnicy, osoby wierzące biorą udział w tym projekcie. Zespół nagrał już 3 płyty i z przyjemnością, mam nadzieję, bo słyszałam i sama uczestniczyłam w koncertach tej właśnie płyty. Mam nadzieję, że Państwo wysłuchacie oratorium Miłość, które to oratorium zostało napisane jako dziękczynienie za życie świętego Maksymiliana Marii Kolbego i oczywiście jego heroiczny czyn, jakim było oddanie życia za współwięźnia. Zespół Miriam i Przyjaciele prowadzi ksiądz Andrzej Sąsiadek. Mnóstwo osób, które zżyte są ze sobą, mnóstwo osób z pasją i z miłością. Mam nadzieję, że ten koncert też uprzyjemni Państwu ten niedzielny, przepraszam, niedzielny wieczór, bo 16 sierpnia to jest niedziela. Zapraszamy po mszy świętej o 18:00, akurat dobry moment, żeby jeszcze wstąpić do amfiteatru. Mam nadzieję, że pogoda będzie nam sprzyjała. Autorem tekstów, jeszcze może dodam, że autorem tekstów do tego właśnie oratorium jest ojciec Grzegorz Kwiecień. Natomiast muzykę na chór i orkiestrę skomponował i zaaranżował Mateusz Banasiuk. W oratorium miało swoją premierę 18 czerwca 2023 roku w Niepokalanowie podczas obchodów 40. rocznicy wizyty świętego Jana Pawła II oraz dziękczynienia za kanonizację świętego Maksymiliana Kolbego. Także dużo ważnych intencji towarzyszyło wykonaniu tego oratorium. Mam nadzieję, że w Sochaczewie również będzie aura wzruszeń, refleksji, pięknej muzyki oczywiście, no i uwielbienia. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy kochają tego rodzaju muzykę, przyjdą.
14: Też widziałam na zdjęciach, akurat osobiście nie uczestniczyłam, że ta grupa potrafi być naprawdę liczna. Czy tak. Wiecie, jaka grupa pojawi się na scenie w amfiteatru?
15: Zespół jest zespołem specyficznym, bo wiadomo, nie spotykają się na co dzień. Jest to projektowy, powiedzmy, pomysł. W zależności od tego, kiedy koncert, to jest różna ilość osób. Nawet potrafi grać 100 osób, wystąpić na scenie chór i orkiestra. Tym razem będziemy mieć około 60 osób w sumie na scenie, także to też jest bardzo pokaźne.
14: I zrobi wrażenie.
15: Zrobi wrażenie.
14: Dużo instrumentów.
15: Tak, dużo instrumentów i dużo chórzystów.
14: Tak. Dobrze, to zapraszamy 16 sierpnia o godzinie 18.
15: 19.
14: 19. I jeszcze korzystając z waszej tutaj obecności, tak, chciałabym już napomknąć o tym, że zespół Patria będzie obchodził ważny jubileusz jesienią.
16: No tak, proszę państwa, 10 lat zleciało nie wiadomo kiedy. W 2016 roku zespół został zawiązany. I w tym roku, w październiku, na jesieni będzie piękny jubileusz. Już serdecznie państwa na ten jubileusz zapraszam. On będzie się w amfiteatrze w Chodakowie. Nie w amfiteatrze, tylko w sali, tak. Widowiskowej, tak, w Chodakowie. Będzie mnóstwo atrakcji. Przygotowujemy dla państwa również nie tylko piosenki patriotyczne, ale będą piosenki żołnierskie, a z tym również będzie związana osoba, która nas odwiedzi gościnnie. Dlatego uważam, że warto przyjść na ten wspaniały koncert. Mam nadzieję, że państwo coś dla siebie w tym koncercie znajdą, będą z nami wspólnie śpiewać te piosenki, bo na pewno państwo te piosenki znają, a tą osobę, która nas odwiedzi, też.
14: Ale pan zapowiedział.
16: Tak, nie chcę na razie zdradzać za więcej, bo jeszcze się będziemy widzieć tu w radiu.
14: Będziemy dokładnie
16: więcej opowiadać na ten temat.
14: Celebrujemy lato.
16: A jeśli ja tylko mogę powiedzieć, to kochani, serdecznie zapraszam na koncert 1 sierpnia do amfiteatru. Uczcimy pamięć tych poległych powstańców, tych wszystkich ludzi, tych cywilów, którzy zginęli w tej naszej walczącej w Warszawie w tak trudnym okresie tych lat okupacji. Mam nadzieję, że państwo dopiszecie i pośpiewacie z nami te piękne piosenki, które ci młodzi ludzie, ci chłopcy często w piwnicach, zgliszczach Warszawy pisali wieczorami.
14: I przy okazji popodziwiamy kunszt zespołu Patria, który oczywiście warto podkreślić, że tak, zdobywa nagrody. Pan Arkadiusz Mancarz tu kręci nosem, taki skromny, ale prawda jest taka, że rzeczywiście przyjemnie się bardzo was słucha. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Przypomnę tylko, naszymi gośćmi byli Magdalena Franaszek-Niewiadomska, dyrektor SCK.
15: Bardzo dziękuję.
14: I prowadzący zespół Patria, Arkadiusz Mancarz.
16: Dziękuję serdecznie za rozmowę i zapraszamy.
17: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: oczywiście.
1: Ale...
2: Autopromocja.
3: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
4: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
5: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
2: Autopromocja.
6: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też, to poprosimy.
8: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
11: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
12: Castorama!
13: Teoria
14: i praktyka.
13: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
14: Trawnik, kwiaty?
13: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Psst! To do ciebie, spawaczu, tynkarzu, grabarzu. Inżynierze?
16: Magazynierze!
15: Protektor i Sara Workwear zapraszają na otwarcie nowego salonu BHP. Już 4 sierpnia, Sochaczew, ulica Warszawska 2. Protektor. Ubieramy także torreadorów.
17: Dzień dobry, lato!
15: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
18: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
19: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
6: Reklama.

0: 6-5 minut właściwie do godziny 10 w Radiu Sochacze Florini Tatu. Za moment oczywiście wiadomości z kraju i ze świata, także te z tych największych sportowych aren. A po godzinie 10 krótkie porady związane między innymi z różnego rodzaju informacjami i alertami, które do nas docierają w Radiu Sochacze, w najważniejsze odpowiedzi na najważniejsze pytania.
1: Radio Sochacze. Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy skrzydełka z kurczaka 5,99 za kilogram, karkówka wieprzowa 20,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 1 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
4: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
5: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
6: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
7: Super okazje dla Ciebie w Gram Market.

0: Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Dzień dobry, lato!
2: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.
6: Czas najwyższy na wiadomości w Radiu Sochaczew, jest 10.
7: Jutro 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Obchody rocznicy rozpoczynają się jednak już dziś. W ciągu dnia zaplanowano m.in. uroczystą sesję Rady Miasta Stołecznego Warszawy, a o 18.00 na Placu Krasińskich odbędzie się uroczysta polowa msza. Następnie odczytany zostanie apel pamięci. W mszy i apelu swój udział zapowiedział prezydent Karol Nawrocki. Do Zakopanego wrócili turyści z Półwyspu Arabskiego. Sytuacja wraca do normy sprzed wojny w Zatoce Perskiej. Potwierdza Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
8: Po przywróceniu części połączeń stawialiśmy tezę, że jednak ten ruch się nie odrodzi. On się odrodził, nie przekroczy 50% obłożenia turystami arabskimi z zeszłego roku, ale faktycznie turystów z tamtej części świata widzimy dość sporo.
7: Jeśli chodzi o turystów zagranicznych, w Zakopanem to tradycyjnie najwięcej jest Słowaków i Węgrów, przybyszy z krajów bałtyckich, takich jak Łotwa i Litwa, a także z Europy Zachodniej, m.in. z Hiszpanii i Francji.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: A Hiszpania zamknęła właśnie przejście graniczne z Marokiem w Melilli, jednej z dwóch hiszpańskich eksklaw w Afryce Północnej, po próbie masowego przekroczenia granicy przez migrantów. Wcześniej hiszpański rząd zdecydował o wysłaniu wojska do Ceuty, drugiej hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej, po tym jak tysiące migrantów z Maroka w sposób niekontrolowany sforsowało granicę z Hiszpanią. W Ceucie pojawi się dziś w związku z kryzysem premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Rośnie liczba stulatków pobierających świadczenie honorowe. W grudniu zeszłego roku było to 4057 osób, a w czerwcu tego roku już o ponad 200 osób więcej. Podaje ZUS i wylicza, że najwięcej stulatków pobierających honorową emeryturę mieszka na Mazowszu.
9: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
10: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
11: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Zapraszam na informacje sportowe. Po koszmarze w Lidze Mistrzów polskie zespoły sprawiły nam więcej radości w walce o Ligę Konferencji. Wiadomo, Raków i GKS awansowały do trzeciej rundy eliminacji. Częstochowianie wygrali na Malcie z Walettą 4-0, mówi trener Dawid Kroczek.
12: Takie dojrzałe spotkanie z naszej strony. No myślę, że w żadnym tak naprawdę momencie nie straciliśmy kontroli nad meczem, co też przełożyło się na wynik i myślę, że no tutaj możemy być z tego powodu jak najbardziej zadowoleni, a najbardziej cieszy nas to, że to nastawienie zawodników i taki poziom koncentracji, też odpowiedzialności w takim spotkaniu był na dobrym poziomie.
11: GKS w Katowicach odrobił jednobramkową stratę, pokonał MŠK Żylina 3-1 i teraz czeka go dwumecz z HPL-em Tel Awiw. Raków zagra ze szwedzkim Hammarby. UEFA wytacza ciężkie działa w konflikcie z FIFA. Europejska Federacja Piłkarska po spotkaniu, które zostało zwołane w reakcji na propozycję Światowej Federacji, by piłkarskimi mistrzostwami świata zarządzał prywatny inwestor, postawiła Gianniemu Infantino ultimatum i przekazała w komunikacie, że jeśli FIFA nie zrezygnuje z planu częściowej prywatyzacji mundialu, Europa zbojkotuje turniej. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-1 w ćwierćfinale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Podopieczni trenera Nikoli Grbicza, którzy bronią w tych rozgrywkach tytułu, w jutrzejszym półfinale zmierzą się ze Słowenią. W drugim wczorajszym ćwierćfinale USA pokonały Włochy 3-0, Amerykanie o finał zagrają z Japonią. Magdalena Fręch odpadła z turnieju w Waszyngtonie. W drugiej rundzie przegrała z najwyżej rozstawioną Jessica Pegulą z USA 6-3, 3-6, 0-6. Tymczasem polska półfinalistka Wimbledonu kończy karierę. Alicja Rosolska ostatni raz zagra w przyszłym tygodniu w Warszawie.
13: Już na początku właśnie się zastanawiałam, czy po Wimbledonie nie zakończyć, ale tam bym właśnie nie miała tej okazji pożegnać się z polskimi kibicami, więc stwierdziłam, że nie będzie lepszego zakończenia kariery niż tutaj w Warszawie, na mojej właśnie, że tak powiem, ziemi tutaj.
14: Przyjechałaś prosto z kortów Legii, gdzie turniej będzie od niedzieli tak naprawdę, kwalifikacje od poniedziałku, turniej główny, i tutaj rakieta czeka.
13: Tak, tak, jestem tutaj z rakietami, bo faktycznie się szykuję, chcę dobrze zagrać w tym turnieju. Mam nadzieję, że to nie będzie tylko jeden mecz. Gram razem właśnie z Martyną Kubką, więc mam nadzieję, że dobrze pogramy i że będę mogła jeszcze raz zagrać tutaj w Warszawie ten finał.
11: Z Alicją Rosolską rozmawiał Przemysław Pozowski.
9: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
10: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: 94,9 FM. Dzień dobry, lato.
6: No to na piątek w sam raz. 4 minuty po godzinie 10:00, pierwsi w Radiu Sochaczew, całuj mnie, do tego Pitbull na horyzoncie i Chris Brown. Savage także się przytrafi, coś polecimy na ząb w tej godzinie. No i za moment odniesiemy się do poradnika bezpieczeństwa, bo przecież wielu z nas dostało dzisiaj SMS-a, prawda?

0: Years and Years w Radiu Słuchacze w 20 minut po 10, a ja zapraszam Was na wyjątkową imprezę pełną atrakcji, zwłaszcza dla najmłodszych, mówi Robert Gajda, prezes OSP Nowa Sucha.
1: Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam w imieniu druhen i druhów z OSP Nowa Sucha na piątą jubileuszową edycję Dnia Młodego Strażaka, która odbędzie się w najbliższą niedzielę 2 sierpnia o godzinie 14 na terenie OSP Nowa Sucha 35. Jak co roku, oprócz pierwszej pomocy, konkurencji sportowo-pożarniczych, odbędzie się prelekcja dotycząca bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Wielu wspaniałych partnerów, Urząd Transportu Kolejowego, Służba Ochrony Kolei, Koleje Mazowieckie, PSP, Wojsko, Policja, Straże Pożarne i wielu wspaniałych partnerów. Serdecznie wszystkich zapraszam.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Słuchacze. Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
3: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
7: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
8: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400 arkasochaczew.pl.
9: Alior Bank w Sochaczewie zmienił lokalizację. Znajdziesz nas przy ulicy Żeromskiego 5. Nowy adres, ten sam zespół. Odwiedź nas i poznaj aktualną ofertę Alior Banku.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
10: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
9: firma Fosterm. Generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
13: Dzień dobry, lato!
15: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
18: Reklama.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: A na piątek, jak przystało na piątek, polecamy danie wegetariańskie od naszego dostawcy pyszności, czyli Paszy Kebab, Oto Park Wójtówka 2D. Falafel wegetariański, surówka, pomidor, ogórek, cebula, do tego chleb pita lub bułka i sosy do wyboru, ostry lub czosnkowy. Napój w zestawie oczywiście obowiązkowo, także życzę smacznego.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
0: Radio Sochaczew. Autopromocja.
3: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
5: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Pst! To do ciebie, spawaczu, tynkarzu, grabarzu, inżynierze,
7: magazynierze!
8: Protektor i Sara Workwear zapraszają na otwarcie nowego salonu BHP. Już 4 sierpnia, Sochaczew, ulica Warszawska 2. Protektor, ubieramy także torreadorów.
9: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
10: Klimatyzacja samochodowa, napełnianie, stary i nowy czynnik, naprawa sprężarek, przewodów, weryfikacja nieszczelnych układów, Felixów 1, telefon 602-499-487.
11: Burmistrz miasta Sochaczew Daniel Janiak oraz Sochaczewskie Centrum Kultury zapraszają z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w sobotę 1 sierpnia o 18 na wyjątkowy koncert zespołu Patria. Sochaczew śpiewa w hołdzie powstańcom. Amfiteatr w Sochaczewie. Wstęp wolny. Wspólnie stwórzmy ten niezwykły, pełen dumy i wzruszeń wieczór. Pokażmy, że Sochaczew pamięta.
0: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.

0: No moi drodzy, każdy z nas mógł być lekko zaskoczony dzisiejszym SMS-kiem, alertem RCB, wiadomością od MSWiA, czyli bądź przygotowany i pobierz poradnik bezpieczeństwa. Poradnik bezpieczeństwa nie tylko wysyłany pocztą, ale jak człowiek się zapoznał, to wie doskonale, że tam jest ważne zdanie, że komunikaty będą przekazywane w radiu. No to włączam radio, Sochaczew i pyk, co słyszę? Pierwsza wiadomość związana z tym, co zrobić w kwestii podróży.
1: Wsiąść do pociągu, byle jakiego. Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet.
0: Druga sprawa, co spakować i co wziąć ze sobą.
2: W pustej szklance pomarańczy, to dobytek mój.
0: No i najważniejsze, co zabrać ze sobą, gdy naprawdę czujemy odrobinę fantazji i nie chcemy całkiem rezygnować z przyjemności.

0: Radio Sochaczew na 94,9. Oczywiście najważniejsze informacje z kraju i ze świata.
1: Radio Sochaczew 94,9 FM. 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lata.

0: 99 FM.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Skrzydełka z kurczaka 5,99 za kilogram. Karkówka wieprzowa 20,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 1 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew. Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko specjalista-specjalistka do spraw finansowo-księgowych. CV oraz list motywacyjny prosimy o przesłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby spółki mieszczącej się przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Szczegóły oferty pracy dostępne są na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
8: Dzień dobry, lato!
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
12: Jest godzina 11. Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
13: Godzina W już jutro. Jak będą przebiegać obchody w Sochaczewie, o tym za chwilę. Strażacy z OSP Kozłów mają powody do radości. Chodzi o nowy pojazd. W tym serwisie także o przedmiotach z czasów powstania, które pokaże Sochaczewskie Muzeum. Oskar Tomczyk, zapraszam. To nie będzie alarm, lecz symbol

0: pamięci i hołdu dla bohaterów Powstania Warszawskiego. Zatrzymajmy się na chwilę, podajemy komunikat Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, które informuje, że jutro o godzinie 17 w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego na terenie powiatu sołaczewskiego zostaną uruchomione syreny alarmowe. Nadany zostanie dźwięk, sygnał ciągły, trwający minutę. Będzie to symboliczny znak pamięci i hołdu dla uczestników Powstania Warszawskiego oraz wszystkich, którzy oddali życie w walce o wolność. O godzinie 17 w symboliczną godzinę W, niezależnie od tego, gdzie będziemy, zatrzymajmy się na chwilę. Minuta ciszy i zadumy będzie wyrazem szacunku dla bohaterów sierpnia 1944 roku, dodaje starostwo.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
0: A po uroczystościach związanych z godziną W na Placu Kościuszki będzie można także wybrać się do pobliskiego Parku Chopina, gdzie zostanie zlokalizowany specjalny obóz.
2: Będzie można tam obejrzeć mini obóz partyzancki, obejrzeć repliki powstańczej broni, umundurowania, no i poczęstować się wojskową grochówką, którą dostarczy 3. Warszawska Brygada Rakietowa. Będzie też można zwiedzić wystawę plenerową, stoisko przygotowane przez Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Będzie to stanowisko sprzedażowe, ale też połączone z prezentacją obiektów związanych z Powstaniem Warszawskim, których normalnie na ekspozycjach nie można zobaczyć. One znajdują się w magazynach, natomiast tego dnia pokażemy je zwiedzającym w plenerze.
0: Mówi Radosław Jarosiński, dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Jakie historyczne przedmioty będzie można zobaczyć na miejscu?
2: No na przykład opaski powstańcze oryginalne, przemalowany hełm niemiecki z flagą polską, czyli już przedmioty, które ewidentnie wiążą się z tamtym okresem.
0: Strażacy z OSP Kosłów Szlachecki mają powody do radości. Po wielu staraniach zakup nowego wozu staje się coraz bardziej realny. Pomogą środki zewnętrzne, mówi wójt Maciej Mońka.
3: Staramy się, żeby wyposażać nasze jednostki w coraz lepszy sprzęt. Wiadomo, że jakby takim clue, może wisienką na torcie zawsze jest ten samochód. Wyczekiwał jakby w kolejce, wyczekiwała na to jednostka OSP Kozłów Szlachecki. Tam mają już dość mocno użyty samochód Scania i staraliśmy się od kilku lat, żeby również i w tej jednostce zabezpieczyć odpowiedni pojazd. Taką kluczową decyzją było, czy uzyskamy dofinansowanie z Państwowej Straży Pożarnej. Takie dofinansowanie będzie w kwocie 450 tysięcy złotych. Wcześniej z budżetu województwa mazowieckiego również mam informację o dofinansowaniu pożarnej. Takie dofinansowanie będzie w kwocie 450 tysięcy złotych. Wcześniej z budżetu województwa mazowieckiego również mam informację o dofinansowaniu. Także powoli to się składa.
0: Brakującą kwotę gmina pokryje z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
4: Trzy osoby trafiły do szpitala po wypadku balonu na ogrzane powietrze w powiecie grudziąckim. Doszło do tego dziś po 6 rano w miejscowości Słupski Młyn w województwie kujawsko-pomorskim. Podczas próby lądowania kosz balonu zahaczył o gałęzie drzewa, mówi oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Grodziądzu, starszy aspirant Łukasz Kowalczyk.
5: Pilot podjął decyzję o wyskoczeniu z około 2,5 metra wysokości z tego kosza, w wyniku czego ten mężczyzna doznał obrażeń. Następnie balon przyziemił i w tym momencie z kosza wypadły dwie pasażerki, jedna z nich również została ranna.
4: Sam balon odleciał bez załogi na północny wschód i jest poszukiwany przez policjantów. Z Grudziądza wyjaśnieniem okoliczności wypadku zajmie się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. W Sądzie Okręgowym w Rzeszowie może dziś zapaść jeden z najbardziej wyczekiwanych wyroków ostatnich lat. To sprawa zabójstwa 17-latki ze Szczucina, Iwony Cygan. Zbrodnia sprzed prawie 3 dekad, o której milczy całe miasteczko, do dziś nie została wyjaśniona. Proces rozpoczął się dopiero 20 lat po zabójstwie i trwa już 8 lat. Więcej o tym Marcin Starzec.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: Głównym oskarżonym jest Paweł K. To jemu prokuratura zarzuca zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem i żąda dla niego kary dożywocia. Wspólnie z nim odpowiada jego ojciec Józef K., oskarżony o pomocnictwo. Dla niego prokuratura wnioskowała o 25 lat więzienia. Łącznie na ławie oskarżonych zasiada aż 17 osób i w zdecydowanej większości to byli policjanci oskarżeni o tuszowanie sprawy i fałszowanie dokumentacji. Im grozi od 2 do 6 lat.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne.

0: Plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: Powiem wam, co jakiś czas sprawdzamy pogodę w kurortach nadmorskich. Jastarnia na przykład dziś wzięta na tapet. No i tutaj od 18 do 21 stopni. I co prawda słońce będzie w niedzielę i w poniedziałek, ale często gdzieś tam dni deszczowe i pochmurne występują. Więc w Sochaczewie nad Bzurą cieplej niż w Jastarni. Dzisiaj maksymalnie u nas 34 stopnie, ale są chmury i jest takie gęste powietrze, więc niewykluczone, że na tę burzę obiecaną na sobotę chyba nam przyjdzie trochę szybciej się z nią zmierzyć. Jest szansa, że w nocy coś tam zagrzmi na niebie. Noc też z tych cieplejszych, bo powyżej 20 stopni, a w najbliższych dniach, jeżeli chodzi o dłuższą perspektywę, 25-27 stopni w weekend i do 35 nawet na początku przyszłego tygodnia, w poniedziałek i wtorek. Ale chmury zostają z nami, no i jest szansa na przelotne opady deszczu, więc to wszystko warto mieć na uwadze. W jednym ręku parasolka, w drugim okulary przeciwsłoneczne. I tak to się kręci.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: 6 minut minęło od godziny 11. Nie wiem, czy w czasach szkolnych ktoś z was sprawował funkcję skarb. Ja niestety nie, ale jeżeli tak, to pewnie wielu z was wkroczyło w swoją zawodową karierę gdzieś tam w szeregi ZUS-u i nie tylko. W związku z tym pozdrawiamy serdecznie, bo dzisiaj Dzień Skarbowości, zwłaszcza tych, którzy mają pieniądze, liczą pieniądze i sprawują opiekę na przykład nad domowym budżetem. Myślę, że to częściowo i wasze święto. Poza tym Ignacy, Helena, Adam i Iga świętują imieniny, także Dzień Administratora. W kalendarzu mnóstwo okazji do świętowania. Ta największa to to, że mamy piątek, piąteczek, piątunio, prawda?
3: 94,9 FM. Dzień dobry, lato.
1: Żurawinki, tym was częstujemy w Radiu Sochaczew. The Cranberries, Just My Imagination, Kwiat Jabłoni za moment i Britney Spears o szczęściu nam zaśpiewa.

0: gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Meduza i Khalid prosto z Brzozowa Starego na antenę Radia Sochacze. W 20 minut minęło od godziny 11. Moi drodzy, mamy newsa związanego z WSC Festiwalem oczywiście. Mamy newsa o kolejnej gwieździe, czyli DJ-u Dziekanie. I powiem wam, mój redakcyjny kolega Oskar Tomczyk z nim rozmawiał. Oskar Tomczyk lubi dwie kwestie muzyczne. Młode wokalistki i dobrych DJ-ów. No i w związku z tym w zeszłym roku rozmawiał z DJ-em Dziekanem. Tak to wszystko brzmiało, a w tym roku będziemy mogli usłyszeć te złote sety oczywiście ponownie w amfiteatrze podczas kolejnej edycji WSC Festiwalu.
1: Radio Sochaczew na WSC Festiwalu, z nami DJ Dziekan. Siemanko, cześć.
2: Siemanko, witam was bardzo serdecznie.
1: Ty jesteś jeszcze przed występem, tutaj cię łapiemy. Jak nastawienie i jak twoje emocje przed dzisiejszym graniem?
2: No jak zawsze pozytywnie, ja w Sochaczewie czuję się jak w domu. Przede wszystkim uwielbiam to miasto, uwielbiam tych ludzi, w zeszłym roku tutaj zagrałem. Słuchajcie, do tej pory mam na TikToku. DJ Dziekan powinien być honorowym obywatelem Sochaczewa i to jest takie miłe. Ja zawsze tutaj wracam z największą przyjemnością, z największym uśmiechem, a moje nastawienie, jak zawsze, na luzie, pozytywne, z uśmiechem, bo o to chodzi w życiu.
1: Co takiego dzisiaj usłyszymy? Czy możesz trochę zdradzić a propos tego, jaki masz repertuar, jaki masz DJ set?
2: Na pewno stare retro przeboje, bo tym się charakteryzuje. Gigi D'Agostino, Benny Benassi i tak dalej, czyli przeboje mojej młodości, ale nie tylko, bo tutaj wiem, że w Sochaczewie na to czekają, bo często dostaję takie wiadomości. Dawaj, Dziekan, Jordan and Baker, więc takie numerki dzisiaj będą.
3: Radio Sochaczew. Reklama.
4: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
5: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
6: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
7: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
8: Alior Bank w Sochaczewie zmienił lokalizację. Znajdziesz nas przy ulicy Żeromskiego 5. Nowy adres, ten sam zespół. Odwiedź nas i poznaj aktualną ofertę Alior Banku.
9: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Dzień dobry, lato!
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.
15: Audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
16: A w naszym studiu wicestarosta Anna Pawłowska. Dzień dobry.
17: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
16: Znamy już wyniki najnowszej edycji powiatowego budżetu obywatelskiego i to o nim będziemy dziś rozmawiać. Zanim przejdziemy do tych wyników, poproszę o takie sprawozdanie, jak przebiegało głosowanie w tym roku.
17: Proszę państwa, oczywiście był 1 000 000 złotych przeznaczony na budżet obywatelski, 800 000 na realizację projektów inwestycyjnych, a 200 000 na realizację projektów nieinwestycyjnych. I tutaj można było składać od 10 000 do 50 000 złotych. Do głosowania zakwalifikowało się 16 projektów, w tym 7 projektów inwestycyjnych i 9 projektów nieinwestycyjnych. Każdy mieszkaniec powiatu sochaczewskiego, tak jak corocznie, uprawniony był do udziału w konsultacjach społecznych, mógł oddać jeden głos na projekt inwestycyjny oraz jeden na projekt nieinwestycyjny. I od 18 maja do 8 czerwca tego roku mieszkańcy powiatu sochaczewskiego głosowali w formie elektronicznej za pośrednictwem internetowego systemu obsługi powiatowego budżetu obywatelskiego oraz w formie papierowej na kartach do głosowania.
16: Jak głosowano? Czy skutecznie? To też jest takie ważne pytanie, bo często zdarzają się błędy. Ile osób wzięło udział w głosowaniu?
17: Proszę Państwa, no jak zwykle mieliśmy też nieważne głosy. Zaraz o tym powiem, bo zawsze uczulam właśnie, jeżeli chodzi o składanie później projektów, ale też i głosowanie, żeby nie tracić tej możliwości, no bo projekty mogą zakwalifikować się na przykład 3, ale w zależności od kwoty, jaka jest proponowana, ale również może być tak, że tylko jeden, więc warto jest, aby rzeczywiście przypilnować tego, żeby to było prawidłowo. No i tutaj oczywiście złożone karty do głosowania, to jest liczba przeszło 10 tysięcy, prawie 11, 10 923 karty. Głosy ważne, uwaga, 9844, czyli mamy 1079 głosów nieważnych. Ale bardzo istotne jest to, że w formie elektronicznej nieważnych głosów było tylko 79. Mhm. A jeżeli chodzi o wersję papierową, no to właśnie pozostała liczba i to było 1000. Równy 1000, więc to jest bardzo dużo. A jakie były przyczyny? Bo to też jest ważne, żebyście Państwo w następnym roku przy głosowaniu mieli tego świadomość i zwracali na to uwagę, bo naprawdę nam na tym zależy, bo to nie jest mała kwota, 1 000 000 zł, więc myślę, że warto jest tutaj tego przypilnować. No na przykład na podane dane został już oddany głos. Był oddany już głos, czyli podwójnie jak gdyby został złożony. Brak obowiązkowych danych. Tam są obowiązkowe dane, które trzeba wypisać, bo inaczej ten głos będzie nieważny. Również były nieczytelne dane. Co prawda to było tylko 96 takich, ale jednak to jest dosyć duża liczba. Również były osoby nieuprawnione do głosowania i na przykład były też takie karty, gdzie nie było wybranego żadnego projektu, tylko były dane, a nie był wybrany żaden projekt, nie był zaznaczony. I na przykład, jeżeli chodzi o brak podpisu rodzica czy opiekuna prawnego, to tylko był jeden taki głos przypadek. Nieważny. Mm-hmm. Także tu już Państwo zwróciliście na to uwagę, bo to było wcześniej dosyć duża liczba właśnie, jeżeli chodzi o te podpisy, ale w tym roku wyszło to bardzo dobrze już. Natomiast no najwięcej było, że został oddany więcej niż jeden głos po prostu. Mm-hmm. I na przykład na 2 projekty był oddany głos. I to było aż 766 takich nieważnych głosów.
16: Czyli taka nieznajomość troszkę zasad.
17: Tak, nieznajomość troszkę zasad. Ale też ci Państwo, którzy zgłaszają, później prowadzą takie kampanie promujące te projekty, to też prosiłabym, żeby też przypilnowali tego, bo no bo tak w dzisiejsze czasy duży pęd, jeżeli chodzi o życie codzienne, mamy natłok różnych informacji, więc możemy czegoś nie wiedzieć. Natomiast jeżeli już składamy, to dobrze by było, żeby ci, którzy pomysłodawcy przypilnowali również tego, co oczywiście nie jest łatwe, ale zachęcam do tego.
16: To jakie wyniki?
17: Jeżeli chodzi o projekty nieinwestycyjne, to zakwalifikowało się 6 projektów. Czytaj i słuchaj w bibliotece zdalnej, to jest kontynuacja i tu było prawie 2000 głosów. Następne kajakowe LAW, 1436 ważnych głosów. Projekt Zdrowy Powiat Sochaczewski, bezpłatne badania, wad postawy i profilaktyka zdrowotna. Ten projekt uzyskał 1547 ważnych głosów. Jeżeli chodzi o 4, to jest kajakiem przez Bzurę aktywnie i rodzinnie, 753 ważne głosy. Projekt STEAM Potęga Pasji i Technologii Przyszłości. Tu mamy 584 ważne głosy. I w rytmie oddechu 300 ważnych głosów. I tutaj uzbieraliśmy tę kwotę około tych 200 tysięcy złotych. Natomiast jeżeli chodzi o projekty inwestycyjne, to zakwalifikował się jeden projekt, Fundament dla Ruchu i Rekreacji, utwardzenie terenu przy obiektach sportowo-rekreacyjnych przy naszym popularnym ogrodniku. Ogrodnik słynie z tego, że
16: wygrywa projekty,
17: ale to jest projekt na szacowany koszt 757 313 zł, dlatego tylko jeden projekt nam się zakwalifikował. Także myślę, że tutaj są fajne te projekty. Pomysłodawcy Fundament dla Ruchu i Rekreacji to pan Marcin Szymański, Czytaj, Słuchaj Anna Pałys, Kajakowe Love pani Beata Wczarzak, Zdrowy Powiat Sochaczewski to jest uczeń Iwaszkiewicza Kamil Engelbrecht. Ponieważ wie, że to jest bardzo ważny temat, który on również czuje i przerabia. Kajakiem przez Bzurę pani Małgorzata Matusiak i Ewelina Pacholczyk, Potęga Pasji Technologii Przyszłości Aleksandra Kapocji oraz W Rytmie Oddechu Beata Owczarzak. Także to są natomiast to, co mówiłam, że ten projekt inwestycyjny, no to tutaj pomysłodawcą jest po prostu ogrodnik.
16: A znamy liczbę głosów oddanych na ten projekt inwestycyjny właśnie w ogrodniku?
17: Tak, tu było 4312 głosów, co stanowi 15678 punktów.
16: Czyli sporo rzeczywiście. Tak.
17: Przeszło 4000 ważnych głosów. Być może, żeby było około 5, bo może te 1000 były właśnie też z tego projektu, ale projekt wygrał mimo wszystko. A być może, że drugi projekt, który był, może też te nieważne głosy spowodowały, że po prostu się nie zakwalifikował.
16: Dobrze. Zasadą PBO jest to, że jednego roku są wybierane projekty do realizacji w przyszłym, a to oznacza, tak, że realizowane są z kolei projekty, które wygrały w zeszłym roku.
17: Tak.
16: I tak, tak oto w tym roku oczywiście realizujecie projekty, które wygrały w 2025 roku.
17: Tak, oczywiście jesteśmy już, niektóre mamy zrealizowane projekty, niektóre jesteśmy w trakcie. Czytaj i słuchaj, to co było właśnie, to jesteśmy już po realizacji. Kino pod chmurką, cykl spotkań plenerowych gminy Ów, jesteśmy w trakcie. Łączy nas ruch, również też jesteśmy w trakcie. W Rytmie Oddechu, to jest w Pałacu Garbolewskiego, tak, w poniedziałki, wtorki, obecnie to się odbywa. Jeżeli chodzi o projekty inwestycyjne, to tu mieliśmy 4. Wiaty rowerowe, zwiększenie mobilności, dostępności do usług publicznych i edukacyjnych, to jest przy ogrodniku i przy starostwie, jest to w trakcie realizacji. Przebudowa istniejących utwardzeń na działce budowlanej przy 80-ce, zostało to zrealizowane, już mamy oddaną tą pracę, wykonawca spisał się tu bardzo dobrze, mamy 21 nowych miejsc do postojowych oraz jedno dla niepełnosprawnych, nasadzenia, także ogólnie bardzo fajnie to wyszło i myślę, że jak pani dyrektor mówi, jest to dziecięcy parking, czyli ma na myśli uczniów, więc jest to tak stricte dla uczniów, którzy przyjeżdżają z całego powiatu sochaczewskiego. Integracyjny plac zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie. To jest w trakcie realizacji. W trzeciego będziemy mieć odbiór tych prac, więc też już
16: za chwileczkę.
17: I Międzyszkolne Centrum Dziennikarskie też jest w trakcie realizacji. Już prace takie, jeżeli chodzi o prace takie budowlane, wykończeniowe, wszystko jest, tylko teraz nagłośnienie i specjalistyczny sprzęt. Także tak to wygląda.
16: Także działacie. PBO działa już od lat skutecznie i wnosi bardzo dużo dobrego.
17: Tak, jednym z takich projektów była strefa rekreacji przy Liceum Chopina, co teraz nam przysparza troszkę kłopotów i apeluję do państwa, ponieważ ten budżet obywatelski ma być dla wszystkich, nie dla wybranej grupy, żebyśmy byli wyczuleni, zwracali uwagę i tych państwa, którzy no nie korzystają prawidłowo, proszę o to, żeby prawidłowo korzystali właśnie z tej strefy relaksu.
16: A to tam macie jakieś kłopoty?
17: Tak, są drobne kłopoty, bo po zamknięciu niektórzy korzystają nadal.
16: Mimo wszystko,
17: więc to jest, no, mimo zaangażowania dużego też służb i pana dyrektora i tu wszystkich, to jednak troszeczkę jest to gonienie króliczka.
16: Okej. Dziękuję pięknie za tą rozmowę.
17: Dziękuję i proszę już myśleć o następnych pomysłach na projekty. Zachęcam do składania tych projektów, jeżeli tylko otworzymy taką możliwość. Proszę śledzić nasze strony Facebooka, tam Państwo będziecie wszystko wiedzieli na bieżąco.
16: Wicestarosta Anna Pawłowska była gościem audycji.
17: Dziękuję bardzo, pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do udziału w budżecie obywatelskim powiatu sochaczewskiego.
15: Była to audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja.
1: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Sochaczew obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
4: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
5: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
6: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Burmistrz miasta Sochaczew Daniel Janiak oraz Sochaczewskie Centrum Kultury zapraszają z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w sobotę 1 sierpnia o 18 na wyjątkowy koncert zespołu Patria. Sochaczew śpiewa w hołdzie powstańcom. Amfiteatr w Sochaczewie. Wstęp wolny. Wspólnie stwórzmy ten niezwykły, pełen dumy i wzruszeń wieczór. Pokażmy, że Sochaczew pamięta.
0: Dzień dobry, lato!
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: O tej porze standardowo polecamy coś pysznego do przekąszenia. Bar Grzegory, Kuznocin 112B tutaj wjeżdża cały na biało. Czynny do godziny 19 z daniem dnia. Zupa kalafiorowa, ryba miruna, ziemniaczki, surówka z kiszonej kapusty. To jest taka propozycja. Dodatkowo w ofercie ryba smażona, morszczuk, pierogi także są ręcznie robione domowe z mięsem, pielmieni ukraińskie, a szczegółowe menu znajdziecie oczywiście na Facebooku. Zachęcam, zapraszam, korzystajcie, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
3: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.

0: Ellie Goulding w Radiu Słuchacze w 4 minuty przed 12. Fantastyczny utwór i fantastyczna Grażyna Bolimowska gajda po godzinie 12. Także nic, tylko zostańcie z nami i słuchajcie Radia Słuchaczy, bo to się będzie działo. Będą zaproszenia na wydarzenia, będą koncerty, będą informacje. No i najlepsza muzyka na piątek, piąteczek, piątunio, bo przecież Radio Słuchacze towarzyszy wam właśnie chociażby w pracy, gdy odliczacie do wyjścia do domu. W naszych serwisach informacyjnych oczywiście też kilka kwestii związanych z regionem i z tym, co się będzie działo. A poza tym po 12 trochę niespodzianek, hit dnia i nie tylko, może jakieś konkursy się przytrafią, no i co? No i gramy dla was w ten słoneczny i być może później burzowy dzień. Prognoza pogody urlopowa także oczywiście u nas. To co? Za moment słyszymy się w wiadomościach.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochacze. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy skrzydełka z kurczaka 5,99 za kilogram, karkówka wieprzowa 20,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 1 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Lepsze Mazowsze?
8: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
7: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
8: czekają na Twój głos.
7: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
8: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
7: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
8: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
1: Dzień dobry, lato!
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
11: Zbliża się 12. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
12: Nowa pływalnia czy nowa hala sportowa? Burmistrza Daniela Janiaka zapytaliśmy o sportowe potrzeby i marzenia. 82. rocznica Powstania Warszawskiego. Jakie przesłanie dla przyszłych pokoleń zostawiają po sobie powstańcy? O tym w tym serwisie. Okno sztuki, czyli plenerowa przestrzeń po raz kolejny w Sochaczewie. Szczegóły za chwilę. Oskar Tomczyk, zapraszam. Nowa pływalnia czy nowa hala sportowa? Który z tych obiektów byłby bardziej potrzebny w Sochaczewie? O to zapytaliśmy burmistrza Daniela Janiaka, który był ostatnio gościem Bartka Staniaszka w magazynie sportowym Radia Sochaczew. Jakie są marzenia naszego włodarza związane z infrastrukturą sportową?
13: Jeżeli chodzi o sport, to bezapelacyjnie hala widowiskowo-sportowa. Taką, żebyśmy nie mieli się czego wstydzić, ale żeby była domem każdego stowarzyszenia, żeby to był dom sportu walki, ale też dyscypliny drużyny. Nowych, ale bardziej też patrzę o takie wynajmy komercyjne, na których samorząd mógłby zarabiać, Miejski Ośrodek Sportu mógłby zarabiać. Nie ukrywam, że dość dużo udało się takich kontaktów pozyskać i że mnie musiał słyszeć, panie burmistrzu, my to pana lubimy, pan jest przebojowy chłopak, ale no niestety warunków to jeszcze nie ma na duże widowiska i tego bym sobie życzył.
12: Przed nami 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Przy tej

0: okazji zapytaliśmy mieszkańców powiatu sochaczewskiego, jak rozumieją tę uroczystość oraz czym według nich było powstanie w stolicy.
1: Dla mnie to jest coś ważnego, ponieważ Polska to nie ma piękną historię. Jest bardzo ważne dla naszego narodu.
2: Takie uroczystości mają ogromne znaczenie. Właśnie przypominają o sile i determinacji tych wszystkich ludzi, którzy walczyli. No i uczą nas, że właśnie wolność nie jest dana raz na zawsze.
0: Wielu z bohaterów okresu powstania nie ma już z nami. W zeszłym roku zmarł Zbigniew Rylski, pseudonim Brzoza. Jakie przesłanie kierował do młodych?
3: Szanować się wzajemnie we wszystkich czasach, jakie możliwe są. Nie ma znaczenia być razem i się szanować. Kochanie to jest takie uczucie, które wypływa ze świadomości człowieka. To, co otrzymuje, to oddaje.
0: Jedno jest pewne, warto w tym czasie zatrzymać się na chwilę z myślą o poległych w obronie naszego kraju.
4: To są wiadomości Radia Sochaczew.
0: Przypominamy, że tradycyjnie w okresie wakacyjnym w naszym mieście można zajrzeć do Okna Sztuki. To inicjatywy artysty malarza Marcina Hugo Badera, który polega na prezentowaniu prac przede wszystkim lokalnych twórców w plenerowej przestrzeni.
5: Okno Sztuki, czyli propozycja dla wszystkich, ale również dla miłośników sztuki. Od 17 lat w Sochaczewie Okno Sztuki działa. Zapraszamy do tego, aby miłośnicy właśnie sztuki mogli przyjść porozmawiać z artystami, z lokalnymi artystami, ale i nie tylko, obejrzeć ich piękne prace.
0: Mówił Jakub Okraska z Urzędu Miasta. Okno Sztuki zagości w parku przy ulicy Trogutta 23 i 30 sierpnia, a już najbliższą niedzielę odbędzie się w parku w Chotekowie.
6: Uniewinnienie. Taki wyrok usłyszało wszystkich 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa Iwony Cygan w 1998 roku. To wyrok sądu w Rzeszowie zapadł po prawie 28 latach od głośnego zabójstwa w Szczucinie w województwie małopolskim. Proces trwał 8 lat, rozpoczął się w czerwcu 2018 roku. Wśród 17 oskarżonych było 14 emerytowanych i byłych funkcjonariuszy policji. Głównym oskarżonym był Paweł K., któremu prokuratura postawiła zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Jego ojciec Józefka odpowiadał za współsprawstwo. Wśród oskarżonych jest także koleżanka zamordowanej, której zarzucono utrudnianie postępowania i składanie fałszywych zeznań. Żadna z oskarżonych osób nie przyznała się do zarzucanych jej czynów. Wyrok nie jest prawomocny.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: O 3% w porównaniu z poprzednim rokiem wzrosły ceny towarów i usług w lipcu. Takie szacunkowe dane podał właśnie GUS. Ekonomiści nie są zaskoczeni, oczekiwali właśnie takiego wskaźnika inflacji. Ligę Mistrzów. Polskie zespoły znów obejrzą tylko w telewizji, ale wszystkie 5 naszych drużyn wciąż jest w grze o awans do 2 pozostałych europejskich rozgrywek. 3 powalczą o Ligę Europy, 2 o Ligę Konferencji. Michał Waszkiewicz.
7: Lech Poznań po kompromitacji z duńskim Orchus powalczy o Ligę Europy. W trzeciej rundzie eliminacji nie powinien mieć problemów, choć już tak mówiliśmy kilka dni temu. Kolejarz jednak tym razem zmierzy się z Klaksvík z Wysp Owczych. Górnik Zabrze zagra z Ferencvaroszem Budapeszta, Jagiellonia Białystok z Rangers FC. Jeśli nasze drużyny przejdą rywali, to czeka je jeszcze jedna runda, ale będą już miały gwarancję gry w Lidze Konferencji. O nią wciąż walczą Raków i GKS.
6: Wszystkie mecze naszych drużyn w najbliższy czwartek.
8: 3 minuty po 12:00. Burzową aurę zapowiedzieli synoptycy i chyba się nie mylą, bo mamy wrażenie, że lada moment zagrzmi.
9: Jeszcze więcej słonecznej muzyki. Radio Sochaczew.
8: Jeszcze więcej słonecznej muzyki na 94,9 FM. Na początek tej godziny Budka Suflera i takie tango Grażyna Bolimowska Gajda. Dzień dobry, zapraszam. Miejmy nadzieję, że to będzie jednak spokojne piątkowe popołudnie. Za chwilę weekend.

0: A przed nami hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
0: Za chwilę będziemy mówić, że to utwór kultowy polskiej muzyki tanecznej i disco polo. Przez twe oczy zielone, Zenek Martyniuk i Akcent. Autorami piosenki są Marek i Marzanna Zajkowscy. Jeszcze tylko dodam, że to utwór z 2014 roku, więc już trochę lat ma, a mimo to nadal bardzo, bardzo popularny. Żadna impreza bez tego nie może się obyć, albo prawie żadna. A oczy zielone to najrzadsze oczy w świecie, dlatego takie magiczne i wyjątkowe. 2% populacji ma tylko takie oczy zielone.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Po 12, no to jeszcze parę informacji z kalendarza historycznego. Rok 1853, podczas operacji nocnej w Szpitalu Miejskim we Lwowie po raz pierwszy zastosowano skonstruowane przez Ignacego Łukasiewicza lampy naftowe. W 1928 podczas Igrzysk Olimpijskich w Amsterdamie Halina Konopacka zdobyła w konkursie rzutu dyskiem pierwszy w historii złoty medal olimpijski dla Polski. I rok 1944, to właśnie 31 lipca. Dowódca AK, generał Tadeusz Bur-Komorowski wydał rozkaz rozpoczęcia 1 sierpnia, czyli jutro powstania warszawskiego. Program obchodów na Tu-Sochaczew, tak na marginesie przypomnę. I jeszcze dwie daty. Otwarto Most Gdański w Warszawie właśnie w 1959 roku, 31 lipca. I ministerstwo tegoż samego roku, Ministerstwo Handlu Wewnętrznego wydało zarządzenie, zgodnie z którym poniedziałek stał się dniem bezmięsnym. Do tego wątku to ja jeszcze dzisiaj wrócę, bo pewnie niektórzy nie wiedzą, ci młodsi słuchacze Radia Sochaczew, że coś takiego w historii Polski było i to wielokrotnie.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
4: Mamo! Kurczy mi się brzuszek z głodu.
5: To ruszamy po kurcze. Do Delikatesów Centrum.
6: Do soboty filet z piersi kurczaka kilogram 19,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 24,99. A do środy arbuz złoty 79 kilo z Delikartą. Limit 10 kilo. Cena przed obniżką 3,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Alior Bank w Sochaczewie zmienił lokalizację. Znajdziesz nas przy ulicy Żeromskiego 5. Nowy adres, ten sam zespół. Odwiedź nas i poznaj aktualną ofertę Alior Banku.
12: Inaczej futryna na 10 liter.
13: Ościeżnica.
12: A teraz na 3. Tam są drzwi.
13: Vox.
14: Tam są drzwi.
15: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
16: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Castorama!
19: Teoria
17: i praktyka.
19: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
17: Trawnik, kwiaty?
19: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Psst! To do ciebie, spawaczu, tynkarzu, grabarzu. Inżynierze?
8: Magazynierze!
7: Protektor i Sara Workwear zapraszają na otwarcie nowego salonu BHP. Już 4 sierpnia, Sochaczew, ulica Warszawska 2. Protektor, ubieramy także torreadorów.
0: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
4: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
12: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.

To teraz ten moment, kiedy możemy porozmawiać o absurdach PRL-u. W związku z tym, że w naszym kalendarzu jest dzisiaj taka data o wprowadzeniu Dnia Bezmięsnego. Wprowadzono go oficjalnie z 30 na 31 lipca 1959 roku na mocy zarządzenia Ministerstwa Handlu Wewnętrznego. I wtedy poniedziałek ustanowiono Dniem Bez Mięsa, co miało oczywiście ukryć kryzys i braki w dostawach żywności w PRL-u. Sklepy mięsne, zakłady gastronomiczne, stołówki miały zakaz sprzedaży oraz podawania dań mięsnych, a Polacy masowo stali w kolejkach w inne dni. Restauracje ratowały się serwowaniem potraw mącznych, jajecznych, rybnych. Niektórzy z całą pewnością to pamiętają. Generalnie kartki na mięso wprowadzono w Polsce trzykrotnie po II wojnie światowej. I jeśli chodzi o te kartki, to były przydzielane każdemu obywatelowi, ale ich ilość była różna, zależała od miejsca zamieszkania, wieku, płci, zawodu, od tego, czy to jest pracownik fizyczny, czy umysłowy. Fizyczny miał oczywiście większy przydział mięsa. Jeśli chodzi o PRL, ostatnim towarem objętym reglamentacją było właśnie mięso i kartki zniesiono w lipcu 1989 roku. A mięso, okazuje się, to taka... mięso jest tym, co dzieli Polaków nawet dzisiaj, bo wiele osób nie chce jeść mięsa, mówi, że w ten sposób ratują klimat, a inni uważają, że ograniczanie, że zakaz jedzenia mięsa czy niejedzenie mięsa to ograniczenie wolności. W każdym razie powodów do podziału u nas nigdy nie brakowało i nie brakuje.

0: autopromocja.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
4: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
5: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
6: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o., poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko specjalista-specjalistka do spraw finansowo-księgowych. CV oraz list motywacyjny prosimy o przesłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby spółki mieszczącej się przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Szczegóły oferty pracy dostępne są na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
10: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
13: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
2: Reklama.

Doda zatańcza z aniołami, a ja mam dla was zaproszenie. Już o tym wspominaliśmy. Przypomnę, dzisiaj niezwykłe widowisko multimedialne Iskry Niepodległej. Do godziny 17 jest to projekt Instytutu Adama Mickiewicza. Nowoczesna wystawa, która prezentuje sylwetki wybitnych Polek i Polaków, którzy dzięki swoim osiągnięciom zmienili świat, inspirowali kolejne pokolenia. To widowisko multimedialne prezentowane jest na czepie ekspozycyjnej. Pokazy są bezpłatne, odbywają się co 30 minut. Mobilne muzeum stoi na terenie bulwarów nad Bzurą, więc zapraszamy od 9 do 17, co pół godziny, więc zachęcamy do udziału w takiej niezwykłej lekcji historii. Nie tylko dzisiaj, ale jutro i pojutrze. Dziś i jutro do 17, 2 sierpnia od 9 do 15. Myślę, że to jest sporo niezwykłych wzruszeń i dużo wiedzy, którą możecie posiąść.

0: Niespełna na 3 minuty do 13 o 13 wiadomości, a w wiadomościach informacje pogodowe dla Sochaczewa i okolic, a także będą informacje o tym, o pielgrzymowaniu. Przed nami sierpień.
1: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94,9 FM. Reklama.
2: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Skrzydełka z kurczaka 5,99 za kilogram. Karkówka wieprzowa 20,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 1 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
3: Czy wiesz, że woda z

0: i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
1: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
2: Burmistrz miasta Sochaczew Daniel Janiak oraz Sochaczewskie Centrum Kultury zapraszają z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w sobotę 1 sierpnia o 18 na wyjątkowy koncert zespołu Patria. Sochaczew śpiewa w hołdzie powstańcom. Amfiteatr w Sochaczewie. Wstęp wolny. Wspólnie stwórzmy ten niezwykły, pełen dumy i wzruszeń wieczór. Pokażmy, że Sochaczew pamięta.
3: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
4: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
5: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
6: Reklama.
7: Zbliża się 13. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: IMGW ostrzega przed dzisiejszymi burzami. Alert dotyczy również powiatu sochaczewskiego. Łowicka pielgrzymka wystartuje już w środę. Aktualnie trwają przygotowania. Sanniki w niedzielę zapraszają na koncert z cyklu Chopin Muzyka Poezja. Oskar Tomczyk, zapraszam. Przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie zostało wydane ostrzeżenie meteorologiczne dla powiatu sochaczewskiego, alert pierwszego stopnia. Prognozowane są burze, którymi miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do około 80 km na godzinę. Lokalnie także grad. Zjawisko będzie miało miejsce dzisiaj między 15 a 21. Prognozę pogody sprawdzicie również na naszym portalu tusochaczew.pl. W dziale Pogoda.
6: To są wiadomości Radia Sochaczew.
8: Łowicka piesza pielgrzymka młodzieżowa na Jasną Górę wyrusza już w najbliższy czwartek, ale pielgrzymi z Sochaczewa swoim zwyczajem wyruszą dzień wcześniej, czyli w środę. W zapewnienie pielgrzymom jak najlepszych warunków zaangażowanych jest wiele osób. O tych przygotowaniach na naszej antenie mówił ksiądz przewodnik grupy Michał Szczupiński.

0: Ta pielgrzymka, grupa, w której idziemy, prawda, świętego Rafała, ona już ma od kilkunastu lat, od początków ma swoją bazę, czyli ma, że są posiłki przygotowane, że śpimy razem na polu namiotowym, mamy teraz prysznice, tak, gdzie są kabiny, gdzie ta woda leci, prawda, nie trzeba chodzić z miską, szukać tej wody, więc tutaj właśnie przewodnik musi to wszystko gdzieś tam zadbać. To też jest takie dla mnie nowość, bo jestem od niedawna w parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie i właśnie będę spotykał się w poszczególnych dniach z osobami, no i będziemy ustalać. Liczę na ich otwartość i wielką pomoc tych, którzy już w tej grupie pielgrzymują, myślę, że kilkanaście razy, aby pomóc pielgrzymom po prostu iść ku Jasnej Górze.
1: Europejskie Centrum Artystyczne imienia Fryderyka Chopina w Sadnikach przygotowało propozycję dla wszystkich miłośników kultury. Już w niedzielę odbędzie się kolejny koncert z cyklu Chopin Muzyka Poezja. Spotkanie rozpocznie się o 14.
2: Już 2 sierpnia o godzinie 14 w Pałacu w Sadnikach zabrzmi koncert Chopin Muzyka Poezja. Przy fortepianie usłyszymy Michała Mossakowskiego. Poezję zaprezentuje Weronika Humaj, a na miłośników sztuki czeka wystawa prac Jacka Frąckiewicza. 2 sierpnia, godzina 14, Pałac w Sadnikach.
1: Zapraszała Patrycja Kraśkiewicz z Pałacu w Sadnikach.
3: Wiadomości ekonomiczne.
4: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
5: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
7: Wiadomości ekonomiczne, Bartek Staniaszek. W wakacje nie, aby nie powodować niepotrzebnych utrudnień w ruchu, ale najprawdopodobniej we wrześniu rozpocznie się rozbudowa autostrady A2 na odcinku między Łodzią a Warszawą, przekazał minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Przybędzie trzeci pas, ma też pojawić się odcinkowy pomiar prędkości. A2 na mazowiecko-łódzkim odcinku stała się jedną z najbardziej ruchliwych tras w Polsce. Liczba pojazdów poruszających się każdego dnia tą drogą waha się od blisko 60 tysięcy w okolicy Łodzi do niemal 100 tysięcy w Warszawie. 6 na 10 Polaków wykorzystuje urlop albo przynajmniej jego część na prace remontowe. Takie wyliczenie przynosi raport UCE Research. Na ogół są to prostsze naprawy i odświeżanie mieszkania, ale kilkanaście procent ankietowanych zabiera się też za poważniejsze remonty. W ocenie ekspertów wpływ na te decyzje mają rosnące w ostatnich latach koszty usług remontowo-budowlanych. 90% Polaków chce podwojenia kwoty wolnej od podatku. Wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Obecnie jest to 30 tysięcy nieopodatkowanych złotych. Ankietowani przekonują, że kwota wolna powinna rosnąć i wzrosnąć jeszcze w tej kadencji Sejmu. Akceptacja dla tego rozwiązania jest powszechna we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od płci, wieku, miejsca zamieszkania czy preferencji politycznych.
4: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
5: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
8: 4:13 i na początek kolejnej godziny z Radiem Sochaczew, grupa YouTube, Without You. A jeśli jesteście w drodze, to mam nadzieję, że omijacie wszelkie roboty drogowe, które niestety spowalniają zwykle jazdę, bo tworzą się korki, więc życzę Wam, by na Waszej drodze na wakacje, na urlop nie było żadnych korków.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Daria Marks przed burzą, co prawda nie o takiej burzy, która być może czeka nas dzisiaj, bo takie są zapowiedzi synoptyków, śpiewała Daria. To teraz o basenie. Z przyczyn technicznych pływalnia Orka jest nieczynna do odwołania. Znacie ten komunikat? Tak, ten komunikat wisi na stronie MOSiR-u i pewnie ci, którzy systematycznie odwiedzają pływalnię, są mocno niezadowoleni. No ale z technicznymi przyczynami niełatwo się pogodzić. Ostatnio Bartek Staniaszek gościł u nas burmistrza Daniela Janiaka i pytał między innymi, czy możliwa byłaby budowa nowej pływalni, czy modernizacja obiektu, który przecież ma już swoje lata. I oto odpowiedź burmistrza, posłuchajmy.
1: Jeżeli tylko pojawią się środki zewnętrzne i takie programy, to z pełną odpowiedzialnością i odwagą wyciągniemy środki, a zabezpieczymy również swój wkład własny, bo inwestowanie w taką infrastrukturę to inwestowanie przede wszystkim w człowieka. Generalnie mocno śledzimy takie zadania. Też niedługo będą dobre wieści, ale nie chcę spoilerować. Póki nie ma podpisów, więc nie chcę mówić, ale będą w tej tematyce kolejne dobre wiadomości dla Sochaczewa. Nawet jak patrzę o infrastrukturę taką basenową, to jak spoglądam na samorządy okoliczne, na przykład Skierni, teraz się będą się szykowały, czy Płock, to raczej już nie ma modernizacji. Chyba że pojawią się mniejsze programy, żeby na razie na jakiejś zasadzie zmodernizować, ale jeżeli mówimy o dużych projektach inwestycyjnych, to raczej jest budowanie od zera, bo wszelkiego typu takie działania, które miałyby modernizować w jakiś sposób, to chyba basen, który ma 25 lat w Sochaczewie, już nie jest przygotowany na takie realia. To kompletnie inne budownictwo, inna technika.
0: No to już wiemy, jakie stanowisko burmistrza w sprawie basenu. W razie z powodów technicznych wiemy, że jest nieczynny, odwiedzamy te sąsiednie albo do dyspozycji mamy wodny plac zabaw przy pływalni Orka, czynny codziennie od 10 do 20, to tam zapraszamy oczywiście.
2: 94,9 FM Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to odlewia tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
3: Doskonale. Kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
2: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Alior Bank w Sochaczewie zmienił lokalizację. Znajdziesz nas przy ulicy Żeromskiego 5. Nowy adres, ten sam zespół. Odwiedź nas i poznaj aktualną ofertę Alior Banku.
5: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
7: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
8: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
11: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
12: Reklama.

0: Maciej Skiba, chcę ciebie częściej. 25 minut dzieli nas od 14. Świętujecie dzisiaj urodziny, imieniny. Jeśli chodzi o imieniny, to dzisiaj Helenę, Adama, Jana, Igi. Kogo jeszcze? Z Alfonsa, Lubomira. To już zdecydowanie rzadsze imiona. Dzisiaj urodziny ma również Grzegorz Turnał. Urodził się właśnie 31 lipca 1967 roku w Krakowie. Wokalista, kompozytor, wykonawca tak zwanej poezji śpiewanej, autor takich piosenek jak Cichosza Bracka czy Między Ciszą a Ciszą. A dzisiaj zagramy sobie taki rześki, powiedziałabym, utwór Grzegorza Turnała, chociaż bombonierka. Ja myślę, że są wśród nas tacy, którzy tego muzyka kojarzą nie tylko jako wokalistę i autora piosenek, autora poezji śpiewanej, ale również ojca Antoniny Turnał, która jest związana z Markiem Kondratem. Początkowo tych dwoje dzieli duża różnica wieku i początkowo, jak czytamy na różnych portalach, początkowo ojciec martwił się o związek córki, ale wszystko potoczyło się szczęśliwie. No to mamy bombonierkę i jaką skrywa ona tajemnicę?
1: A gdy patrzę tak, śmiejesz się.

0: No to biegniecie do dzisiejszych solenizantów tudzież jubilatów z bombonierką pod pachą.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 90. 3. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
6: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
7: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
8: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
9: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
11: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
13: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
14: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.

Papa Dance Yola to przebój z lat 80. Radio Słuchacze. 6 minut do 14. O 14 kolejne wydanie wiadomości. A w wiadomościach powrócimy do tego, co wydarzyło się w czwartek. Przypomnę, w czwartek na Lubelszczyźnie rozbiła się rakieta, pocisk H-101 dla mieszkańców. Była to noc grozy, a dla nas powód, by zajrzeć do poradnika bezpieczeństwa. Ten poradnik bezpieczeństwa na stronach rządowych, a skoro tak wielu z nas tam zajrzało, to spowodowało przeciążenie stron rządowych. Szczegóły już za chwilę, przedtem męskie granie. Staram.

0: dawna to wiem.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato. Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
3: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
4: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
5: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
6: Lepsze Mazowsze?
7: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
6: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
7: czekają na Twój głos.
6: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
7: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
6: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
7: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
8: Klimatyzacja samochodowa, napełnianie, stary i nowy czynnik, naprawa sprężarek, przewodów, weryfikacja nieszczelnych układów, Felixów 1, telefon 602-499-487.
9: Burmistrz miasta Sochaczew Daniel Janiak oraz Sochaczewskie Centrum Kultury zapraszają z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w sobotę 1 sierpnia o 18 na wyjątkowy koncert zespołu Patria. Sochaczew śpiewa w hołdzie powstańcom. Amfiteatr w Sochaczewie. Wstęp wolny. Wspólnie stwórzmy ten niezwykły, pełen dumy i wzruszeń wieczór. Pokażmy, że Sochaczew pamięta.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
12: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.
13: Minęła 14, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
14: Pożar auta w Młodzieszynku to kolejne tego typu zdarzenie w powiecie sochaczewskim w tym tygodniu. Droga rowerowa w gminie Brochów ma wykonawcę. Ogłoszono wyniki postępowania przetargowego. W tym serwisie także gmina Iłów i audiencja u króla. Oskar Tomczyk, zapraszam. To kolejny pożar samochodów w powiecie sochaczewskim. Wczoraj wieczorem około godziny 20 służby ratunkowe zostały zadysponowane do miejscowości Młodzieszynku.

0: Tak, w gminie Młodzieszyn. Na miejsce skierowano zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej KPPSP w Sochaczewie, a także z ruchów z OSP Młodzieżyn i OSP Witkowice. W działaniach uczestniczyła również policja. Strażacy przystąpili do akcji gaśniczej, zabezpieczając miejsce zdarzenia i likwidując zagrożenie. To już kolejny pożar samochodu w ostatnich dniach na terenie powiatu sochaczewskiego. Kilka dni temu strażacy interweniowali przy pożarze auta zaparkowanego pod wiaduktem przy PKP.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
0: Już wiemy, kto zrealizuje budowę długo wyczekiwanej ścieżki rowerowej na terenie gminy Brochów. Postępowanie przetargowe wygrała firma Drogbet Marcin Głuchowski z Sochaczewa, która inwestycję wykona za ponad 13 400 000 zł. Przypomnijmy, na terenie jakich miejscowości ścieżka powstanie?
2: Budowa ścieżki rowerowej od Tułowic, Janowa przez Janów, Brochów, Kolonie Brochów, Malanowo. Od Tułowic do, można powiedzieć, do projektowanego ronda w Malanowie. Ten projekt tutaj ścieżki rowerowej jest oparty na formule zaprojektuj, wybuduj.
0: Mówił wójt gminy Brochów Piotr Szymański. W ramach inwestycji wykonawca będzie odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę, budowę ścieżek rowerowych oraz przeprowadzenie procedur związanych z dopuszczeniem nowej infrastruktury do użytkowania. Zgodnie z zapisami umowy wszystkie prace mają zakończyć się do 28 grudnia tego roku.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
0: A przedstawiciele gminy Iłów byli na audiencji u króla. Stanęli u boku Aleksandra Jagiellończyka, symbolicznie pod jego pomnikiem w Mielniku. Samorządowcy wraz z grupą motocyklową Ajoła rozmawiali z włodarzem tej gminy. Dlaczego wycieczka odbyła się akurat do tej miejscowości?
3: Było to spotkanie zorganizowane z tamtejszym włodarzem, panem Marcinem Urbańskim. Mieliśmy tutaj możliwość wymiany doświadczeń, konstruktywnych uwag, ponieważ Mielnik, tak samo jak Iłów, utracił kiedyś prawa miejskie i o odzyskanie tych praw się stara. Są, że tak powiem, o krok do przodu. Oni już złożyli wniosek i czekają na jego rozpatrzenie. Są już po konsultacjach społecznych. To wszystko jeszcze jest przed nami. Także była to, myślę, że dla nas bardzo cenne spotkanie. Mogliśmy zobaczyć, jak żyją, jak funkcjonują.
0: Mówiła sekretarz gminy Iłów Anita Głażewska. Przedstawiciele Iłowa przekonują, że w kontekście starań o nadanie praw miejskich Iłowowi było to dla nich cenne doświadczenie.
4: Wraca do normy. Dostęp do rządowych stron internetowych. Jak mówił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, wcześniejsze problemy to wynik dużego zainteresowania po tym, jak obywatele otrzymywali SMS-y Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z linkiem do poradnika bezpieczeństwa. Wicepremier przyznał, że ruch na stronie przerósł oczekiwania władz.
5: Wysyłanie linka do 30 milionów obywateli w jednej chwili, tak jak zrobiło RCB, no po prostu może spowodować, że mamy nadmierne zainteresowanie i nawet dzieci wiedzą, że to może powodować, że ruch sieciowy będzie się wzmacniał.
4: Poradnik kryzysowy zawiera m.in. informacje o stosowanych w Polsce sygnałach alarmowych oraz jak zachować się, gdy nie ma dostępu do miejsca schronienia.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
4: Nawet 20 lat więzienia grozi Damianowi B., który według śledczych, będąc pijanym, spowodował w Kamionnej pod Szamotułami tragiczny wypadek, w którym zginęły 3 osoby. Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek. Damian B., jadąc z żoną i córkami, nie zachował ostrożności, wyprzedzając ciężarówkę i samochód osobowy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
6: Doprowadził do zderzenia z jadącym naprzeciwko samochodem osobowym, który w wyniku tego zderzenia przewrócił się na dach i wylądował w rowie. Śmierć poniosło 3 pasażerów tego pojazdu.
4: Obecnie podejrzany jest w szpitalu, ma tam jutro usłyszeć zarzuty. Śledczy zamierzają też skierować do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Rekordów gorąca prawdopodobnie teraz w lipcu i na początku sierpnia nie pobijemy, ale tym tym razem skwer potrwa znacznie dłużej niż ten czerwcowy. Takie są opinie synoptyków. Niewykluczone, że bardzo gorąco będzie również przez większość przyszłego tygodnia, a na termometrach miejscami zobaczymy blisko 40 stopni Celsjusza. Teraz 34 stopnie na naszym termometrze. To w tym tygodniu najgorętszy dzień. Jutro trochę niższa temperatura. Upał zelżeje. 28 stopni. Podobnie będzie w niedzielę. 25 stopni. Ale takie różnice na termometrach według synoptyków są bardzo niebezpieczne, ponieważ prowadzą do burz, ulewnych deszczy, połączonych z gradem. Więc aura jest bardzo dynamiczna i powinniśmy o tym pamiętać.
1: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: A gdzie można w taki upał schronić się? Na przykład w ogródkach działkowych. To o ogródkach działkowych w tej godzinie również powiemy. 7 minut po 14. Grażyna Bolimowska-Gajda. Dzień dobry. A teraz grupa Modern Talking, pobudzająco, gdyby ktoś odczuwał znużenie upałem.

10 minut po 14, za chwilę premiera. Julia Wasilewska, wokalistka, songwriterka, uczestniczka programów muzycznych, zyskała ogólnopolską rozpoznawalność jako uczestniczka właśnie 16 edycji programu The Voice of Poland. Była w drużynie Kuby Badacha. A dziś w piosence premierowej Tak jak lód, więc utwór Jak znalazł na dzisiejszą pogodę, na dzisiejszy upał.

0: Oskar Sims na niebie. To teraz przenosimy się do ogródków działkowych w poszukiwaniu chłodu, chociaż u mnie w studiu tak zimno, że czuję się jak w jakiejś kosmicznej bańce. 5 rodzinnych ogrodów działkowych z Sochaczewa otrzymało po 20 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej infrastruktury. Pieniądze pochodzą zarówno z budżetu Sochaczewa, miasta, jak i z programu Samorządu Województwa Mazowieckiego Mazowsze dla działkowców 2026. Kto otrzymał to dofinansowanie? Ogródki działkowe Witaminka, ogródki 600-lecia, Witaminka na utworzenie ekologicznej strefy zielono-rekreacyjnej, 600-lecia na modernizację infrastruktury ogrodowej, nad Utratą na poprawę bezpieczeństwa, Raj pod Górką na utwardzenie alei ogrodowej w technologii wodoprzepuszczalnej i cegiełka na zakup i montaż budynku biura oraz świetlicy. Sprawdziłam, w Polsce mamy prawie 5 tysięcy rodzinnych ogrodów działkowych. Obejmują około 900 tysięcy indywidualnych działek i zajmują powierzchnię blisko 44 tysięcy hektarów. Około 4 milionów osób korzysta z takich ogrodów działkowych. No to wyobraźcie sobie, jaka to jest pokusa na przykład dla deweloperów. Tyle hektarów do odzyskania. Ale na razie miejmy nadzieję, w Sochaczewie nie czynią żadnych zakusów na ogródki działkowe.
1: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kazbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kazbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
9: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
10: Co kupiłaś?
9: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
10: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
9: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
11: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
12: Alior Bank w Sochaczewie zmienił lokalizację. Znajdziesz nas przy ulicy Żeromskiego 5. Nowy adres, ten sam zespół. Odwiedź nas i poznaj aktualną ofertę Alior Banku.
13: Inaczej futryna na 10 liter.
14: Ościeżnica.
13: A teraz na 3. Tam są drzwi.
14: Vox.
15: Vox. Tam są drzwi.
16: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
14: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
16: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
17: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
18: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
19: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
20: Reklama.
21: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum.
22: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
23: No i rozpoczynamy nasze kolejne spotkanie w studiu. Założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Dzień dobry.
24: Dzień dobry.
23: I czas na kolejne ciekawe tematy związane z naszymi skórnymi sprawami. I nie tylko. Cera naczynkowa. Często mam zaczerwienienia, zwłaszcza po wysiłku. Pękają mi te naczynka. Co mogę z tym zrobić i czy to jest popularny problem osób, które na przykład pobiegają, uprawiają sport, a potem ryjek niestety czerwoniutki.
24: No to jest problem, z którym bardzo często klienci do nas trafiają, że mają popękane naczynka. No to nie jest tak z dnia na dzień, że one tak nagle popękały. To już jest, myślę, że troszkę genetyka plus jeszcze to, co my robimy ze skórą od wczesnych lat. No ja powiem na swoim przykładzie. Kiedyś jak chodziłam na łyżwy z tatą, to on zawsze nas smarował na tłusto przed wyjściem na mróz. No i jak myślisz, dobre, niedobre?
23: No też słyszałem o tych rozwiązaniach związanych z natłuszczeniem skóry. Podejrzewam, że jak zadajesz mi to pytanie, to pewnie niedobre, a ja bym zasugerował, że dobre, że to będzie nas chroniło, zwłaszcza zimą.
24: Wszyscy tak myślą. Jak już ktoś ma cerę naczynkową popękaną, to zawsze był ten problem.
23: Przepraszam, jeszcze słyszałem o tym, o wypadach w górach zimą, czy na deskę, na snowboard, że też można sobie spokojnie
24: na tłusto.
23: Tak.
24: No tak, to jest idealny podkład po to, żeby naczynka popękały.
23: Okej, czyli obalamy mity.
24: Tak, więc no ja wytłumaczę może dlaczego, bo no jest tak, że jak nawilżamy skórę, no to my w taki naturalny sposób po prostu zatrzymujemy sobie wodę w tej skórze na tłusto, smarujemy sobie czymś, tak, i zatrzymujemy wodę. No często to jest taki schemat, że no myjemy twarz, kąpiemy się, smarujemy się i wychodzimy, tak? No przeważnie tak 90% osób robi. I wtedy trzeba sobie wyobrazić, że my w tej skórze mamy zatrzymaną wodę w taki nienaturalny sposób. Ona normalnie by odparowała, a tak mamy. I jak ty sobie wyobrażasz? No to jest tak jakby woda rozlana na szybie samochodowej, tak? Że po prostu taki pajączek od razu działa nam rozpierająco na dzięcianki żył od wewnętrznej strony i w ten sposób nam pękają zimą naczynka.
23: Czyli o tę higienę twarzy zimą powinniśmy zadbać lepiej? I wracam do tej audycji, w której rozmawialiśmy sobie, jak myć twarz.
24: To znaczy po prostu odczekać znacznie ten czas, żeby mieć świadomość, że ta skóra musi odparować, żeby ta woda się wydostała.
23: Czyli nie robić
24: nie
23: tego
24: tak
23: mycia tuż przed samym wyjściem, czyli gdzieś tam rozplanować sobie to inaczej w domu?
24: No musi ona odpowiednio wyschnąć i nie smarujemy się kremami nawilżającymi, tak? No bo te nawilżające nam zatrzymują wodę w skórze. Po prostu już lepiej się nie posmarować niczym niż czymś nieodpowiednim, tak? No bo no tak jakbyś po prostu posmarował się wodą i czekał na mrozie, na efekty. No to tak, no tak. Tylko, że tego nie czujesz, bo jeszcze masz nawilżenie przy okazji coś tam tłustego, no to nie czujesz jak szczypie, ale często ludzie mi mówią, że wracają z dworu i są bardzo czerwoni po tym mrozie, tak? Gdyby nic nie robili, by było znacznie lepiej. No ale to ja powiedziałam o mrozie, jak te naczynka nam pękają zimą, natomiast też one bardzo często nam pękają przy kąpielach słonecznych na słońcu i tu mam bardzo często sytuację, że ludzie wracają prosto z wakacji, nieprzygotowana skóra była, wyjechali gdzieś w ciepłe rejony i nagle wraca pani i ma pęknięte naczynie na nosie, na samym środku czoła, na policzku.
23: Ale to mówimy pęknięte o takiej siateczce, czy o takim czerwonym
24: punkcie? Nie, pęknięte, czerwone, takie czasami pęknie i już się nie chce wygoić. Po prostu pękło naczynko. To bardzo często przy spaleniu słonecznym. I jeszcze trzeci mechanizm, kiedy nam pękają, to przy urazie mechanicznym. I ten uraz mechaniczny bardzo często osoby naczyniowe, nie wiedząc o tym, robią sobie różnego typu peelingi ziarniste. I jak sobie w taki mechaniczny sposób osoby trą, tak, skórę, to sobie robią te mikrouszkodzenia sami, bo jakby chcąc domyć...
23: Już mogli powiedzieć peeling, czyli to usuwanie naskórka, tak? Tak, tarcie
24: tak,
23: po twarzy.
24: Tak. No w ogóle w całej kosmetologii u nas od kilkunastu lat nie ma profesji żadnej ziarniny. Nie wolno trzeć peelingami ziarnistymi twarzy. Są do tego peelingi enzymatyczne, które można używać, tak? One rozpuszczają martwy naskórek, tam sebum, martwy naskórek, wszystko nam się spłukuje wraz z wodą, tak? Po użyciu takiego peelingu enzymatycznego. A jak ktoś sobie trze tą skórę ziarniną, a są takie dostępne w drogeriach. No jak ktoś się nie zna, kupuje sobie ziarno, peeling ziarnisty do twarzy i myśli, że to jest dobre, a to jest bardzo niedobre i w ten sposób właśnie też robimy sobie mikrouszkodzenia, które później nam dalej się rozwijają. Nie?
23: Czy jeżeli mam skórę naczynkową, jeżeli mam tendencję do takich zaczerwienień, to znaczy, że powinienem zrezygnować ze sportu? Czy coś po na przykład wysiłku robić albo, nie wiem, chłodzić tą skórę?
24: Nie, tak naprawdę sport nie ma nic jakby tutaj z naczyniowością. Ja uprawiam bardzo dużo sportu, nie mam ani jednego naczynka. Jestem bez make-upu, nie mam naczynek, a cały czas biegam, słońce kocham. To w ogóle nie ma się słońce do naczynek, to znaczy sport, nie? To chodzi o pielęgnację, tak? No bo to jest tak, że nawet jak się opalisz i skórę masz opaloną, potem ci się już wszystko wyłagodzi, no nie masz tych naczyń, tak? To jest tylko takie mylne wrażenie, że ci sportsmeni mają... Ja tak tego nie widzę, ja nie znam takich osób.
23: Okej. Skóra na brzuchu po ciąży. Ćwiczę, ale jeszcze nie jestem zadowolona. To jest jedno z pytań, które otrzymaliśmy. Jak ujędrnić, uelastycznić albo pomóc sobie? Bo wiem, że ten proces musi się dziać. Ta skóra też potrzebuje trochę do powrotu do tej swojej dawnej kondycji. Jak jej możemy pomóc?
24: Dietą, ćwiczeniami, to swoją drogą, to już tutaj nie będę opowiadać tylko pod kątem takim zabiegowym. Więc jak najbardziej mamy protokół w endermologii, który się nazywa Młoda Mama. I to jest typowo na skórę po ciąży, dla rekonwalescencji, żeby jej pomóc jakby się przywrócić do wcześniejszego stanu, no bo ta skóra, ona po prostu się ściąga nam z powrotem. I teraz, jak my w odpowiedni sposób nie będziemy tej skóry nawilżać, no i też masować, to tak samo jak się rozciąga, tak samo nawet częściej jak się ściąga, robią się jeszcze rozstępy. Więc no, naszym zadaniem, jakby no, kosmetologów i młodych mam, jest nawilżenie skóry przede wszystkim, nie traktowanie jej zbyt szorstko, nie jakby narzucanie tego, że to ma być szybko, bo to nie ma być szybko, to ma być w naturalny sposób. My możemy, owszem, dermologią delikatnie rozmasowywać, przemasowywać, ściągać wodę, limfę i ta skóra znacznie szybciej nam się jakby no cofnie, zmieni, tak, ale no... Czego nie polecam, może powiem też, żadnych ostrzykiwań, bo też mają panie takie pomysły, że sobie zrobią teraz nie wiadomo co, postrzykują się i to będzie super. Nie, absolutnie, żadnej chemii tam nie dawać, delikatnie, w taki delikatny sposób.
23: Czy czas, jaki upłynął od ciąży, ma znaczenie w sytuacji takich zabiegów albo pielęgnacji poprawy tej skóry z dolnej partii brzucha? Czy na przykład, nie wiem, minął rok i czy to już jest za późno, żeby coś zrobić, czy nigdy nie jest za późno?
24: Nie, bo w ogóle te protokoły Młoda Mama nam wskakują nawet do 3 lat po ciąży, więc to kobieta urodziła, ma 2-letnie dziecko i nawet nie wie, że ona jeszcze się łapie w tym protokół Młoda Mama, a ona nadal jeszcze jest młodą mamą i to jest jak najbardziej dla niej taki zabieg. Co ja jeszcze chciałam powiedzieć, a wyleciało mi z głowy, że jakby na spokojnie drenować, masować, tak, a jakichś cudów nie zdziałamy.
23: Czego nie robić, poza ostrzykiwaniem i w ogóle? Jesteśmy po ciąży, ta skóra wraca do siebie w tym pierwszym okresie, jakoś uważać szczególnie, nie narzucać sobie jakiegoś rygoru?
24: Tak, przypomniało mi się, bo chodzi o tą bliznę. Czasami jak są panie po cesarskim cięciu, to ten czas rekonwalescencji, to tylko tam powiedzmy chodzi o bliznę, że bliznę nie można opracowywać zbyt wcześnie, a cały brzuch brzuch cały, jakby plecy, lędźwia, tak. I w ogóle te protokoły wyglądają tak, że panie myślą, że my będziemy masować brzuch, a my głównie masujemy plecy, lędźwia i to wszystko, co jest z tyłu, nie z przodu.
23: Czyli to, żeby pobudzić do ściągnięcia, czy?
24: Tak, i całe plecy, i to jest cały kręgosłup. To o to chodzi, żeby właśnie rozluźniać. I to przez rozluźnienie, jakby odstresowanie tej tkanki mamy lepszy efekt niż przez jakieś takie męczenie jej, tak?
23: Czyli więc... panowie po ciąży, żeby ulżyć swojej partnerce, masujemy plecy i boczki.
24: Masujemy, tak.
23: To właśnie, jeżeli jesteśmy w tym temacie blizny i dodałbym pieprzyków, to też jest ważne pytanie. Czy blizny, skazy, pieprzyki możemy usuwać? Jak je monitorować? Jak sprawdzać stan tej naszej skóry? I na co zwracać uwagę? Co powinno nas niepokoić? Czy my się w ogóle powinniśmy regularnie oglądać?
24: Tak, powinniśmy się regularnie oglądać, zwracać uwagę na nasze znamiona, sprawdzać, co to właściwie jest, bo bardzo często mówimy potocznie pieprzyk.
23: Na wszystko.
24: Na wszystko, tak. Czy to jest brodawka, czy to jest włókniak, czy to jest jakaś plamka barwnikowa. Mówimy po prostu na wszystko pieprzyk, a prawda jest taka, że pieprzykiem nazywamy część skóry, która jest po prostu częścią skóry, jakby skóry właściwej. No zobacz, ja tu mam taki wielki pieprzyk. I to jest część skóry, to jest gładziutkie i tego się nie usuwa, bo jak ja bym to wycięła, zostałaby mi tylko blizna, no a nie ma tak, że ja to usunę i to zarośnie i będzie sama skóra. Nie, to jest część mojej skóry, to jest pieprzyk. Natomiast jak ja bym miała coś takiego nie płaskiego ze skórą, tylko coś, co by było naroślą, odstawało i rosło w takiego jakby, no, winogronko, grzybka, po prostu odstaje. Bardzo dużo osób ma na szyi takie właśnie różne brzydkie sytuacje. Gdzieś tam na powiekach, pod pachami. To są włókniaki. To nie są pieprzyki, to są włókniaki. To w ogóle jest wirus brodawczaka ludzkiego z HPV. To oczywiście można badać, ale też można to usuwać. Po prostu laserowo, tylko trzeba wiedzieć, co to właściwie jest. Ja bym polecała najpierw iść na konsultację lekarską do dermatologa. Powiedzieć, czy można zapytać, co to właściwie jest, diagnozować, czy to jest brodawka twarda, czy płaska, czy jakaś łojotokowa, czy ten włókniak właśnie. Dermatolog nam powie, a potem zadać proste pytanie, czy ja to mogę usunąć laserowo. I jeżeli dermatolog powie tak, a nie będzie miał jakby możliwości usunięcia tego, bo bardzo często dermatolog wie, zna się, no ale nie ma sprzętu po prostu, nie powie, dobrze, to gdzieś tam pani idzie do kosmetyczki teraz usunąć. Ale jak już mamy diagnozę, wiemy, co to jest, że to nie jest groźne, że to jest na przykład włókniak, który nam się rozsiewa, no bo te włókniaki na szyi, one po prostu się sieją, grzybki po deszczu. Jeszcze jak ktoś ma obniżoną odporność, albo tutaj nosimy łańcuszek, haczymy, podrażniamy sobie wokół szyi, tego rośnie naprawdę dużo. A gdyby tak już zawczasu sobie to oczyścić, usunąć, to nie miałoby się z czego namnażać. Jak tak na przykład mamy kurzajkę na dłoni, na stopie, no to każdy wie, aha, kurzajka, to jest wirusowe, to się rozsieje. Jak nie usunę tej kurzajki, to zaraz mi się zrobi druga, trzecia, czwarta, to chyba wiemy, tak? Mhm. A myślałbyś tak samo o włókniaku, o takim...
23: Nie?
24: No, a to jest na tej samej zasadzie.
23: Czyli sprawdzamy, obserwujemy się i do dermatologa, jak mamy wątpliwości.
24: Tak.
23: Jeszcze chciałem zapytać o blizny. Podawałaś przykład blizny na przykład po cesarskim cięciu.
24: Tak.
23: Mamy różnego rodzaju, no coś się wydarzyło, mechaniczny uraz, szycie. I co z taką blizną możemy zrobić? Bo w wielu przypadkach na przykład, jeżeli jest to na twarzy albo gdzieś w widocznym miejscu, no to zależy nam na estetyce, żeby gdzieś tam to maksymalnie dopracować.
24: Tak. Nie mamy problemu żadnego ze spłycaniem blizny na przykład potrądzikowych, bo one są bardzo płytko na zewnętrznej jakby na skórku i możemy je spłycać znacznie, możemy je usuwać, niwelować. Natomiast problem jest, jak jest blizna pooperacyjna, gdzie wszystkie warstwy skóry zostały przecięte tak bardzo głęboko i zszyte z powrotem, no to te blizny pooperacyjne, to nigdy nikomu nie obiecam, że zostaną usunięte do 100%, bo to jest po prostu fizycznie niemożliwe. Natomiast jeżeli to jest blizna po zadrapaniu, po ugryzieniu psa, taka zewnętrzna, że to jest tylko po prostu drapnięcie. Bardzo dużo osób, słuchaj, to był w ogóle hit, przychodziło nam już ze 2 lata temu, bo byli po wypadkach na hulajnogach po komuniach. Wszystkie dzieci dostawały hulajnogi na komunię i wtedy panowie próbowali jeździć na hulajnogach. I wtedy miałam całą masę blizn na nosie, gdzieś na brodzie.
23: Ale to są starte, takie zadrapania?
24: Takie powierzchowne, że to jest takie...
23: Ale już do krwi, takie, że...
24: Takie do krwi, ale to nie są wszystkie warstwy przecięte, wiesz, powierzchownie, rozumiem. Tak? Więc jak jest powierzchownie blizna... Po trądziku, po zadrapaniach, po uderzeniach, tak, ja tutaj mam po rolkach, no to sobie ją spłuciłam, już praktycznie nie widać, ale to było z zewnątrz starte na skórek. Taką bliznę jesteśmy w stanie prawie do zera, nawet zdarza się. Natomiast pooperacyjne, po przecięciach, takie bardzo głębokie, po wycięciu tarczycy, po cesarskim cięciu, jesteśmy w stanie zniwelować, takie nawet 60-70%, ale zawsze będzie jednak ślad, bo jednak to jest... skalpel, to nie ma tak.
23: Jeszcze mam jedną ważną kwestię, ale czas nas goni, więc podejrzewam, że przerzucimy to na kolejny odcinek, czyli porozmawiamy sobie, jak się pozbyć celulitu i czy jesteśmy w stanie coś zrobić. W jednym zdaniu?
24: Jesteśmy w stanie, musimy się bardzo nawadniać, musimy trochę ćwiczyć i przychodzić na dermatologię.
23: Ale
24: i
23: możemy...
24: jesteśmy w stanie. Poopowiadamy.
23: Dobrze, bardzo dziękuję. Specjalistka nasza do spraw skórnych, założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek była ze mną. Dziękuję bardzo.
24: Dziękuję bardzo.
0: Była to audycja Kosmetologika. Obalamy mity i edukujemy.
22: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.

0: Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.
1: Reklama. Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
7: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew. Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko specjalista-specjalistka do spraw finansowo-księgowych. CV oraz list motywacyjny prosimy o przesłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby spółki mieszczącej się przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Szczegóły oferty pracy dostępne są na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
10: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
13: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.

0: Panie i Easy Lady, a my teraz, moi drodzy, zapraszamy do nowej, słuchaj, już w najbliższą niedzielę, Dzień Młodego Strażaka. To piknik. Jak będzie wyglądał? Szczegóły zna prezes OSP Nowa Sucha, Robert Gajda. To poprosimy o szczegóły.
1: Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam w imieniu druhen i druhów z OSP Nowa Sucha na piątą jubileuszową edycję Dnia Młodego Strażaka, która odbędzie się w najbliższą niedzielę 2 sierpnia o godzinie 14 na terenie OSP Nowa Sucha 35. Jak co roku, oprócz pierwszej pomocy, konkurencji sportowo-pożarniczych, odbędzie się prelekcja dotycząca bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, wielu wspaniałych partnerów, Urząd Transportu Kolejowego, Służba Ochrony Kolei, Koleje Mazowieckie, PSP, Wojsko, Policja, Straże Pożarne i wielu wspaniałych partnerów. Serdecznie wszystkich zapraszam.
0: To zapraszamy do Nowej Suchej już 2 sierpnia, początek 14, a w programie symulator dachowania, strefy gastronomiczne, lody, animacje, dmuchańce strażackie i zabawki. Tak informują, tak piszą w prospekcie organizatorzy.
2: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: I Dominik Dudek.

0: i ogólnopolskie. W Sejmie gorąca dyskusja związana z wybuchem pocisku na Lubelszczyźnie i wzajemne oskarżenia. I jeszcze jedna informacja. 40 kilometrów od Kołobrzegu pojawił się rosyjski samolot dzisiaj. Szczegóły już za chwilę w wiadomościach.
1: Reklama. Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
6: Burmistrz miasta Sochaczew Daniel Janiak oraz Sochaczewskie Centrum Kultury zapraszają z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w sobotę 1 sierpnia o 18 na wyjątkowy koncert zespołu Patria. Sochaczew śpiewa w hołdzie powstańcom. Amfiteatr w Sochaczewie. Wstęp wolny. Wspólnie stwórzmy ten niezwykły, pełen dumy i wzruszeń wieczór. Pokażmy, że Sochaczew pamięta.
7: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
10: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.
0: Zbliża się 15. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Policjanci z Młodzieszynia kontrolują dzikie kąpieliska. W tym serwisie szczegóły tej akcji na motorówce. Bez niego nie ma WSC Festiwalu. Ponownie odwiedzi Sochaczew i rozgrzeje publiczność. Miasto odsłania kolejne karty. Już najbliższy weekend będzie można obejrzeć widowisko Iskry Niepodległej. Oskar Tomczyk, zapraszam. Policjanci z posterunku policji w Młodzieszynie pełnili służbę na rzece. Funkcjonariusze, wykorzystując łódź motorową, kontrolowali miejsca mogące służyć jako dzikie kąpieliska. Działania były również ukierunkowane na zapobieganie kłusownictwu oraz innym naruszeniom prawa. W okresie wakacyjnym policjanci zwracają szczególną uwagę na bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą. Podczas służby funkcjonariusze kontrolowali brzeg Wisły oraz miejsca, w których mogą przebywać osoby korzystające z kąpieli poza wyznaczonymi i strzeżonymi kąpieliskami. Sprawdzali również, czy w rejonie rzeki nie dochodzi do zachowań mogących stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia. Funkcjonariusze przy tej okazji przypominają, żeby do kąpieli wybierać wyłącznie miejsca wyznaczone i strzeżone przez ratowników. Nie należy wchodzić do wody po spożyciu alkoholu, przeceniać swoich umiejętności, ani pozostawiać dzieci bez opieki. Korzystając z łodzi, kajaka lub innego sprzętu pływającego, należy zawsze zakładać kamizelkę ratunkową.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Bez niego nie ma WSC Festiwalu. Znowu rozgrzeje sochaczewską publiczność. Organizatorzy odkrywają kolejne karty. Do grona artystów, którzy wystąpią podczas tegorocznej edycji wydarzenia, dołącza dobrze znany sochaczewskiej publiczności DJ Dziekan. Jego występ zaplanowano na piątek 21 sierpnia. Na razie organizatorzy nie podali jeszcze godziny, o której pojawi się na scenie. Harmonogram koncertów ma zostać opublikowany w późniejszym terminie.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
11: Z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w najbliższy weekend na bulwarach nad Bzurą w Sochaczewie pojawi się specjalna multimedialna naczepa. Chętni będą tu mogli zobaczyć widowisko pod hasłem Iskry Niepodległej.
12: To taki nowoczesny projekt edukacyjny Instytutu Adama Mickiewicza, współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prezentujący sylwetki wybitnych Polek i Polaków, którzy dzięki swoim osiągnięciom w nauce, kulturze, sporcie, podróżnictwie czy działalności działalności społecznej, zmienili świat i stali się inspiracją dla kolejnych

0: pokoleń. Widowisko prezentowane jest w specjalnej mobilnej naczepie ekspozycyjnej, a pokazy odbywają się co 30 minut i są całkowicie bezpłatne.
1: Mówiła Julia Kuligowska z Urzędu Miasta. Przypominamy, że główne obchody rocznicy będą miały miejsce na Placu Kościuszki od godziny 17.
2: Rakieta na Lubelszczyźnie i burzliwa dyskusja w Sejmie. Minister obrony odpowiadał na krytykę opozycji dotyczącą reakcji władz na wczorajsze naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Władysław Kośniak-Kamysz podkreślił, że wszystkie procedury zadziałały prawidłowo, a rząd bierze odpowiedzialność za decyzję wojska. Przy okazji wspomniał wydarzenia, do których doszło, gdy ministrem obrony był Mariusz Błaszczak z PiS.
3: Jesteście bezczelni po tych zdarzeniach spod Bydgoszczy, w ogóle zabierając głos. Powinniście się wstydzić, bo te wczoraj wasze wezwania, gdzie kto jest, kto co zrobił, o informacjach.
2: Szef MON potwierdził po raz kolejny, że rakieta, która spadła na Lubelszczyźnie, to manewrująca rosyjska CH-101. Jeszcze jedna ważna informacja od szefa resortu obrony. Polskie F-16 przed południem znów przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy nad Bałtykiem. Tym razem maszyna pojawiła się 40 km na północ od Kołobrzegu, przekazał Kośniak-Kamysz. Zaznaczył, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
2: Co najmniej 34 osoby zginęły podczas prób przedostania się tysięcy migrantów z Maroka do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. To najważniejszy kryzys migracyjny w tym mieście od 2021 roku. Według prezydenta Ceuty liczba osób, które przekroczyły granicę, sięga 60 tysięcy, czyli 70% ludności tego miasta. A przed chwilą pojawiła się informacja, że około 25 tysięcy osób, które w sposób niekontrolowany przekroczyły granicę w Ceucie, dobrowolnie wróciło do Maroka. To informacje z hiszpańskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które cytuje dziennik El País.
4: Pogoda.
5: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Bardzo, bardzo gorąco. 34 stopnie na termometrze. Dzisiaj właśnie takie temperatury. Piątek to najgorętszy dzień tego weekendu. Od jutra trochę chłodniej. Jutro ma pojawić się na termometrach temperatura poniżej 30 stopni, a następny tydzień z takimi sporymi wahaniami temperatur 25 stopni, a nawet ponad 30, 34 stopnie, więc może nie są to takie temperatury jak w czerwcu, ale te temperatury tak wysokie jak w czerwcu, ale potrwają dosyć długo. Niestety cały kolejny tydzień będzie bardzo gorący. Mogą pojawić się burze, deszcze, bo takie różnice temperatur wywołują tego typu zjawiska atmosferyczne.
5: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: 6 minut po 15. Grażyna Bońmowska-Gajda. Dzień dobry. No to zapraszamy do oglądania multimedialnego widowiska Iskry Niepodległej. Co pół godziny dzisiaj na bulwarach nad Bzurą. A więcej szczegółów związanych z obchodami 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, między innymi w tej godzinie. Madonna.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Dua Lipa, a my powracamy do tematu Powstanie Warszawskie. Już tylko nieliczni powstańcy są wśród nas i powinniśmy o tym pamiętać, bez względu na to, jak oceniamy decyzję o wybuchu powstania. Na całym świecie żyje jeszcze 225 powstańców. Większość żyjących to osoby, które przekroczyły 90 lat, niektórzy mają już ponad 100 lat. A jak będą wyglądały obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Sochaczewie? O 9:00 wernisaż wystawy Powstanie Warszawskie Spragnieni Wolności, Miejska Biblioteka przy ulicy 1 Maja 21, 16:15, godzina W. Sochaczewie. Zatrzymajmy się na chwilę. Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą ofiary II wojny światowej pod kościołem pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w parafii świętego Wawrzyńca. 16:30 złożenie kwiatów pod tablicą pamięci na Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą. 17:00 godzina W. To wtedy zatrzymajmy się na chwilę. Rekonstrukcja wymarszu oddziałów Armii Krajowej obwodu Skowronek do Powstania Warszawskiego 1944 w wykonaniu członków Muzealnej Grupy Historycznej imienia 2 Batalionu 18 Pułku Piechoty, a także wystąpienia zaproszonych gości, apel pamięci, pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego, defilada 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. To wszystko na Placu Kościuszki. Zapraszamy, na pewno zmieścimy się tam wszyscy. O 18:00 wystawy, obóz partyzancki AK, dioramy, prezentacje umundurowania, ekwipunku, uzbrojenia, grochówka, to wszystko w parku imienia Fryderyka Chopina, więc w centrum Sochaczewa. I wreszcie o 18:15 koncert w hołdzie powstańcom, koncert zespołu Patria. Wstęp wolny, telebim z piosenkami powstańczymi i zachęta do wspólnego śpiewania.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej słonecznej muzyki. Reklama.
2: Psst, to do ciebie, spawaczu, tynkarzu, grabarzu, inżynierze,
3: magazynierze.
2: Protektor i Sara Workwear zapraszają na otwarcie nowego salonu BHP. Już 4 sierpnia, Sochaczew, ulica Warszawska 2. Protektor, ubieramy także torreadorów.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
8: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
9: Co kupiłaś?
8: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
9: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
8: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
10: Alior Bank w Sochaczewie zmienił lokalizację. Znajdziesz nas przy ulicy Żeromskiego 5. Nowy adres, ten sam zespół. Odwiedź nas i poznaj aktualną ofertę Alior Banku.
11: Castorama!
12: Teoria
13: i praktyka.
12: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
13: Trawnik, kwiaty?
12: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
6: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
16: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
17: Reklama.

0: nadzieję, że śpiewacie razem z Enej. Dobry dzień, to twoje radio. Niestety mam informacje, takie informacje, które zmienią pewnie plany weekendowe niektórych z was. Przypomnę, IMGW informuje, że u nas prognozowane są burze, którym miejscami mają towarzyszyć opady deszczu i to silne, od 15 mm do 25, porywy wiatru do około 80 km na godzinę, lokalnie grad. I w związku z tym, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie zdecydowało o przełożeniu na inny termin kina pod chmurką. To kino miało odbyć się 1 sierpnia w Suchodole w gminie Iłów ze względu na pogodę. Zapraszamy w niedzielę 16 sierpnia, godzina ta sama 21, więc moi drodzy, trzeba jakoś inaczej zaplanować sobie ten weekend, sobotę. 1 sierpnia. Będziemy jeszcze dzisiaj wam podpowiadać, co można wpisać do swojego planu weekendowego.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
0: Zawsze można improwizować. 25 minut do 16. Za chwilę sprawdzimy, co się dzieje na drogach.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
3: No to jedziemy. Mam nadzieję, że nie jest tak źle, że mimo spowolnienia ruchu jedziecie. Centrum Sochaczewa zatłoczone, bo to taka pora, kiedy wracamy do domu. Skrzyżowanie Gawłowska, Łowicka. Tu musicie chwilę poczekać, żeby wjechać na ulicę Warszawską. Przejazd przez most powoli. Ulice prowadzące do Warszawskiej, Staszica, Pokoju, Traugutta. Też zatłoczone, więc trzeba uzbroić się w cierpliwość. Jeśli chodzi o obwodnicę, to myślę, że centrum miasta znajduje się w zdecydowanie lepszej sytuacji niż obwodnica, bo pewnie na obwodnicy bardzo czerwono, czyli wiele aut i podejrzewam, że dominują ciężarówki powracające do domu. 92 najtrudniej na rondzie, jeszcze a propos obwodnicy w Kuznocinie i rondo braci Garczyńskich. Jeśli chodzi o 92, to też są tu takie punkty newralgiczne, to połowa Paprotnia, ołtarze w Błonie, ołtarze w Ożarów. Też na światłach musicie czekać. 705 droga Nowa Sucha, tu trwa remont, nadal trwa, więc pojedziecie jednym pasem. Różki, wjazd na rondo też wymaga cierpliwości i chwilę trzeba będzie poczekać, ale chyba wydaje mi się, że mimo wszystko to wakacje i w Sochaczewie ruch w określonych porach, oczywiście nie teraz, zdecydowanie mniejszy i przejazd przez most łatwiejszy. No to szerokie drogi, jeśli macie jakieś informacje o zdarzeniach drogowych, to dzwońcie 46 863 22 22, to numer telefonu do Radia Sochaczew.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
4: Autopromocja.
5: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
6: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
7: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
10: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
11: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
12: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
8: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
13: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
14: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
16: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
17: Reklama.

0: To jeszcze jedna informacja drogowa. 15 minut do 16 zadzwonił przed chwilą Piotr, nasz stały słuchacz. Konary, gmina Brochów, ruch spowolniony, odbywa się jednym pasem, ponieważ strażacy sprzątają jezdnię, na której jest rozlany olej. Więc jeżeli spieszycie się, to po prostu ten fragment drogi w Konarach omijajcie szerokim łukiem. Dziękujemy Piotrowi za informację oczywiście.
1: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.

7 minut do 16. O 16. informacje lokalne i ekonomiczne, ale przedtem Kuba i Mrozu i tak proroczo, zanim spadnie deszcz, a opady deszczu zapowiadają synoptycy. Więcej informacji nie tylko pogodowych o 16.00.

Nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: spadnie deszcz.
1: A informacje wiadomości rozpoczynamy od informacji pogodowych. Już za chwilę więcej szczegółów.
2: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
3: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
4: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemi.

0: Kultury zapraszają z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w sobotę 1 sierpnia o 18 na wyjątkowy koncert zespołu Patria. Sochacze wśpiewa w hołdzie powstańcom. Amfiteatr w Sochaczewie. Wstęp wolny. Wspólnie stwórzmy ten niezwykły, pełen dumy i wzruszeń wieczór. Pokażmy, że Sochaczew pamięta.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o., poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko specjalista-specjalistka do spraw finansowo-księgowych. CV oraz list motywacyjny prosimy o przesłanie na adres zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby spółki mieszczącej się przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Szczegóły oferty pracy dostępne są na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
2: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
0: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
4: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
5: Reklama.
6: Zbliża się 16, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: IMGW ostrzega przed burzami, a lokalnie także gradem. Alerty dotyczą Sochaczewa i okolic. Powiatowo-miejskie obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w tym serwisie o pełnym programie uroczystości. Ruszyło głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. Do podziału jest ponad 2,5 miliona złotych. Monika Figut, zapraszam. Przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie zostało wydane ostrzeżenie dla powiatu sochaczewskiego. Alert pierwszego stopnia. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 do 25 mm oraz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Lokalnie grad. Zjawisko może mieć miejsce dzisiaj do godziny 21.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Już jutro 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W Sochaczewie główne obchody odbędą się na Placu Kościuszki, ale świętowanie będzie też miało inne formy i rozpocznie się od samego rana, mówi Julia Kuligowska z Urzędu Miasta.
8: Obchody rozpoczniemy już o godzinie 9 w hali Mosir przy ulicy Kusocińskiego, turniejem pamięci bohaterów Powstania Warszawskiego w koszykówce. Również o godzinie 9 w Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy 1 Maja odbędzie się wernisaż wystawy Powstanie Warszawskie 1944 z pragnieniem wolności. Główne uroczystości rozpoczną się po południu o godzinie 16:15 pod kościołem Matki Bożej Różańcowej w parafii Świętego Wawrzyńca. Złożymy kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary II wojny światowej. Następnie o godzinie 16:30 pod Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą odbędzie się złożenie kwiatów pod tablicą pamięci.
7: Punktualnie o godzinie 17:30
8: pod Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą odbędzie się złożenie kwiatów pod tablicą pamięci.
7: Punktualnie o godzinie 17, czyli o godzinie W, zawyją syreny. Po tej uroczystej chwili na Placu Kościuszki zobaczymy symboliczną rekonstrukcję historycznych wydarzeń.
9: Widowisko historyczne. Sochaczewianie na pomoc powstańczej w Warszawie 1944. To wydarzenie zapoczątkowane jest w 2011 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Muzealna Grupa Historyczna imienia 2 Batalionu 18 Pułku Piechoty. Autorem scenariusza jest Jakub Wojewoda. W tym roku będą brali w nim rekonstruktorzy z Sochaczewa, Skierniewic, Łowicza, Guzowa i Warszawy.
7: Mówił Radosław Jarosiński, dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą. W programie także okolicznościowe przemówienia i apel pamięci. Tego samego dnia około godziny 18:15 w amfiteatrze usłyszymy koncert piosenek powstańczych w wykonaniu zespołu Patria. Śpiewać będą mogli także przybyli mieszkańcy. Teksty piosenek będą wyświetlane na specjalnie ustawionym telebimie.
5: To są wiadomości Radia Sochaczew.
7: Ruszyło głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. Na realizację zwycięskich projektów w naszym podregionie przeznaczono ponad 2,5 miliona złotych. Sochaczewski Ratusz szczególnie zachęca do głosowania na projekty dotyczące bezpośrednio Sochaczewa. Chodzi o doświetlenie przejść dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 705.

0: Oświetlenie LED może pojawić się na ulicy Wyszogrodzkiej, czyli dwóch przejściach przy skrzyżowaniu z ulicą Wodociągową, Aleją Szesiatlecia, a dokładnie jednym przejściu przy skrzyżowaniu z ulicą Popiełuszki oraz na jednym przejściu przy skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego z ulicą 1 Maja. Głosować można online za pomocą strony bommazowia.pl.
1: Wiadomości ekonomiczne.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
5: Wiadomości ekonomiczne, Bartek Staniaszek. W wakacje nie, aby nie powodować niepotrzebnych utrudnień w ruchu, ale najprawdopodobniej we wrześniu rozpocznie się rozbudowa autostrady A2 na odcinku między Łodzią a Warszawą, przekazał minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Przybędzie trzeci pas, ma też pojawić się odcinkowy pomiar prędkości. A2 na mazowiecko-łódzkim odcinku stała się jedną z najbardziej ruchliwych tras w Polsce. Liczba pojazdów poruszających się każdego dnia tą drogą waha się od blisko 60 tysięcy w okolicy Łodzi do niemal 100 tysięcy w Warszawie. 6 na 10 Polaków wykorzystuje urlop albo przynajmniej jego część na prace remontowe. Takie wyliczenie przynosi raport UCE Research. Na ogół są to prostsze naprawy i odświeżanie mieszkania, ale kilkanaście procent ankietowanych zabiera się też za poważniejsze remonty. W ocenie ekspertów wpływ na te decyzje mają rosnące w ostatnich latach koszty usług remontowo-budowlanych. 90% Polaków chce podwojenia kwoty wolnej od podatku. Wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Obecnie jest to 30 tysięcy nieopodatkowanych złotych. Ankietowani przekonują, że kwota wolna powinna rosnąć i wzrosnąć jeszcze w tej kadencji Sejmu. Akceptacja dla tego rozwiązania jest powszechna we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od płci, wieku, miejsca zamieszkania czy preferencji politycznych.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
6: 5 minut po 16:00, to jakie mamy dzisiaj święto? Dzień Skarbowości, czyli święto urzędników, inspektorów, naczelników, pracowników izb i urzędów skarbowych, urzędów kontroli skarbowej. Data 31 lipca 1919 roku upamiętnia uchwalenie ustawy o tymczasowej organizacji władz i urzędów. To tak tyle formalnej, powiedzmy, informacji. A tak nieformalnie powiem, że nie lubimy Urzędu Skarbowego, bo kojarzymy go z podatkami, z oddawaniem naszych ciężko zarobionych pieniędzy, z bezdusznym prawem, które zwykle stoi po stronie, które egzekwuje należności i wykorzystuje naszą nieznajomość prawa. Mister Zup, mój jest ten kawałek podłogi, Grażyna Bylimowska-Gajda. Dzień dobry.

0: za chwilę u nas hit dnia i będę miała idealną piosenkę na wakacje.
1: Hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
0: Ryszard Rynkowski, dziewczyny lubią brąz, a słońce, o tym wie, znacie doskonale ten tytuł. I ten cytat, słowa Jacek Cygan, śpiewa oczywiście Ryszard Rynkowski, jeden z jego wielkich przebojów. Utwór wydany w 2005 roku, a ciągle aktualny. No to podpisujemy się pod tym stwierdzeniem, dziewczyny lubią brąz.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Calvin Harris na 94,9 FM, 20 minut po 16. To jeszcze nawiążę do Dnia Skarbowości. Tak, dzisiaj Dzień Skarbowości i ja powiedziałam, że nie przepadamy za urzędami skarbowymi, ponieważ kojarzymy je z podatkami, z oddawaniem naszych ciężko zarobionych pieniędzy, a czasem z bezdusznym prawem, które urzędy skarbowe egzekwują. No i zadzwoniła do mnie miła pani, miła słuchaczka, serdecznie pozdrawiam. Powiedziała, że jest księgową i stanęła w obronie urzędników. Zauważyła, że to ustawy bardzo często są niejasne i sami urzędnicy niejednokrotnie borykają się z ich zrozumieniem, muszą sami znaleźć dobre rozwiązania, bo przepisy im nie podpowiadają tych dobrych rozwiązań i winę w sytuacjach, gdy podatnicy nie bardzo orientują się w prawie, nie ponoszą urzędnicy, ale ci, którzy stanowią prawo, bo prawo, jeżeli wydają niejasne przepisy, to trudno oczekiwać od urzędników, żeby ci posługiwali się nimi w sposób jasny i zrozumiały, jeżeli sami ich nie rozumieją. Jeżeli prawo będzie jasne i jednoznaczne, to obu stronom będzie żyło się zdecydowanie lepiej. Radio Słuchacze. I pozdrawiamy wszystkich urzędników skarbowych.
1: Reklama. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też,
2: to poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Koszenie bez wysiłku? To możliwe. Nowoczesne roboty koszące, profesjonalny serwis elektronarzędzi i kosiarek oraz autoryzowany dealer Stihl. Wszystko znajdziesz w SSW Wojtechnik. Stawiamy na jakość, której nie kupisz w markecie. Sochaczew, Kopernika 1.
5: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
6: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
7: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
10: Letnie granie.
11: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
12: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
13: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Benamos i Enrique Iglesias, 27 minut do godziny 17. Za chwilę wyjedziemy na słuchaczewskie drogi, by sprawdzić, co się dzieje, więc jeśli macie jakieś uwagi, to proszę bardzo, jakieś informacje z ostatniej chwili, które pomogą innym kierowcom, to dzwonimy do Radia Sochaczew. Ale ja nie o tym, tylko o robotach drogowych, ponieważ przełom lipca i sierpnia to jeden z najgorętszych okresów dla drogowców. Właśnie teraz trwają budowy i remonty dróg, a mamy falę upałów. I jak to jest? Pewnie niektórzy zadają sobie takie pytanie. Czy te upały przeszkadzają drogowcom? Nie, tak mówią. Bardziej przeszkadzają im deszcze, ponieważ woda wchodzi w reakcję z materiałami i nie można pracować. A w upale można pracować. Pozdrawiamy wszystkich drogowców, którzy pracują w tym upale. Kierowcy bardzo się denerwują, kiedy stoją w korkach z powodu robót drogowych, ale przy takim upale praca na drodze, to naprawdę szapoba, panowie i panie.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: To wyzwanie ogromne.

0: Kida Księga Żywiołów, co mi tam gramy bardzo wakacyjnie.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
0: Moim zdaniem jest znacznie lepiej niż godzinę temu, co nie znaczy, że nie ma żadnych korków, żadnych spowolnień ruchów. Ciasno na niektórych ulicach i drogach, ale trochę lepiej niż godzinę temu. Poczekacie na skrzyżowaniu Płocka, Łowicka, Gawłowska, nim włączycie się do ruchu, nim wjedziecie na skrzyżowanie i skręcicie w lewo, bo w prawo to zdecydowanie łatwiej, bo tam jest prawoskręt, ale przejazd przez most tylko lekko spowolniony. Gdzie są jeszcze takie trudniejsze momenty? Skrzyżowanie 600-lecia, z warszawskiej z Aleją 600-lecia i ulica 15 sierpnia, a potem Traugutta i Staszica. Tu też jest trochę trudniejsza sytuacja. Jeśli chodzi o obwodnicę, rondo w Kuznocinie, chwilę potrwa, nim wjedziecie na rondo, ale całe rondo właściwie przejezdne, tylko fragmentami trochę trzeba spowolnić. Rondo braci Garczyńskich, no wjazd na rondo wymaga jednak cierpliwości. Trzeba trochę poczekać. Są fragmentami utrudnienia na ulicy Olimpijskiej. Wjazd z Olimpijskiej na Piłsudskiego też tutaj czasem można poczekać chwilę. 92, Korzuszki Parcel. Tutaj jakiś niewielki korek się utworzył. To połowa spokojnie przejedziecie. Paprotnia też nie jest źle. Błonie, Ożarów, Ołtarzew, tu na skrzyżowaniu chwilę poczekacie. Pamiętajcie jeszcze o rondzie w Różkach, też wymaga niewielkiej cierpliwości. I droga 705, tam jest remont w gminie Nowa Sucha. No to szerokiej drogi, jeżeli macie informacje dla nas, to po prostu trzeba zadzwonić. 46 863 22 22.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
4: Autopromocja.
5: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
8: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszew. Konary 10, gmina Brochów.
4: Autopromocja. Reklama.
9: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl. W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
12: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
13: Letnie granie.
14: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
15: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
16: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
17: Reklama.

0: tylko 6 minut dzieli nas od 17, czyli od kolejnego wydania wiadomości. W wakacyjnych nastrojach jesteśmy oczywiście. Wakacyjne destynacje, czy coś się zmieniło? Na szczycie oczywiście Turcja, ale wyniki badań podkreślają zainteresowanie mniej zatłoczonymi i bardziej autentycznymi destynacjami wakacyjnymi. Co cenią sobie teraz turyści? Dostępność, komfort, przystępne ceny. I teraz ten nowy kierunek wakacyjnych podróży to Czarnogóra. Atrakcyjna turystycznie. Pewnie niektórzy z Was już byli i potwierdzają tę opinię.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.
0: A u nas już za chwilę najpierw ABBA, Jimmy Jimmy, a potem wiadomości w wiadomościach. Między innymi o wyroku, który zapadł 28 lat od zbrodni. Jakie są reakcje rodziny i wymiaru sprawiedliwości? To dwa różne światy.

0: 94,9 FM. Radio słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Burmistrz miasta Sochaczew Daniel Janiak oraz Sochaczewskie Centrum Kultury zapraszają z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w sobotę 1 sierpnia o 18 na wyjątkowy koncert zespołu Patria. Sochaczew śpiewa w hołdzie powstańcom. Amfiteatr w Sochaczewie. Wstęp wolny. Wspólnie stwórzmy ten niezwykły, pełen dumy i wzruszeń wieczór. Pokażmy, że Sochaczew pamięta.
0: Letnie granie.
3: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
6: Minęła 17. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Za chwilę o wyroku, który zapadł 28 lat od zbrodni. Potem pożary na greckich wyspach, są zabici i ewakuacja, a w Polsce zapowiedź nowego systemu alarmowania mieszkańców. 28 lat po zabójstwie 17-letniej Iwony Cygan w Szczucinie sąd w Rzeszowie uniewinnił wszystkich 17 oskarżonych, w tym domniemanego sprawcę i 14 policjantów podejrzanych o utrudnianie śledztwa. Marcin Starzec.
8: Dla rodziny ofiary to kolejny cios po latach walki o sprawiedliwość.
9: Jestem zdruzgotana i Iwona nie doczekała się sprawiedliwości, na którą zasługuje.
8: Mówiła siostra zamordowanej Aneta Kupiec. Podobnie sprawę ocenia miał ojciec dziewczyny, Mieczysław Cygan.
10: To nie przegraliśmy sprawy. Przegrało państwo polskie. A na pewno nadejdzie taki dzień, że oprawcy za mord mojego dziecka zostaną ujawnieni.
8: Zupełnie inaczej wyrok komentował główny oskarżony Paweł Kopacz.
11: Spodziewałem się. A dlaczego się miałem nie spodziewać?
8: A jego obrońca, mecenas Jan Kuklewicz, podkreślał zaangażowanie sądu.
12: Wszyscy podsądni czekali na ten dzień i na takie orzeczenie liczyli.
8: Rodzina Iwony Cygan zapowiada apelację. Sam wyrok nie jest prawomocny.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Płoną greckie lasy. Bardzo trudna sytuacja jest na wyspach Lesbos i Paros, a zwłaszcza na Krecie. Zginęło tam dwóch strażaków. Tysiące ludzi zostało ewakuowanych. Dużym problemem jest potężny wiatr, który utrudnia akcję gaśniczą. Ogień objął południową część Krety, a dokładnie południową część regionu Retymno, opowiada Magdalena Tokarska, Polka mieszkająca na Krecie.
13: W tym regionie, gdzie ten pożar jest, to jest głównie tak zwana kreteńska frygana, czyli takie niskie, kolczaste zarośla, krzewy bardziej, które w tym momencie są bardzo suche, więc to wszystko się bardzo łatwo zajmuje. No oczywiście mnóstwo gajów oliwnych, wszystkie właściwie w tym momencie mówi się, że ich nie ma już w tym rejonie.
7: Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega,

0: a przed wyjazdami w najbardziej zagrożone pożarami rejony Grecji. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zapowiada powstanie nowego systemu alarmowania mieszkańców w przypadku sytuacji kryzysowych. Ma wykorzystywać kilka kanałów komunikacji, w tym telefony komórkowe.
1: Mamy dość zaawansowane rozmowy o potencjalnie uruchomienie systemu broadcastowego, kwestie uruchomienia specjalnych aplikacji. Chcemy, żeby to wszystko było zintegrowane. Razem nad tym pracujemy. Elementem tego jest także łączność specjalna, którą budujemy.
0: To wszystko ma być gotowe w ciągu kilku miesięcy. Opozycja zarzuca rządowi, że w czasie wczorajszego kryzysu związanego z upadkiem rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie mieszkańcy nie byli rzetelnie i szybko informowani o zagrożeniu i co się wydarzyło. Wrocławscy urzędnicy ogłosili 5-letni program remontu miejskich mostów. Obejmie 8 konstrukcji, część z nich ma ponad 100 lat. Chodzi m.in. o mosty Trzebnicki, Piaskowy czy Sikorskiego. Pierwsze prace ruszą w przyszłym roku, a wartość wszystkich inwestycji wstępnie oszacowano na 200 milionów złotych.
2: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
5: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
6: Bartek Staniaszek, czas na sport. Na gorące dni odrobina wody dla ochłody. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie serdecznie zaprasza na wodny plac zabaw mieszczący się przy pływalni Orka. Wodny plac zabaw czynny jest codziennie od 10 do 20. Sochaczewska pływalnia miejska ma już 25 lat. Swoje lata ma także hala przy Kusocińskiego. Czy doczekamy się kompleksowej modernizacji tych obiektów, a może czas na nowe projekty? Mówi Daniel Janiak.
7: Jeżeli chodzi o sport, to bezapelacyjnie hala widowiskowo-sportowa. Taką, żebyśmy nie mieli się czego wstydzić, ale żeby była domem każdego stowarzyszenia, żeby to był dom sportu walki, ale też dyscyplin drużynowych, ale bardziej też patrzę o takie wynajmy komercyjne, na których samorząd mógłby zarabiać, Miejski Ośrodek Sportu mógłby zarabiać.
6: Burmistrz miasta Sochaczew, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie oraz UKS Mosir Basket Sochaczew zapraszają na kolejną edycję turnieju koszykówki 2x2 Duo Basket ku pamięci bohaterów Powstania Warszawskiego. Te zawody jutro i w niedzielę od 9 w hali przy Kusocińskiego 2. Rywalizacja w kategoriach Open, kobiet i do lat 15. W sierpniu na Wzgórze Zamkowe w Sochaczewie powróci lubiany projekt Lato z Zumbą. Zajęcia tradycyjnie poprowadzi instruktor Ewa Osińska. Wstęp wolny dla każdego. Nie trzeba mieć doświadczenia. Zajęcia odbywać się będą 6, 13 i 20 sierpnia. Wszystkie od godziny 19. Burmistrz miasta Sochaczew i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie zapraszają na drugą edycję Wyścigu Trzech Torów. Rodzinne zawody samochodów zdalnie sterowanych to świetna okazja do wspólnej zabawy i sportowej rywalizacji. Wyścigi w niedzielę 16 sierpnia o 10 na terenie obiektów sportowych przy Warszawskiej 80. Zapisy i regulamin na stronach MOSIR. Z dumą informujemy, że Orlen Orkan Sochaczew podpisał umowę z Fundacją Lotto imienia Haliny Konopackiej na realizację programu Klub Pro realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Do Klubu Pro należą najlepsze polskie kluby sportowe szkolące młodzież, osiągające najwyższe wyniki sportowe w kraju. Dzięki współpracy z programem Nasza Akademia Rugby Orlen Orkan Sochaczew może dalej płynnie się rozwijać. Czytamy w komunikacie.
2: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
5: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
8: 7 minut po 17:00, to ja jeszcze tylko przypomnę, że dziś w powiecie sochaczewskim prognozowane są burze, a będą im towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25, silne porywy wiatru. Wiatr powieje nawet z prędkością 80 km na godzinę. Lokalnie nawet może się pojawić grad, więc uważajcie. A jeśli chodzi o propozycje... 17.15, 18.15, bezpłatne zajęcia cardio, szkoła podstawowa numer 2. To zapraszamy, może jeszcze zdążycie. A inna propozycja, 18.30, joga w rytmie oddechu, też dwójka.

0: 17 minut po 17. Co prawda basen w Sochaczewie, pływalnia miejska jest nieczynny, ale proponujemy wodny plac zabaw. Proszę bardzo.
1: Mamy chyba najpopularniejszy obiekt sportowy w mieście. Jest to wodny plac zabaw, na który zapraszamy codziennie w godzinach 10:20. Teraz, kiedy rozpoczęły się wakacje, naprawdę mamy tłumy dzieciaków, tłumy rodziców. Korzystają zarówno młodsi, jak i starsi. Jest fajna tutaj strefa ala piknikowa, są hamaki. Fajnie spędzony czas na świeżym powietrzu. Można się schłodzić, można się fantastycznie pobawić, zintegrować i nowe znajomości zawrzeć.
0: Zapraszała Izabela Wojdyna. Co prawda mamy półmetek wakacji, ale reszta pozostaje bez zmian. Ariana Grande.

0: to mam dla was jeszcze jedno zaproszenie, tym razem na boisko do Karwowa. O 9:00 Grand Prix Sochaczewa w siatkówce plażowej, boisko przy ulicy Rumiankowej. To wydarzenie organizowane jest w ramach 82. rocznicy obchodów Powstania Warszawskiego. Jutro będzie chłodniej, to i więcej przyjemności z grania, a także kibicowania zawodnikom. Sama jestem ciekawa, jak będzie, jak będą wyglądały te zawody, jak będzie wyglądała gra, bo boisko w Karwowie to boisko trawiaste. No, nie jest to boisko pierwszej klasy, ale najważniejsza jest wola walki. Miejmy nadzieję, że taką zawodnicy się wykażą jutro. Radio
1: Sochaczew. Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
6: Psst! To do ciebie, spawaczu, tynkarzu, grabarzu.
7: Inżynierze?
8: Magazynierze!
5: Protektor i Sara Workwear zapraszają na otwarcie nowego salonu BHP. Już 4 sierpnia, Sochaczew, ulica Warszawska 2. Protektor, ubieramy także torreadorów.
9: Letnie granie.
5: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
10: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Meduza o weekendzie, no to wracamy do naszych propozycji weekendowych. Jutro obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 17 godzina w Sochaczewie, rekonstrukcja wymarszu oddziałów Armii Krajowej obwodu Skowronek do Powstania Warszawskiego w 1944 roku. Rekonstrukcja, przypomnę, w wykonaniu członków Muzealnej Grupy Historycznej imienia 2 Batalionu 18 Pułku Piechoty. A o 18 koniecznie zajrzyjcie do parku imienia Chopina przy Warszawskiej. Tam obóz partyzancki AK. Szczegóły to zna już Sławomir Jarosiński, dyrektor Muzeum w Sochaczewie.
1: Będzie można tam obejrzeć mini obóz partyzancki, obejrzeć repliki powstańczej broni, umundurowania, no i poczęstować się wojskową grochówką, którą dostarczy 3. Warszawska Brygada Rakietowa. Będzie też można zwiedzić wystawę plenerową, stoisko przygotowane przez Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Będzie to stanowisko sprzedażowe, ale też połączone z prezentacją obiektów związanych z powstaniem warszawskim, których normalnie na ekspozycjach nie można zobaczyć, one znajdują się w magazynach, natomiast tego dnia pokażemy je zwiedzającym w plenerze.
0: To koniecznie musicie to zobaczyć.
2: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Natalia Kukulska w biegu. Chciałoby się powiedzieć, no to zwolnij dziewczyno, za 22 minuty 18. Jeszcze w telegraficznym skrócie kilka propozycji na weekend, na jutro i niedzielę. Co mamy do zaproponowania? Już wam mówię. Grand Prix Sochaczewa w siatkówce plażowej, to już mówiłam, godzina 9, boisko przy ulicy Rumiankowej. W rytmie oddechu bezpłatne zajęcia jogi. Jutro w parku Gerbolewskiego, scena letnia i w niedzielę również. I jeszcze mamy sobotnie recitale chopinowskie w Żelazowej Woli, godzina 12 i 16, dom urodzenia Fryderyka Chopina i park w Żelazowej Woli. No to korzystajcie, a za chwilę u nas audycja Kiedyś... Kiedyś to było.
1: Autopromocja.
2: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
4: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
6: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Letnie granie.
8: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
9: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
11: Kiedyś to było. Łączymy wspomnienia z teraźniejszością.
12: Kolejny odcinek audycji Kiedyś to było i kolejny gość w studiu Radia Sochaczew. Było już trochę o motoryzacji, o jedzeniu i teraz przyszedł czas na zamek. Moim gościem jest prezes Stowarzyszenia Nasz Zamek i pracownik merytoryczny Muzeum Kolei Wąskotorowej Łukasz Popowski. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: I chciałbym porozmawiać właśnie o tej historii zamku, jak to się zmieniało, co było na początku, co było trochę też później i może zacznijmy od takiego krótkiego rysu historycznego. Skąd się wziął ten zamek, jakie jest pochodzenie go?
13: Wszystko zaczęło się w XIII stuleciu, wtedy najwięcej Sochaczew i Wzgórze Zamkowe zawdzięczało książętom mazowieckim, czyli władcom, którzy władali tą domeną właśnie książęcą. Państwo polskie rozpadło się na dzielnice, takie małe państwa, jednym z nich było Księstwo Mazowieckie, no i książęta fundowali swoje zamki w swojej domenie, lokowali miasta właśnie jak Sochaczew chociażby. No i dlatego właśnie mamy dzisiaj na wzgórzu ruiny Zamku Książąt Mazowieckich, jako że to byli pierwsi tacy fundatorzy pierwszych tutaj obiektów obronnych tam na Wzgórzu Zamkowym w Sochaczewie. No więc zaczęło się wszystko od odcięcia takiego cypla tego prawego wysokiego brzegu rzeki Bzury suchą fosą, która zachowała się od strony cmentarza przy ulicy Traugutta do dzisiaj. Od strony północnej północnej i wschodniej płynęły dwa strumienie. Jeden od wsi Czerwonka, przepływający przez dzisiejszy park Garbolewski, gdzie jest ten staw, który znamy. On już płynie potem pod ziemią, bo został przekryty współcześnie, tak, ale widać...
12: Czyli on został zasypany?
13: Nie zasypany, tylko przekryty prefabrykatem. Okay. I widać, jak wypływa do Bzury przy samej rzece, właśnie na bulwarach. To była fosa taka główna, mokra, która opływała wzgórze od strony sanepidu, czyli wschodniej, i północnej, a od strony tutaj okolic domu rzemiosła, znaczy no, obecnego i dawnego kina Odeon, płynął drugi strumień, który łączył się z tamtym pod skarpą północną. Bzura płynęła pod samym zamkiem, nie tak jak dzisiaj dalej, więc było to miejsce z jednej strony bardzo podmokłe, z drugiej odcięte głęboką fosą i tak powstał właśnie kopiec, który nazywamy wzgórzem zamkowym i tam fundowali książęta mazowieccy w XIII stuleciu pierwszą drewniano-ziemną warownię Piastów Mazowieckich. Zamek został wymurowany ponad 100 lat później przez Siemowita III, jednego z najważniejszych książąt mazowieckich, który to nie tylko w Sochaczewie bywał często, był też ostatnim księciem, który po śmierci Kazimierza Wielkiego rządził samodzielnie Mazowszem w całości. I tenże książę no, nie tylko na zamku bywał, ale też tutaj ważne wydarzenia organizował, choćby w 1377 roku właśnie Zjazd Książąt Mazowieckich, na którym po raz pierwszy skodyfikowano prawo zwyczajowe dla całego państwa mazowieckiego.
12: To jeszcze się od razu tak zapytam, jak w ogóle wyglądał ten zamek? Możemy go do czegoś porównać, do zamku w Warszawie, do zamku wokół Sochaczewa mniej więcej? Coś?
13: Wtedy, w tym czasie, no, był to jeden ze starszych murowanych zamków mazowieckich. Oczywiście te ruiny, które są dzisiaj na wzgórzu zamkowym w Sochaczewie, są to ruiny zamku wazowskiego, zamku XVII-wiecznego, który powstał w oparciu o tamte fundamenty, częściowo mury. Natomiast ten zamek no, miał murowany obwód obronny, czyli mur obronny poprowadzony dookoła wzgórza zamkowego na rozepchniętych drewnianoziemnych wałach dawnego tego drewnianoziemnego tego zamku drewnianoziemnego wcześniejszego, XIII-wiecznego. Od północy, od strony miasta znajdowała się wydatna, wysunięta bardzo zlica murów, potężna taka baszta bramna i cztery narożne baszki, które też wzmacniały w narożnikach mury obronne. Od strony zachodniej, czy od strony bzury, znajdował się budynek rezydencjonalny, zwany w XVI wieku domem starym, konstrukcji drewnianej, także w takim zrębie z badań archeologicznych, których 5 sezonów tutaj przy wsparciu Urzędu Miejskiego, Urzędu Konserwatorskiego, też Uniwersytetu Łódzkiego, a także tutaj Tomasza Olszewskiego, doktora Tomasza Olszewskiego, który w każdym z tych 5 sezonów brał udział, ale wszystko z inicjatywy naszej organizacji, Stowarzyszenia Nasz Zamek oczywiście. Te badania, no to udało się właśnie tutaj te skromne pozostałości tego zamku średniowiecznego, zamku książęcego odnaleźć i stąd wiemy o nim, jak on mógł wtedy wyglądać. Troszkę podobnie wygląda zamek w Czersku, jego ruiny, ale zamek w Czersku był zamkiem troszkę młodszym, troszkę już bardziej nowoczesnym i dlatego pewne elementy w Czersku wyglądały inaczej niż mogły wyglądać tu u nas. No ale wracając jeszcze do czasów książąt, była to stała bądź czasowa rezydencja książęca. Tak było do 1476 roku, kiedy ziemię sochaczewską włączono do Królestwa Polskiego. Potem zamek stracił na znaczeniu, przestał być rezydencją, bo królowie owszem tu bywali, ale już tylko przejazdem. Natomiast była to tak zwana funkcja stacji królewskiej. Ale też trzeba powiedzieć, że na stałe był to starosta sochaczewski, który w imieniu króla rezydował, sprawował swój urząd. Zamek przechodził wtedy liczne przebudowy, ale najważniejszą z nich była przebudowa z początku XVII wieku, kiedy z polecenia króla Zygmunta III Wazy starosta Stanisław Ziejowski gruntownie odbudował zamek. Rozebrano właściwie wszystkie mury poza główną wieżą, tą wieżą, dawną wieżą.
12: Czyli od zera był tak jakby...
13: Nie od zera. Jedna wieża została, ta właśnie najważniejsza wieża, ta wielka wieża bramna od strony miasta pozostawiona została, część fundamentów i z rozbiórkowej cegły wzniesiono nowy zamek, zamek wazowski, który powstawał pod wpływem przebudowanego wcześniej Zamku Królewskiego w Warszawie, też Zamku Jazdowskiego, była to jedna z niewielu fundacji wazowskich z mecenatu właśnie królewskiego, wtedy jedna z 5 dokładnie. I ten zamek jeszcze jako nieskończony został zniszczony przez Szwedów podczas potopu szwedzkiego w połowie XVII stulecia, potem długo stał w ruinie, ale postanowiono go jeszcze raz odbudować pod koniec I Rzeczpospolitej, ale już tylko częściowo i to też na funkcje urzędowe jedynie. Do 1796 1944 roku. On sobie funkcjonował, a potem już w trakcie bitwy o Sochacze podczas insurekcji kościuszkowskiej został uszkodzony i w przeciągu kilkunastu lat, trudno powiedzieć jakim dokładnie czasie, ale na pewno wiemy, kiedy już zamek był ruiną. W latach 20. XIX stulecia już był ruiną, którą postulowano i to w formie pism urzędowych, aby zupełnie rozebrać.
12: Dobrze, a czy przy zamku były jakieś zabudowania, jakieś domy, jakieś gospodarstwa, coś w tym stylu?
13: To znaczy zamek znajdował się za miastem, to zacznijmy od tego, czyli jakby ulica Podzamcze była granicą Sochaczewa, a właściwie ta struga, o której wspominałem, która płynęła od strony okolic kina Odeon, ona właściwie gdzieś tam wydzielała ten teren zamkowy i teren miejski. Wokół zamku trzeba powiedzieć, że był tak zwany przygródek i były jeszcze dwa obwody obronne. Oba były drewniane. Jeden był na wzgórzu jako płot wity, oblepiony gliną, wysoki, pobity gątem i tam znajdowała się część budowli gospodarczych, a ten przygródek właściwy, to był już bardzo duży teren, gdzie były łaźnie, stajnie, gdzie hodowano pawie, gdzie była psiarnia. Te stajnie były na prawie 200 koni, także to było bardzo takie ruchliwe miejsce i wiele innych właśnie gospodarczych budynków, no choćby od strony Bzury mieliśmy do czynienia z murowaną kuchnią czy łaźnią. Także to wszystko w okresie funkcjonowania zamku działało, natomiast w XIX stuleciu już, kiedy zamek nie spełniał swojej funkcji, kiedy był ruiną, no to po prostu tam wkroczyła w to miejsce zabudowa miejska właśnie. Zresztą już w XVI stuleciu tam odnotowuje się budynki, w którym mieszkali sochaczewscy Żydzi i też właśnie potem ta zabudowa się rozrastała. W XIX wieku zamek był rozbierany i na potrzeby budowy nowego murowanego ratusza, czyli obecnego Muzeum Ziemi Sochaczewskiej, i na potrzeby naprawy byłego klasztoru dominikanek, czyli potem koszar wojskowych, i na inne też potrzeby cegła z zamku była pobierana, no ale wzgórze zamkowe, które było problemem takim budowlanym dla tego obiektu, no bo cały czas coś tam się usuwało, coś trzeba było podmurowywać, to prawdopodobnie uratowało ten obiekt właśnie w XIX stuleciu, no bo niełatwo było się tam bez mostu zamkowego, który spłonął, dostać, i w związku z tym pobieranie tej cegły pewnie było niezbyt proste. Gdzieś od połowy XIX stulecia, kiedy notujemy w tekach Strączyńskiego pierwszą rycinę już z okresu właśnie ruiny tego obiektu, no to widzimy, że zachowało się go mniej więcej tyle, oczywiście wiemy gdzie mniej, ale mniej więcej tyle co dzisiaj, także już powiedzmy gdzieś od połowy XIX stulecia ta ochrona, ta świadomość, że jest to zabytek, nie tylko dotyczyła tego oczywiście zamku, tylko wielu innych na terenie naszego kraju, rozwijała się już nauka zwana konserwatorstwem i właśnie zaczęto te pamiątki, te starożytności podawnej Rzeczpospolitej chronić i w ten sposób zamek dotrwał powiedzmy do I wojny światowej. I podczas I wojny światowej no niestety podziały się rzeczy niedobre. Sochaczew znajdował się od końca XIV do połowy XV roku na linii frontu. Po jednej stronie Bzury stały wojska niemieckie, po stronie tutaj drugiej stały wojska rosyjskie. Na wzgórzu zamkowym były okopy, które też udało nam się podczas tych badań archeologicznych inicjowanych przez Stowarzyszenie Nasz Zamek właśnie odnaleźć. Część murów została zburzona, nieduża część, ale jednak pewne ubytki były, szczególnie w rejonie kaplicy i sieni przed kaplicą. No i trzeba powiedzieć też, że niestety północna część wzgórza zamkowego się osunęła wtedy od ostrzału właśnie armatniego i część tej wieży północnej, która była tym najważniejszym obiektem obronnym zamku książąt mazowieckich, a potem została włączona w struktury zamku Wazowskiego, zamku Zygmunta III Wazy, no to ta wieża północna została, to część jej fundamentu, bo na powierzchni już jej murów nie było, się wtedy osunęła. I taką ciekawostką, która wtedy przy zamku się pojawiła, było osiedle mieszkańców. No, gdy Sochaczew został zburzony podczas tych walk pierwszowojennych, no to wtedy mieszkańcy Sochaczewa nie mieli za bardzo do czego wracać, bo kamienic nie było, no i założyli takie osiedle, gdzieś pewnie trzeba spodziewać się, że w 15 roku to osiedle powstało, kiedy Niemcy wyparli stąd Rosjan, i ono funkcjonowało aż do połowy lat 30., kiedy to wybudowano budynki istniejące do dzisiaj na ulicy Długiej, te tak zwane baraki, jak to się nieraz je nazywa, ale to przed wojną było nazywane osiedle Świętoduszki i było określane jako piękne, właśnie wspaniałe osiedle za miastem, i to tam przesiedlono właśnie dopiero po 20 latach mieszkańców właśnie Sochaczewa, tych, którzy potracili domy w trakcie I wojny światowej, właśnie tam na ulicę, na współczesną ulicę Długą. I no to też jest taka ciekawostka, że gdy się patrzy na spisy wyborców, na przykład z międzywojnia, no to adres zamek występuje na przykład tam, więc można powiedzieć, że zamek odzyskał dzięki tym mieszkańcom adres. No ale oczywiście oni wkopywali się w wały zamkowe, bo oprócz tej fosy, o której wspominałem, jeszcze usypano na przełomie XV-XVI stulecia dwa wały wokół zamku od strony południowej i wschodniej, żeby bronić się przed bronią palną. No i w te wały, w tych fosach, tam we wzgórze zamkowe również wkopywali się właśnie ludzie, zakładając takie właśnie biedne domy, półziemianki, i to też niszczyło wzgórze, także te działania z lat 35-36 to nie tylko było przesiedlenie tych mieszkańców, ale też pierwsze takie niezbyt fortunne badania archeologiczne, jak również pierwsze prace konserwatorskie. Przed II wojną światową zamek był miejscem uporządkowanym, zabezpieczonym, odtworzono też te wały, fosy, które zostały naruszone przez tych mieszkańców, i przed całą wojną wokół zamku kształtował się już park wtedy, i zamek sam, ruiny zamku były miejscem uporządkowanym.
12: Sporo historii, sporo tych informacji, taka lekcja historii nam się trochę z tego zrobiła. To jeszcze bym tak poprosił pana, żeby pan mi powiedział takie trzy najważniejsze, najbardziej ciekawe znaleziska historyczne, takie z wykopalisk.
13: Myślę, że nie ma takich tego typu ciekawostek. Raczej by należało spodziewać się tutaj, że udało nam się przede wszystkim rozwarstwić chronologicznie mury i jakby każdą z faz zamkowych po prostu jakoś tam sobie zwizualizować, co też pozwoliło po tych 5 sezonach badań architektoniczno-architektonicznych uczytelnić ten zamek, bo tutaj to też jest zasługa tych właśnie prac na wzgórzu zamkowym w 2013 roku. I też trzeba powiedzieć, że te prace pozwoliły też myśleć o dalszych pracach konserwatorskich w ruinach zamku w Sochaczewie, jeśli oczywiście będą na nie pieniądze i wola.
12: No pan trochę nam przybliżył tutaj historię tego naszego sochaczewskiego zamku. Ja już niestety muszę dziękować, ponieważ czas nam się już kończy. Bardzo dziękuję. Ze mną rozmawiał Łukasz Popowski, prezes Stowarzyszenia Nasz Zamek. Dziękuję bardzo.
13: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Do widzenia.
11: Była to audycja Kiedyś to było. Wspomnienia i niezwykłe historie na 94 i 9 FM.

0: Reklama.
1: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: Burmistrz miasta Sochaczew Daniel Janiak oraz Sochaczewskie Centrum Kultury zapraszają z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w sobotę 1 sierpnia o 18 na wyjątkowy koncert zespołu Patria. Sochaczew śpiewa w hołdzie powstańcom. Amfiteatr w Sochaczewie. Wstęp wolny. Wspólnie stwórzmy ten niezwykły, pełen dumy i wzruszeń wieczór. Pokażmy, że Sochaczew pamięta.
3: Letnie granie.
4: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
7: Minęła 18. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Rakieta na Lubelszczyźnie była rosyjska, pomógł ekspert z Ukrainy. Po rozesłaniu SMS-ów strona z poradnikiem bezpieczeństwa przeżyła oblężenie. Posłowie zaczynają swoje sejmowe wakacje. Sierpień wolny od debatowania. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie ma już żadnych wątpliwości. Rakieta, która spadła wczoraj na Lubelszczyźnie, pochodziła z Rosji. W identyfikacji rakiety pomógł ekspert z Ukrainy, poinformował Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
9: Mamy do czynienia z rakietą H-101. Została ona wyprodukowana w drugim kwartale 2026 roku.
8: Teraz biegli na polecenie śledczych zrobią analizę materiałów wybuchowych, jakie zawierała rakieta. A potem przesłuchiwani będą świadkowie. Przypomnijmy, wczoraj o świcie uzbrojona rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Nikt nie ucierpiał.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Internetowy dostęp do poradnika bezpieczeństwa był dziś utrudniony. Polacy dostali SMS-y z zachętą, by wejść na stronę internetową, przeczytać albo pobrać poradnik. To ten sam, który pod koniec roku został wysłany do wszystkich gospodarstw domowych. Tak wiele osób chciało skorzystać ze strony internetowej, że ta została przeciążona. Poradnik zawiera instrukcje na wypadek sytuacji kryzysowych. Dobre wiadomości napływają z Francji i Hiszpanii. Strażakom udało się opanować największe pożary w okolicach Bordeaux i Madrytu, a tysiące mieszkańców mogą wracać do swoich domów. Walka z ogniem trwa jeszcze w części Grecji. W Polsce też gorąco i MGW ostrzega przed upałami i gwałtownymi burzami w wielu regionach Polski, przede wszystkim na zachodzie, północy i w centrum. Synoptycy prognozują ulewny deszcz, grad i podmuchy wiatru dochodzące nawet do 100 km na godzinę. Alerty obowiązują do sobotniego poranka. Posłowie zaczynają swoje sejmowe wakacje. Potrwają aż miesiąc, bo w sierpniu nie są planowane żadne posiedzenia Sejmu. Czy to oznacza, że posłowie mogą skupić się wyłącznie na odpoczynku? Zapewne nie. Jedni mają jeszcze spotkania w okręgach wyborczych, drudzy są zaangażowani w wakacyjną trasę po Polsce. Mówią Dariusz Wieczorek z Lewicy i Kamil Wnuk z Polski 2050.
10: Nie, u nas wakacji nie ma. Jedziemy w Dolnośląskie, jeżeli chodzi o trasę Lewicy.
11: Ludzie chcą w wakacje rozmawiać o polityce i w ogóle politykami rozmawiać, czy uciekają od was?
10: Nie zauważyłem, żeby uciekali, natomiast też staramy się być nienachalni.
12: W przyszłym tygodniu jeszcze poniedziałek, wtorek, full spotkań od rana do wieczora w regionie u mnie w Sosnowcu i w Katowicach. Bardzo ważne sprawy dotyczące między mieszkalnictwa, społecznych inicjatyw mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych. W środę z rodziną wyjeżdżam na wakacje. Obiecałem żonie przez 2 tygodnie, będę odbierał telefonu. Po 15 sierpnia zbieramy się tak zwanej małej koalicji. 15 października będziemy przygotowywać poprawki do ustawy rządowej o najmie krótkoterminowym, także w drugiej połowie sierpnia wracamy do pracy.
8: W sierpniu na posiedzenie zbiera się za to Izba Wyższa Parlamentu. Senatorowie zdecydują m.in. o tym, czy zgodzić się na kandydaturę Mateusza Szpytmy na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Na koniec nietypowa wakacyjna historia z Pomorza. W jastarni spore zainteresowanie wzbudził łoś, który przypłynął do plaży od strony morza. Nietypowy gość bezpiecznie dotarł na brzeg i szybko stał się bohaterem zdjęć publikowanych przez turystów w mediach społecznościowych. Łosie, dodajmy, pływają całkiem dobrze.
0: Pogoda.
13: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi.

0: do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep InterTWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety, Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
2: W dzień gorącego lata, tak zdecydowanie możemy w Sochaczewie sobie zaśpiewać 32-33 stopnie, no on przygrzewa i w kolejnych dniach także przygrzewać będzie, chociaż upały nie powinny nas aż tak bardzo dojechać, jak się to teraz mówi. Okolice 30 są możliwe, ale kolejne dni to także spadki temperatury, już może nie takie bardzo niemiłosierne, 25-28, więc około tej 30 cały czas oscylujemy.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep InterTWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
2: Śpiewająco w prognozie pogody, to i zacznę śpiewająco nasz program, bo pamiętacie taki wakacyjny hit Helenka. A Helena i Ignacy to dzisiaj świętują, więc najlepszego wszystkim urodzonym 31 lipca, ale także dzisiejszym solenizantom. Piątek weekendu, początek. Edwin Senektarka, kłaniam się i zapraszam na zabawę na deskach. Na deskach waszego prywatnego parkietu, ewentualnie jakiejś altanki. No i także przy radiu. Radiu Sochaczew na 94 i 9 FM. No to co? Startujemy. Zapraszam. Dzień dobry, wieczór. Cześć.

0: Ile to się trzeba czasami namęczyć, naużerać, nagimnastykować, jak masz pod sobą jakiś system informatyczny, prawda? Jeżeli jesteś administratorem. To nie działa, to trzeba przeinstalować, to nie drukuje, to nie niszczy, to nie przesyła. Dzisiaj Dzień Administratora właśnie od 2000 roku świętujemy. No to w takim razie ja pozdrawiam wszystkich informatyków, którzy dzisiaj przy piątkowej imprezie na przykład rozmawiają nie o tym, co trzeba, tylko o nowym procesorze na przykład. Zmieńcie temat na chwilę. Ja wiem, że czasami w branży trudno o to i rozmawiacie o programowaniu czy o nowych technologiach, ale dzisiaj warto odpuścić sieciowe tematy, a sieci między sobą tworzyć takie bardzo, bardzo silne, ale na co dzień odpowiedzialnie administrujcie swoimi systemami komputerowymi. Ja tutaj poadministruję trochę programem, bo jeszcze więcej muzyki mam do zagrania.
1: Reklama. Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
8: Letnie granie.
9: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
10: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Teraz coś o dzieciach. O dzieciach słów parę, dlatego że przeczytałem w brytyjskim czasopiśmie, że nawet 97% tamtejszych dzieci, brytyjskich dzieci, wierzy, że umie i może i ma wpływ na to, jak zmieniać świat. Chodzi o pokojowe nastawienie, zmiany w przyrodzie, chronienie tej przyrody, a także o zapobieganie konfliktom. Bardzo mnie to cieszy, że mają dzieci w sobie taką nadzieję i taką dziecinną naiwność. Możecie zmienić świat. Nie przejmujcie się, jak prowadzący wam powie, że też tak miał, dopóki świat go nie zmienił. Wszystko przed wami. Do młodzieży świat należy. Ja za tych młodych i czasami niepokornych trzymam kciuki, bo przecież to wy popchniecie ten świat do przodu.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama. Letnie granie.
2: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

nas, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Na koniec tej godziny trochę zaglądam do filmu, a tak właściwie do legendarnego polskiego serialu. 11 sezon Rancha jest już w drodze i ostatnio Cezary Żak, tak, ten sam, który wciela się tam w postać koziołów, braci bliźniaków, wójta i obecnie to już chyba prezydenta, tak, podzielił się wiadomością, kto zagra Dorotkę. To jest córka Lucy Ikusego, kiedyś była dzieckiem, ale teraz trzeba z niej zrobić nastolatkę, przecież 10 lat minęło. Karolina Ludwiniak została wybrana do odtworzenia tej postaci, do wcielenia się w jej rolę. Podoba wam się taka obsada castingowa? Ja wiem, że ten serial elektryzuje fanów i każda nieścisłość zostanie wypomniana. Na nasze radiowe rancho, na naszą posiadłość muzyczno-słowną wracamy oczywiście po 19:00. Bądźcie blisko nas, blisko Radia Sochaczew.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama.
1: Burmistrz miasta Sochaczew Daniel Janiak oraz Sochaczewskie Centrum Kultury zapraszają z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w sobotę 1 sierpnia o 18 na wyjątkowy koncert zespołu Patria. Sochaczew śpiewa w hołdzie powstańcom. Amfiteatr w Sochaczewie. Wstęp wolny. Wspólnie stwórzmy ten niezwykły, pełen dumy i wzruszeń wieczór. Pokażmy, że Sochaczew pamięta.
0: Letnie granie.
1: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Słowom.

0: okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep InterTWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety, Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
2: Grillowe, działkowe, namiotowe prognozy pogody to zdecydowanie przełom lipca i sierpnia. Dzisiaj 32 nawet na termometrze. W kolejnych dniach nieco mniej, czasami nieco więcej, około 30 stopni na Mazowszu. To znaczy, że upalne, gorące lato naprawdę do nas powróciło z całą mocą.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
0: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep InterTWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
2: Nie będę w tym momencie przesądny, bo i lipiec, i sierpień to czas zdecydowanie ślubny, weselny. A nie zaprosił was nikt w tym roku na wesele? To ja was za chwilę zaproszę, bo nietypowe, wyjątkowe zaproszenie na takie prawdziwe wesele jak dawniej, w tej godzinie między innymi. Po 19:00 wasz drużba radiowy, Edwin Senektarka. Kłaniam się. Dzień dobry.

0: Tęskno wam za weselnym parkietem i za takimi dawnymi klimatami, dawnymi obrzędami. Czytam właśnie na tusochacz.pl, że warto wybrać się do Strzyżewa w następną sobotę, dokładnie 8 sierpnia. Wtedy to w dworze w Strzyżewie takie właśnie wesele na ludową, wiejską, dawną nutę, więc nie zabraknie śpiewu, tańca, muzyki, obrzędów. Impreza potrwa od 16 do 24. Ja zapraszają gospodynie z koła gospodyń wiejskich Rześkie Babki. No to zdecydowanie będzie rześko i ja już szykuję się do przyśpiewek. Daję ci tu młoda wspaniałe delicje, żebyś pierwszej nocy miała cud kondycję. Hej!
1: Jeszcze więcej muzyki! Jeszcze więcej muzyki! Radio Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja.
2: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
5: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Letnie granie.
10: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
11: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
12: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

fear, but only treasure the pleasure when we are together.

rarely seen. Breathe the air, smell of space.

0: Skoro jest już po 19, to pewnie są ze mną dzisiaj nocne marki. Nie, nie, nie, bez przesady, to jeszcze nie koniec imprezy, ale czytam właśnie, że chyba trzeba odstawić przekąski wieczorne, jeżeli zależy wam na zdrowiu. Ostatnio naukowcy, z którymi trzeba się zgadzać oczywiście, publikują takie oto raporty, że skowronkom wiedzie się lepiej, czyli tym, którzy wcześnie wstają i dość wcześnie idą spać. Natomiast jeżeli zarywamy noce, no to i tej tkanki tłuszczowej możemy mieć więcej, bo często sięgamy po tłuszcze, węglowodany, po tego typu specyfiki i robimy to najczęściej wieczorem. Tylko jak sobie odmówić, kiedy włącza nam się, siedząc przy grillu albo przy radiu, tak zwane nocne gastro. I bądź tutaj człowieku normalny i odżywiaj się zdrowo.
1: Radio Słuchacze.
2: Radio Słuchacze.
1: 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Letnie granie.
9: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
10: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
6: Reklama.

Bardzo ekologiczny środek transportu jeszcze w tej godzinie, czyli rower. I kolejny, bo siódmy gminny rajd rowerowy w Rybnie. Wójt Damian Jaworski zaprasza wszystkich chętnych, wszystkich miłośników dwóch kółek do tego, żeby się zapisywać na sobotę 15 sierpnia. Przy urzędzie gminy od 15:40 będą wydawane kamizelki, zestawy startowe. No i tak około 16, kilka minut po 16 w trasę, która zwieńczona będzie na stadionie w Rybnie, czyli około 30 km ruszycie. Około 3 godzin powinien rajd potrwać, jeżeli sport nie jest wam obcy. Rower to zdecydowanie dobry środek transportu na wakacje. Zapraszamy do Rybna, zapraszamy na rajd.

0: Reklama.
1: Burmistrz miasta Sochaczew Daniel Janiak oraz Sochaczewskie Centrum Kultury zapraszają z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w sobotę 1 sierpnia o 18 na wyjątkowy koncert zespołu Patria. Sochaczew śpiewa w hołdzie powstańcom. Amfiteatr w Sochaczewie. Wstęp wolny. Wspólnie stwórzmy ten niezwykły, pełen dumy i wzruszeń wieczór. Pokażmy, że Sochaczew pamięta.
0: Letnie granie.
1: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama. Wiadomości sportowe z naszego regionu.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
5: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
6: Bartek Staniaszek, czas na sport. Na gorące dni odrobina wody dla ochłody. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie serdecznie zaprasza na wodny plac zabaw mieszczący się przy pływalni Orka. Wodny plac zabaw czynny jest codziennie od 10 do 20. Sochaczewska pływalnia miejska ma już 25 lat. Swoje lata ma także hala przy Kusocińskiego. Czy doczekamy się kompleksowej modernizacji tych obiektów, a może czas na nowe projekty? Mówi Daniel Janiak.
7: Jeżeli chodzi o sport, to bezapelacyjnie hala widowiskowo-sportowa. Taką, żebyśmy nie mieli się czego wstydzić, ale żeby była domem każdego stowarzyszenia, żeby to był dom sportu walki, ale też dyscyplin drużynowych, ale bardziej też patrzę o takie wynajmy komercyjne, na których samorząd mógłby zarabiać, Miejski Ośrodek Sportu mógłby zarabiać.
6: Burmistrz miasta Sochaczew, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie oraz UKS Mosir Basket Sochaczew zapraszają na kolejną edycję turnieju koszykówki 2x2 Duo Basket ku pamięci bohaterów Powstania Warszawskiego. Te zawody jutro i w niedzielę od 9 w hali przy Kusocińskiego 2. Rywalizacja w kategoriach Open, kobiet i do lat 15. W sierpniu na Wzgórze Zamkowe w Sochaczewie powróci lubiany projekt Lato z Zumbą. Zajęcia tradycyjnie poprowadzi instruktor Ewa Osińska. Wstęp wolny dla każdego. Nie trzeba mieć doświadczenia. Zajęcia odbywać się będą 6, 13 i 20 sierpnia. Wszystkie od godziny 19. Burmistrz miasta Sochaczew i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie zapraszają na drugą edycję Wyścigu Trzech Torów. Rodzinne zawody samochodów zdalnie sterowanych to świetna okazja do wspólnej zabawy i sportowej rywalizacji. Wyścigi w niedzielę 16 sierpnia o 10 na terenie obiektów sportowych przy Warszawskiej 80. Zapisy i regulamin na stronach MOSIR. Z dumą informujemy, że Orlen Orkan Sochaczew podpisał umowę z Fundacją Lotto imienia Haliny Konopackiej na realizację programu Klub Pro realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Do Klubu Pro należą najlepsze polskie kluby sportowe szkolące młodzież, osiągające najwyższe wyniki sportowe w kraju. Dzięki współpracy z programem Nasza Akademia Rugby Orlen Orkan Sochaczew może dalej płynnie się rozwijać. Czytamy w komunikacie.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
5: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
8: Nie da się ukryć, że dzień będzie robił nam się i robi nam się coraz krótszy, ale to chyba na wygranej pozycji są wszyscy kinomaniacy, dlatego że po zmroku lepszy efekt, jeżeli chodzi o kino pod chmurką. A co pod chmurką można obejrzeć w Sochaczewie i w okolicach? Za chwilę zerknę do gminy Iłów, bo tam właśnie organizowane są kinowe spotkania w tym roku. Edwin Senektarka, zapraszam po 20, a u nas także niezłe kino, albo niezła impreza w rytm najlepszej muzyki na 94 i 9 FM. Dobry wieczór raz jeszcze.

0: Sierpień to oczywiście spadające gwiazdy, Persejdy, a jakże? No to pod tymi gwiazdami spadającymi można zorganizować niezłe kino. I już seanse wystartowały, bo lipcowy pokaz w gminie Iłów za nami, ale przed nami sierpniowe i wrześniowe wieczory, które także upłyną pod znakiem kina pod chmurką. Już jutro, 1 sierpnia, będzie można obejrzeć w Suchodole film Był sobie pies. Jeszcze w sierpniu zaplanowany pokaz w Kapturach i to druga część tego filmu, a we wrześniu dość poważnie historycznie Norymberga i to będzie można obejrzeć w Iłowie. Kompletny harmonogram z godzinami i to wszystko rozpisaliśmy dla Was na tusochacze.pl, więc warto może zabrać jakąś bluzę, gdyby ktoś miał zmarznąć, chociaż nie sądzę, że zmarzniecie, bo dość ciepło ma być wieczorami. No i cóż, pod tymi spadającymi gwiazdami można z jednej strony sobie pomarzyć, pomyśleć życzenie, a z drugiej wybrać się na bardzo romantyczny albo rodzinny seans.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.

0: chciałbyś sobie strzelić? No to jeżeli chcesz sobie cokolwiek strzelić, to na zawody strzeleckie polecam wybrać się do Matyldowa. 16 sierpnia to impreza przeznaczona przede wszystkim do amatorów, więc nie trzeba mieć tutaj żadnych klubowych ani innych pozwoleń. Wiatrówki, śród, to wszystko będzie do dyspozycji. Tylko dobrego cela trzeba mieć. Nie masz cylu krokodylu, no to nie masz i zwycięstwa. Natomiast myślę, że o puchar warto postrzelać i warto się zmierzyć w tego typu sportowych szrankach już 16 sierpnia w Matyldowie podczas zawodów strzeleckich w gminie Rybno.
1: To jest Radio Sochaczew. 94,9 FM. Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

My tak strzelamy do różnych celów, a po 21 wystrzałowe sety klubowe zaproponują chłopaki z DJ Promotion. To zdecydowanie pora na przedweekendową rozgrzewkę. Chociaż ich program, ich cykl nazywa się After Weekend, dla nas to cały czas biforek. Edwin Senektarka, kłaniam się i dziękuję bardzo za piątkowy wieczór, ale on się nie kończy, bo po 21 moc klubowych wibracji. Cześć, cześć wszystkim!

0: is the plan.
1: After Weekend.
2: After Weekend. After Weekend. After Weekend.
3: Your favorite radio show starts just now. One hour of the best dance music out there. Fasten your seatbelts and get ready to take off. With After Weekend by DJ Promotion.
4: Dzień dobry, witam serdecznie, z tej strony Juliusz Gryglewicz, a.k.a. Beat Hunter, a to jest wasza ulubiona audycja z elektroniczną muzyką taneczną, czyli After Weekend by DJ Promotion. Dzisiaj epizod 262 i mamy specjalnego gościa, jak co tydzień, tym razem za sterami DJ Rafi, który zadba o wasze muzyczne gusta. Mam nadzieję, że wam się spodoba, będzie bardzo zróżnicowanie muzycznie, natomiast będzie trochę spokojniej niż w zeszłym tygodniu. Jeżeli podobnie jak ja jesteście fanami elektronicznej muzyki tanecznej, to zapraszam do odsłuchu. Nie regulujcie radioodbiorników.

Radio Sochaczew. Gramy w wakacyjne przeboje. After Weekend by DJ Promotion.

Bardzo fajna, taneczna, nośna wersja motywu nieśmiertelnego, jakim jest Space Jam. Jesteśmy w połowie 262 odcinka After Weekend by DJ Promotion. Dzisiaj ze starami DJ Rafi. A ja przypominam, że jeżeli nie zdążyliście na początek audycji, to nic straconego, bo poza waszą ulubioną rozgłośnią radio słuchać nas możecie także w internecie i odnajdziecie ten, jak i historyczne epizody do odsłuchania w całości, a nawet z zawartymi tracklistami, jeżeli jakiś kawałek szczególnie zapadł wam w pamięci i chcecie go dodać na swoją własną playlistę. Ja już nie przedłużam i wracamy do muzyki. We'll be right back.

0: Zagarnij nagrody. Borys Szyc.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.

Jak to mówią, wszystko co dobre szybko się kończy i tak niestety kończy się After Weekend z numerem 262. Jako host audycji Juliusz Gryglewicz aka Beat Hunter zapraszam was w przyszłym tygodniu w tym samym miejscu, o tej samej porze na kolejną solidną dawkę elektronicznej muzyki tanecznej. Kto będzie naszym gościem, dowiecie się tylko jeżeli będziecie tutaj z nami za tydzień. Dzięki za dzisiaj, do usłyszenia, do zobaczenia. Siemanko, cześć. A i tylko przypomnę, że dzisiaj za starami oczywiście był DJ Rafi.

0: słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
1: Enrique Iglesias. Con la A-L-F-A.

0: Radio Słuchacze 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.